0: Teheran odpowiada, że żadnych rozmów nie ma. Ostrzegamy, dziś będzie gorąco. Jak chronić się przed upałem? Podpowiadamy w Faktach RMF FM. Kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A4 na Podkarpaciu między węzłami Rzeszów, Zachód, Sędziszów. W Różach zderzyły się dwa samochody. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Służby wyjaśniają okoliczności tragedii na jeziorze Jagodne na Mazurach. Jak podawaliśmy w Faktach RMF FM, płynący skuterem wodnym 16-latek zginął po zderzeniu z motorówką. Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Kozin.
1: Czynności trwają, będą wyjaśniane okoliczności tego wypadku. Na tej łodzi motorowej, tą łodzią motorową płynęły 4 osoby, żadna z nich nie ucierpiała.
0: Powiedział nam Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na 2 miesiące do aresztu trafił 35-letni właściciel pseudohodowli w Kielcach. W czwartek odkryto tam ponad 300 psów przetrzymywanych w bardzo złych warunkach. Zwierzęta zostały odebrane. Trafiły m.in. do kieleckiego schroniska. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Odpowie za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 5 lat więzienia.
2: Konflikt na Bliskim Wschodzie w Faktach RMF FM.
0: Teheran nie prowadzi bezpośrednich negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Stanowczo oświadcza szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi. O tym, że obie strony prowadzą rozmowy, przekonywał prezydent Donald Trump. Araghchi przyznał, że dochodzi do wymiany wiadomości przez pośredników, ale nie nazywa się tego negocjacjami. Jak zaznaczył, pośrednicy nadal próbują odtworzyć podstawy do negocjacji. W tej chwili Teheran dąży do porozumienia z Omanem w sprawie szlaku żeglugowego przez cieśninę Ormuz. Araghchi zaznaczył jednak, że nie oznacza ono automatycznie otwarcia przesmyku. Przed nami kolejny upalny dzień. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski będzie wynosić od 30 do nawet 33 stopni. Nieco chłodniej będzie w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich. W Faktach podpowiadamy, jak według lekarzy bezpiecznie i zdrowo przetrwać gorący poniedziałek.
3: Przede wszystkim unikać upałów, ale oczywiście dbać również o nawodnienie, dbać również o odpowiednie odżywianie, które zawiera dużą ilość wody, czyli odżywianie soczyste, ale także, które również zawiera odpowiednią ilość białka.
4: Nawodnienie to przede wszystkim woda, czy inne napoje, kawa, herbata też się liczą?
3: Co do zasady liczą się, aczkolwiek musimy liczyć się również z faktem, że nie nawadniają tak skutecznie jak sama woda, więc woda przede wszystkim.
4: A jeśli chcemy szybko i zdrowo, bezpiecznie ochłodzić się, co zrobić?
3: Przede wszystkim wejść w cień, przede wszystkim dobrze się nawadniać również właśnie w ten cień wchodząc.
4: A jeśli nie możemy, jeśli musimy być w słońcu, bo pracujemy, bo musimy się przemieszczać, to co wtedy?
3: Starajmy się tą ekspozycję ograniczyć do niezbędnego minimum, a tam, gdzie tylko jest możliwość schować się w cień, chowajmy się.
0: Odpowiada dr Szymon Suwała. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Ja dodam, że dla większości kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed upałami. Dotyczą centralnej i południowej Polski. Co niedzielę targowisko na Młynie we Wrocławiu przeżywa prawdziwe oblężenie. Kupić tam można niemal wszystko. Od bielizny po sprzęt AGD i świeże warzywa, ale to przede wszystkim mekka poszukiwaczy domowych gadżetów i prawdziwych perełek. Na Młynie takich skarbów było mnóstwo.
5: Kupuję głównie obrazy, rzeczy ze srebra, jakieś stare meble antyczne. No taki antyk to zazwyczaj przeżyje dłużej niż my, a taki mebel z sieciówki no to tak do drugiego zalania, nie?
6: Mówią też, że te meble, te przedmioty mają po prostu duszę.
5: Jak najbardziej. Trzeba tylko wybierać uważnie przedmioty, żeby trafiać te z dobrą duszą, bo może się trafić dusza w obie strony.
6: Jak to rozpoznać?
5: No trzeba czuć po prostu, to już tego się nie da opisać słowami.
6: Dobrą energię.
5: Tak, jak dużo się kupuje, to się później już to czuje, nie?
0: Usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska od pana Igora z Wrocławia. Za nami kolejna odsłona wakacyjnego cyklu Pyszne, bo polskie. Odwiedziliśmy już m.in. województwo lubuskie, gdzie próbowaliśmy specjałów z koziego sera, lokalnych ryb i innych smakowitości. O pysznościach z zachodniej Polski opowiedzieli nam Magda Forszpaniak z Lubulskiego Centrum Produktu Regionalnego oraz Jarek Szlachetko, właściciel masarni w Lubuskiem, a rozmawiał z nimi Beniamin Kubiak-Piłat.
7: Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego, czyli?
8: Czyli skupiamy produkt regionalny producentów, którzy ten produkt wytwarzają. mieszkają, a jest ich niemało tutaj na terenie województwa lubuskiego, bo nasza jednostka powstała jako pierwsza w Polsce i ma właśnie za zadanie wspierać, promować naszych lokalnych wytwórców. Zrzeszamy praktycznie ponad 14 branż. Wspieramy naszych rękodzielników, pszczelarzy, producentów produktów piekarniczych, cukierniczych, również dziczyznę, różnego rodzaju napoje, przetwory rybne. Tak jak Państwo wiecie, województwo lubuskie to praktycznie połowa to lasy, gdzie korzystamy z dobra właśnie tych lasów, z runa leśnego, ze skarbów, jakim jest dziczyzna. To również blisko 600 jezior, więc tutaj 9% powierzchni całego naszego województwa te jeziora zajmują, więc mamy też dobro z rzek. Te ryby słodkowodne, które Państwo też mieliście wcześniej szansę pokosztować, jak najbardziej właśnie tych wytwórców promujemy.
7: Ilu w sumie wytwórców zrzesza w sobie centrum? Czy to się da w jakiś sposób? Zakładam, że pewnie tak, ale liczba pewnie może zwalić z nóg.
8: Tak, z racji tego, że to są nie tylko twórcy tych produktów tradycyjnego czy regionalnego, ale głównie też stawiamy na ten wyrób lokalny. Chodzi o to, abyśmy pokazywali tą jakość wykonania, tą wysoką jakość wykonania, stawiali na to, że ten produkt jest zdrowy, jest wysokiej jakości, też tradycyjny, ale tutaj w naszej jednostce mamy blisko 500 zarejestrowanych wytwórców.
7: 500 wytwórców, 14 branż, o czym już powiedzieliśmy. Jakie są, gdybyśmy mieli tak wymieniać kilka produktów regionalnych z województwa lubuskiego?
8: Tak jak powiedziałam, województwo lubuskie to też tradycja winiarska, która sięga XIII wieku. Jest to również lesistość, czyli lasy, dziczyzna, czyli właśnie te wyroby na bazie właśnie tej dziczyzny. Dodatkowo też właśnie pszczelarstwo, czyli tutaj też możemy się pochwalić jako województwo jednym z najlepszych miodów. Jest też on wpisany na listę produktów tradycyjnych. Jest to miód akacjowy, a teraz dwa tygodnie temu został jeszcze wpisany miód właśnie z Gorzowa, czyli drugiej stolicy, bo pierwszą jest Zielona Góra. Także pszczelarze właśnie z Gorzowa wprowadzili miód gorzowski, miód wielokwiatowy z nektarem lipowym. Także tutaj, jeżeli chodzi o to dobro, to i o ten złoty płyn, i też przecież mamy szlak, lubuski szlak wina i miodu, więc to też warto podkreślić.
7: Przed nami coś, co można pewnie znaleźć w centrum, można znaleźć na pewno na stronie internetowej centrum, nawigator lubuski. Co to takiego?
8: To jest taki przewodnik po naszych lubuskich wytwórcach, po naszych lubuskich producentach. Nasi wytwórcy, którzy zgłosili się do tego wydania, mieli szansę w nim zaistnieć. Jeżeli Państwo wejdziecie na naszą stronę internetową lcpr.pl, będziecie mieli szansę odkryć to bogactwo naszego regionu. Jest to ułatwienie, bo jest to podział na powiaty, czyli w zależności, który powiat Państwa interesuje, to możecie sobie przeklikać i zobaczyć, którzy producenci właśnie w tym obszarze działają.
7: Ten nawigator, on widzę, że jest różnokolorowy, podzielony na takie rozdziały, to też łatwiej znaleźć po prostu po konkretnych, no właśnie, powiatach, regionach tego województwa lubuskiego?
8: Tak, dokładnie. To jest podział na powiaty. Każdy powiat ma swój kolor i też są takie specjalne grafiki, które z boczku już określają właśnie dany powiat, więc jest to znaczące ułatwienie. Dodatkowo też w tym nawigatorze lubuskim znajdziecie Państwo miejsca sprzedaży naszych lokalnych produktów, więc myślę, że to też jest bardzo ciekawy rozdział, do którego odsyłamy, bo myślę, że warto te zakupy czynić.
7: Jak to jest z województwem lubuskim i tymi produktami regionalnymi? Bo to jest jednak obszar, który ma dość bogatą historię i tak gdybyśmy mieli spojrzeć na mapy z różnych okresów, to on tak trochę przeskakiwał. Ta granica między państwami, ona przez to województwo raz na prawo, raz na lewo, góra, dół. Te tradycje mimo to w jakiś sposób się wyklarowały?
8: Cały czas się klarują. Nie mamy takiej jednorodnej kuchni lubuskiej. Nie możemy o tym tak powiedzieć. Mówimy bardziej o różnorodności. Tak jak pan redaktor powiedział, tutaj po II wojnie światowej przybyli przesiedleńcy z różnych terenów, też ze wschodu, tutaj z terenów Dolnego Śląska, z terenów Warmii. Także tutaj mamy ten zlepek kulturowy. To się teraz fajnie ostatnio słyszałam takie nazewnictwo mozaika kulturowa i to jakby rzeczywiście oddaje tutaj ducha tego regionu.
7: Czyli zarówno patrząc na dzisiejszą mapę, zarówno wschodnia, południowa, północna, jak i centralna Polska, to wszystko się tutaj miesza.
8: Tutaj jest właśnie w województwie lubuskim.
7: Co takiego przygotowano tu specjalnie dla nas na tej, no nie powiem, że małej deseczce, bo jednak jest ona takich dosyć pokaźnych rozmiarów. Czego będziemy mogli spróbować?
9: W związku z tym, że masarnia produkuje wędliny tradycyjne, to akurat dzisiaj nie ma tutaj jakichś takich wybryków, że tak powiem. Są podstawowe rzeczy, te, które sprzedają sprzedajemy i produkujemy na co dzień, czyli można skosztować dobrej kaszanki, dobrej kiełbasy prawdziwej, dobrych wędlin, które nie zawierają chemicznych dodatków. To przede wszystkim to jest nasza dewiza, żeby produkować naturalnie.
7: Czym się wyróżnia taka naturalna produkcja?
9: O czym się wyróżnia? Niską opłacalnością. No, przede wszystkim. Ale no, jakością. Przede wszystkim bazujemy na produktach, na świnkach, które pozyskujemy lokalnie, więc produkt wyjściowy jest już dobrej jakości i wypadałoby tego produktu po prostu nie zepsuć. Czyli robimy to najprostszą, archaiczną metodą. Większość wytwarzamy ręcznie. Dodajemy mieszanki przypraw, które ja robię sam, także mielimy przyprawy bezpośrednio przed produkcją i to później przekłada się też na smak i to ludzie zaczynają doceniać.
7: Co mówią klienci, co mówią konsumenci, kiedy próbują?
9: O, to smakuje tak jak kiedyś.
7: Tak jak u babci?
9: Tak jak u babci, tak jak przypomniał mi pan dzieciństwo, to są najpiękniejsze słowa właśnie od klientów.
7: Poszczególnie, gdybyśmy mieli tak spojrzeć sobie tutaj teraz, co tam jest na tej deseczce?
9: No, jest kilka rodzajów szynek, to zależy od tego, z jakiego fragmentu mięśnia akurat zostały one wycięte, różnie się nazywają, różnie smakują, różnie wyglądają. Salceson to jest taka nasza, to jest taki nasz flagowy produkt, bo Salcum Fixum to jest też nazwa, którą zaczerpnąłem od mojego ojca, który w ten sposób na salceson właśnie mówił przekornie, Salcum Fixum. I próbujemy ten salceson z powodzeniem odczarowywać, bo to jest produkt, uważam, wyśmienity, jeżeli jest dobrze zrobiony, a ma taką złą renomę w naszym kraju niestety, że salceson to są śmieci i w zasadzie nie powinno się tego jeść, a już jeżeli jeść, to w ostateczności u nas to jest produkt premium.
7: To jak w takim razie odczarować salceson?
9: No niestety trzeba mieć dużo determinacji, żeby tych klientów do tego salcesonu przekonać. Czasami trzeba ich namawiać, żeby chociaż spróbowali, ale jak już wezmą go do ust, to okazuje się, że jest świetny w smaku i naprawdę przede wszystkim to jest wędlina gotowana. Mięso jest gotowane z warzywami, w kotle, jest tam masa kolagenu, także to jest wszystko to, co nam jest bardzo potrzebne.
0: Z Magdą Forszpaniak z Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego i Jarkiem Szlachetką, właścicielem masarni, rozmawiał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Fajny ten hymn męskiego grania. Nareszcie w trio Zaria Vito Bambino i Igor Herbut w RMF FM. 22 minuty po czwartej, a ja robię szybki przegląd map pogodowych i na zachodzie potrzebne parasole. Tam teraz pada. W ciągu dnia deszczowo będzie głównie na północy kraju. W pozostałej części powrót upałów. Wrocław będzie najcieplejszym miastem dziś. 34 stopnie na termometrach. Po 33 w Opolu i Rzeszowie, 32 w Lublinie, Katowicach i Krakowie. W tych miastach gorąco. Weźcie więcej wody w trasę, uważajcie na siebie i szukajcie zacienionych miejsc.

To tak jakbyście zapomnieli, jakie barwy ma RMF FM, to grupa 2 plus 1 przypomniała. Tu pierwsza kawa w RMF FM, 4:30 na zegarach. To teraz wieści zza oceanu, bo czytam właśnie, że zakończył się parę minut temu kolejny mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Ponoć nowi koledzy Roberta długo męczyli się z Santos Laguną, ale po przerwie gospodarze odpalili piłkarskie turbo. Końcówka była już naprawdę piorunująca, bo wygrali 3-1, a decydującego gola strzelił nie kto inny jak Robert Lewandowski. Czyli klasycznie, jak już lewy się rozkręci, to nawet Meksyk nie jest bezpieczny.

0: Tea Love poleca się do pierwszej kawy. Nastrajamy Was dobrze na ten tydzień, który przyniesie największą defiladę w historii naszego kraju, a to wszystko już 15 sierpnia.
1: Zgadza się dokładnie tak. W niedzielę w Warszawie zobaczymy to, czym dysponuje dziś polska armia. Rosomaki, leopardy, nowe pojazdy opancerzone Borsuk, czołgi Abrams, czy też najświeższy nabytek naszego lotnictwa, husarze, czyli samoloty F-35. 15 sierpnia odbędzie się tradycyjna już defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Ponad 300 pojazdów, 60 samolotów, blisko 2000 żołnierzy. Będzie co oglądać.
0: Zapowiada się bardzo efektownie, a więc parada na ziemi i na niebie, a na wodzie, tak wzorem z ubiegłego roku?
1: Teraz też będzie. W Gdyni i Gdańsku odbędzie się parada morska. Ponad 20 okrętów różnego typu będą też nasi sojusznicy z Estonii, Litwy czy też ze Szwecji. Byłem w zeszłorocznej paradzie. Wydaje mi się, że naprawdę warto zobaczyć. Te okręty robią wrażenie.
0: I RMF FM również będzie na miejscu. Będziemy to dla Was śledzić i informować. 15 sierpnia polecamy się.

Jula w RMF FM, tu pierwsza kawa, 13 minut do piątej. Zaglądamy szybko na drogi. Kierowcy, wpadła nam właśnie informacja o utrudnieniu na A18 w Lubuskiem. Chodzi o odcinek między węzłami Żary Południe i Iłowa. Nie pojedziecie w kierunku Wrocławia. Nasi reporterzy już to dla Was sprawdzają. Bądźcie blisko RMF-u.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi

0: Zbliża się godzina piąta. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, na które zaprasza Mateusz Bożek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Kierowcy, o poranku poważne utrudnienia na autostradzie A18 w Lubuskiem. Jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. W faktach ostrzegamy też przed upałami w naszym kraju. Termometry pokażą ponad 30 stopni. Chcecie, aby wasz dom miał niepowtarzalny charakter? W faktach podpowiadamy, gdzie szukać gadżetów, dzięki którym spełnicie swoje marzenie. Uwaga kierowcy, zablokowana w kierunku Wrocławia jest autostrada A18 w Lubieszowie w Lubuskiem. Samochód uderzył tam w bariery. Nie ma informacji o rannych. Termometry w Polsce pokażą dziś nawet 33 stopnie. Dla większości kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed upałami. Najcieplej będzie dziś w pasie od Szczecina aż po Wrocław. Ostrzeżenia nie obowiązują północnej części kraju, a także niektórych powiatów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W Portugalii i Hiszpanii strażacy walczą z aż kilkunastoma dużymi pożarami lasów w pobliżu granicy obu państw. Walkę z ogniem utrudniają ponad 30-stopniowe upały. Z zagrożonych regionów trzeba było ewakuować już 500 osób. Najgorsza sytuacja jest w hiszpańskiej prowincji Huelva, w której pożar strafił już co najmniej kilka tysięcy hektarów lasów. Portugalska żandarmeria informuje, że spory napływ turystów, którzy przyjechali, aby obserwować w środę zaćmienie słońca, podwyższył ryzyko zapuszczenia ognia. Policja wyjaśnia okoliczności niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło w Łomży. 4-letnie dziecko spadło z balkonu na 5. piętrze. Na szczęście uratowali je sąsiedzi. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
2: Sąsiedzi zobaczyli 4-latkę wiszącą na barierce balkonu na 5. piętrze właśnie. Wiedzieli, że może za chwilę spaść, dlatego na dole szybko rozciągnęli duży koc. I rzeczywiście, po chwili dziecko spadło, a sąsiadom udało się zamortyzować upadek. Jak słyszę od służb, dzięki ich postawie nie doszło do tragedii. Dziewczynka była przytomna. Karetka zabrała ją na dalsze badania do szpitala. Na miejscu była mama dziecka. Jak przekazała mi Karolina Wojciechan, oficer prasowa komendanta miejskiego policji w Łomży, kobieta była nietrzeźwa. Policjanci szczegółowo wyjaśnią teraz okoliczności tego zdarzenia.
1: Ciąg dalszy dochodzenia związanego z ogniskiem gruźlicy w Warszawie zaplanował na ten tydzień mazowiecki sanepid. Chorobę wykryto u pracownicy jednego z przedszkoli oraz u dziecka, które brało udział w wakacyjnych zajęciach. W placówce zdezynfekowano wszystkie sale i zabawki. Przedszkole na razie nie pełni dyżurów.
3: Fakty z Małopolski.
1: Duże zmiany w organizacji ruchu czekają od dziś kierowców w Krakowie. Rozpoczynają się prace na wiadukcie łączącym Aleję Juliusza Słowackiego z Aleją 29 listopada. To ważna trasa prowadząca od wjazdu do miasta od północy w kierunku centrum.
4: Do dyspozycji kierowców będzie po jednym pasie ruchu i te prace będą prowadzone od 10 do 28 sierpnia. Przy czym w pierwszym tygodniu do 15 sierpnia wykonywana będzie także łącznica, która prowadzi od Pawiej do 29 listopada, więc tutaj będziemy mieli szczególnie wtedy większe utrudnienia. Przejazd w tym miejscu będzie zachowany cały czas, natomiast będzie zwężenie. Myślę, że tak obrazowo można byłoby to porównać do tego, co dzieje się teraz na Moście Kotlarskim.
1: Opisuje Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Nie trzeba było mieć grubego portfela, żeby urządzić mieszkanie z charakterem. Wrocław ma miejsce, w którym za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych można znaleźć prawdziwe perełki do naszych domowych wnętrz. To targowisko na Młynie.
5: Towar 80% po 5 zł, reszta to do uzgodnienia. Bardzo duży asortyment, zapraszam Państwa.
6: Mówią o tym miejscu kopalnia skarbów, kopalnia perełek.
7: Tak, zgadza się. Ja na przykład towar przywożę z Austrii, z samego Wiednia. Obrazy ponad stuletnie, na płótnie, sygnowane, w bardzo dobrym stanie zachowane, lustra przepiękne i kryształowe, ramy przepiękne, zegary.
6: Mam wrażenie, że coraz więcej ludzi poszukuje takich rzeczy z duszą.
7: Tak, wolę osobiście chodzić po targach i coś kupić pięknego, jak iść do sklepu i kupić taką nową rzecz, taką bez duszy.
1: Targowisko znajduje się przy ulicy Poprzecznej i działa w każdą niedzielę. Odwiedziła je nasza reporterka Martyna Czerwińska, a na fakty o poranku zapraszają Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A my już mamy 4 minuty po piątej. Dzień dobry wszystkim, którzy dołączyli i odpalają pierwszą kawę z nami. Z nami zaczynacie ten tydzień, Anita Jęczak. Obiecuję wam, że ten poniedziałek będzie naprawdę dobry. Najlepsza muzyka już wystartowała, więc nie może być inaczej.

To tak jeszcze trochę weekendu wam przemyciłam. David Guetta, Alok, Stick Figure to za nami. 17 minut po piątej, tu pierwsza kawa w RMF FM. Zgaduję, że rozgrzewkę przed szafą już zrobiliście. To ja wam powiem, co dziś ubrać. Tak przewiewnie warto dziś i na jasne kolory warto dziś postawić, bo na południu w centrum kraju na termometrach będzie powyżej 30 stopni, na północy maksymalnie 24 i tam deszczowo. Tam dziś to możecie potańczyć, ale w kałużach. Ale to tylko dzisiaj, bo zaczynamy tydzień z falą upału.

0: fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
3: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny shake? Pycha!
5: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Tu nie musisz walczyć o leżak.
8: Tu możesz zapomnieć o terminach.
7: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
16: Młody zawodnik rusza z piłką. Mija jednego, drugiego i jest gol! Mamy bramkę!
17: A jaka jest piłkarska historia twojego dziecka? Na www.rmf.fm napisz nam o jego pierwszych sukcesach na boisku, miłości do gry albo niezapomnianych meczach. Czekają świetne nagrody od PGE Narodowy.
18: Sponsorem konkursu dla młodych piłkarzy jest PL2012+. Operator PGE Narodowy w Warszawie.
1: Po reklamie.
19: 6.30 w RMF FM, pora na fakty. Zapraszamy.
20: Na 3 miesiące aresztowany został rolnik, który zaorał świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej w Gliwicach.
21: 60-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Zarząd dróg miejskich szacuje straty na 400 tysięcy złotych.
20: Burmistrz Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka podzieliła się w sieci nagraniem.
21: Widać na nim, jak w piątek mężczyzna wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał 200 metrów drogi.
20: A ten film możecie zobaczyć na portalu rmf24.pl.
21: 60-latek twierdzi, że częściowo jest właścicielem gruntu pod drogą, a prowadzone tam prace są nielegalne.
20: Według władz Gliwic ulica Rybacka w całości należy do miasta.
21: Od dziś w centrum Krakowa mogą tworzyć się większe korki.
20: Rozpoczyna się remont wiaduktu łączącego Aleję Słowackiego z Aleją 29 listopada. Wiadukt jest w fatalnym stanie.
21: Drogowcy wymienią tam nawierzchnię. To ważna trasa wjazdowa do miasta.
20: Podkreśla Michał Pyclik z Zarządu Dróg.
22: W tym tygodniu prowadzone będą też prace na łącznicy od Pawiej na 29 listopada i ta łącznica jest w tym

0: tygodniu zamknięta. Sam wiadukt jest zawężony, mamy zamiast dwóch jeden pas ruchu w każdym kierunku. Utrudnienia związane z zmianą nawierzchni będą trwały do końca miesiąca, natomiast od dzisiaj do 15 zamknięta będzie także łącznica wjazdowa na ten wiadukt.
1: Prace potrwają do 28 sierpnia.
2: Ale przed nami kolejny upalny tydzień. Ponad 30 stopni pokażą dzisiaj termometry prawie w całym kraju.
1: Tylko na północy nie obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed wysoką temperaturą. Najcieplej będzie w zachodnich krańcach Polski.
2: Alerty drugiego stopnia wydano dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. A więc kluczowe słowo na ten dzień to cień.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Katarzyna Niewiadoma, wicekrólową Tour de France. Wyścig wygrała Demi Vollering.
1: Walka Polki z Holenderką na ostatnim etapie, na początek faktów sportowych. W studiu Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Czerku, jak Polka zareagowała na to drugie miejsce?
4: Cieszyła się oczywiście. Cieszyła się, chociaż wiemy, że do jeszcze większego sukcesu, jakim byłoby zwycięstwo. No, zabrakło naprawdę niewiele. Demi Vollering była jednak za mocna. Kilka kilometrów przed metą w Nicei przypuściła skuteczny atak i nie pozostawiła złudzeń, kto jednak na to zwycięstwo zasłużył ciut bardziej. A nasza Kasia Niewiadoma, jak mówiła potem w Eurosporcie, będzie dalej próbować.
5: Wiem, że pierwszy muszę odpocząć, zrelaksować się, znaleźć w tym wszystkim balans, ale zdecydowanie chcę tutaj wrócić i walczyć po tą żywą koszulkę, bo tak naprawdę wygrana na Mont Ventoux i założenie koszulki w tym momencie była dla mnie bardzo emocjonująca, także chciałabym ją jeszcze powtórzyć.
4: We wrześniu Polka weźmie udział w Mistrzostwach Świata w Montrealu. Kolarski wyścig Tour de Pologne dzięki szybkiej czasówce ze startem i metą w Wieliczce wygrał Niemiec Marco Brenner. Polscy kibice, z którymi rozmawiał nasz reporter Maciek Sołtys, obejrzeli ostatni etap z przyjemnością.
6: Tak na żywo, no jednak bardziej czuć te emocje widać pod zawodników, no i jest to o wiele bardziej, można o wiele bardziej doświadczyć tego klimatu tutaj.
7: Prędkość, wytrzymałość, ale i też maszyny, na jakich chłopaki jeżdżą, one są niesamowite, jak te koła trzeszczą na podjazdach.
4: Za rok 84. edycja Tour de Pologne. W nocy mieliśmy kolejnego gola Roberta Lewandowskiego dla Chicago Fire. Pomógł wygrać strażakom 3-1 z Santos Laguna w rozgrywkach Leagues Cup z udziałem klubów z USA i z Meksyku. W amerykańskim MLS-ie Fire zagrają teraz w niedzielę z Portland Timbers.
8: Deszcze dzisiaj, jeżeli się pojawią, to tylko w północno-zachodniej części kraju. O godzinie 8 padać ma w takim pięciokącie Gdańsk, Koszalin, Zielona Góra, Poznań, Bydgoszcz. W południe deszczowo w Olsztynie i w Szczecinie, a po południu deszczowo wszędzie na północy oraz w Poznaniu, w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. W Opolu też może wieczorkiem pokropić, proszę.
9: No, czyli w ciągu dnia najchłodniej na północy, od 18 do 22, a na dole mapy 30.
8: No tak dzisiaj będzie. Beram FWM, ale Farben i Rene Miller, to jest najlepsza muzyka i ona działa wszędzie. I pod słońcem, i pod chmurką.

0: Kasia Kowalska, pieprz i sól w RMF FM, 6:41 już nam się zrobiła. Internet, poseł koalicji, pan Robert Dowhan jest, jak pisze prasa, wściekły na system kaucyjny. No, nawet złożył interpelację do ministra klimatu i środowiska. Zrobiliśmy z ludzi śmieciarzy, tak twierdzi.
1: No tak, ale dzięki pieniądzom za kaucję my, jako śmieciarze, wyjdziemy na ludzi.
2: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
3: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
2: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
3: Pyszne, bo polskie.
2: Słuchaj w RMF FM. Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
6: Ale chyba nie włosów.
5: Akurat włosy wypadają mi garściami.
6: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
5: Ale łysienia u ciebie nie widać.
6: No właśnie.
7: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
11: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
13: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
14: Sanostol.
13: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny

0: kiedy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kastorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
2: Po reklamie.
4: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Kuba i Kuba. Tu Kuba i tam Kuba, dwóch Kubów mamy w jednej piosence w RMF FM. A masz takie rzeczy gdzie indziej? Nie masz.
1: Dwa razy Kuba.
0: Dwa razy Kuba. Przeglądamy też dla was internet, zapuściliśmy się daleko. Ja tutaj czytam, że kwadratowe arbuzy z japońskich upraw doskonale mieszczą się w lodówce.
1: Jak?
0: Kwadratowe arbuzy z japońskich upraw doskonale mieszczą się w lodówce.
1: No może rozszerzysz.
0: Co ja się w ogóle nakombinowałem? Zjedź tam sobie niżej. Jak zrobić i gdzie kupić okrągłą lodówkę? Pytanie, czy trzymam arbuzy w lodówce? Nie. Ja na okrągło mam tam pusto.
1: No ja arbuzy trzymam poza lodówką.
0: To też jest logiczne.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Od lat komentuję absurdy polskiej rzeczywistości.
5: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
4: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
5: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
4: Dziś po 15 w RMF FM.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Czasem gofra z budki, a czasem świętego spokoju. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w tej chwili. A my sprawdzimy to w niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
11: To już prawie 7. Co to oznacza? Że mamy dla Was w RMF FM teraz kolejne fakty. Magdalena Wojtań i Bogdan Zalewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
12: Kłaniamy się. Trzeba wyłączyć sprawy bezpieczeństwa kraju z domeny sporów politycznych.
13: Wskazują Polacy w najnowszym sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
12: Właściwa reakcja na sygnały syren.
13: Posłuchajcie naszego poradnika na temat rodzajów alarmu.
12: Konie w ruchu. Odwieczny symbol piękna i elegancji.
13: Doceniali to i wyceniali uczestnicy aukcji w Janowie Podlaskim. Relacje między rządem a prezydentem negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju.
12: Uważa ponad połowa Polaków. Tak wynika z najnowszego sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
13: Nasz reporter Michał Krasoń przeanalizował wyniki.
12: Michale, co konkretnie pokazuje to badanie?
14: 51% pytanych ocenia, że relacje rządu z prezydentem negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju. Jedynie 13% badanych uważa, że mają one pozytywny wpływ na polskie bezpieczeństwo. Te wyniki pokazują, że kwestia bezpieczeństwa powinna stać ponad politycznymi podziałami, mówił mi Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.
15: Widzę, że są pewne pola tutaj współpracy, bo jest współpraca. No przy programie SAFE rozumiem, że tu doszło do pewnego rozjazdu. Nie może tak być, że my się różnimy, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa.
14: Z kolei zdaniem Mariusza Witczaka z Koalicji Obywatelskiej obecne relacje rządu z prezydentem to wina Karola Nawrockiego.
16: Tej współpracy nie ma z winy prezydenta. Karol Nawrocki zorganizował z kancelarii, ze swojej prezydentury Centralny Ośrodek Szkodzenia Polsce. Był w stanie nawet zawetować program SAFE jako zwierzchnik sił zbrojnych.
14: Cały sondaż znajdziecie na rmf24.pl.
13: Jak rozpoznać alarm, który może ostrzegać przed zagrożeniem z powietrza, skażeniem albo innym niebezpieczeństwem?
12: Dziś w Faktach RMF FM omawiamy kwestię obrony cywilnej. Podpowiadamy, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe.
13: Jednym z podstawowych elementów systemu są syreny alarmowe. Na linii teraz reporter RMF FM Maciej Sołtys.
12: Maćku, jak powinniśmy zareagować na dźwięk alarmu?
1: Najważniejsze to znaleźć bezpieczne schronienie i nie wychodzić na zewnątrz. Sprawdzajmy oficjalne komunikaty w radiu, w telewizji czy w aplikacjach mobilnych. Dźwięk dla ochrony ludności to 3-minutowy, modulowany, czyli falujący sygnał syreny. Odwołanie alarmu to zaś dźwięk jednostajny. A jak nie pomylić go z sygnałem na przykład wzywającym do akcji druhów OSP? Alarm dla mieszkańców usłyszymy około 15 razy, sygnał dla strażaków ochotników tylko 3.
12: Za nami 57. aukcja koni arabskich Pride of Poland. Sprzedano konie za łączną kwotę 1 000 000 euro.
13: Najdroższa okazała się janowska pila. 160 tysięcy euro zapłacił klient z Belgii.
9: No i chwilę później biegał z pilą po aukcyjnym ringu tutaj w Janowie.
13: Przebieg aukcji z bliska śledził Tomasz Staniszewski. Witamy Janów.
9: Dzień dobry, witam poranku.
12: Dzień dobry, Tomku. Co możemy powiedzieć o wyniku?
9: Zawsze pozostaje niedosyt, no ale to nie są łatwe czasy dla koni, nie tylko z Polski. Anna Stojanowska, która wieczorem współprowadziła aukcję, a wcześniej brała udział w wyborze tych 16 koni na Pride of Poland, zastrzegała.
17: Nie było w tej ofercie klaczy, która mogła przekroczyć 1 000 000 euro. Nie było klaczy w tym zestawie, która mogła przekroczyć zeszłoroczny rekord, który osiągnęła klacz Adelita. I myślę, że to zadziałało. Znowu zadziałała jakaś szczerość i uczciwość w stosunku do klientów. Nawet przez moment nie opowiadaliśmy o tym, że mamy gwiazdy.
9: Adelita rok temu sprzedana za 430 tysięcy euro. Teraz rekordem 160 tysięcy, ale...
18: Średnia z całej aukcji to powyżej 60 tysięcy euro. To bardzo dobra średnia.
9: Przypomina o tym prezes janowskiej stadniny Weronika Sosnowska, która dziś zaprasza na aukcyjną dogrywkę Summer Sale na popołudniu w Janowie, parada hodowlana.
12: A więc Tomasz Staniszewski też zaprasza do Janowa.
13: A na rmf24.pl na filmie najdroższa klacz aukcji Pride of Poland.
12: Warto zobaczyć. Dziś poniedziałek, 10 sierpnia. 3 tygodnie pozostały do końca wakacji.
13: Uczniowie wypoczywają, ale czy myślą już o powrocie do szkoły?
19: Myślę, co się stanie, jak powrócimy tam.
20: Jak myślisz, co się stanie?
19: Znowu będzie trochę lekcji, będzie się trzeba trochę uczyć.
20: A teraz te 3 tygodnie na co chcesz poświęcić? Na przygotowanie do szkoły, czy jednak wakacje?
19: Chcę jak najwięcej poświęcić z rodziną.
20: Jest coś, za czym może tęsknicie? No już ponad miesiąc wakacji, ponad miesiąc bez szkoły.
19: W sumie to za koleżankami i w ogóle. Za WF-em i za kolegami.
21: Z nauką.
20: Naprawdę?
21: Tak.
20: Czyli za dużo wakacji.
21: Tak.
20: A czego tak najbardziej lubisz się uczyć?
21: Polskiego.
20: Jak chcecie wykorzystać te ostatnie 3 tygodnie wakacji jeszcze?
22: Odpocząć dalej, odpoczywać, odpoczywać, odpoczywać.
13: Usłyszał od wypoczywających w Trójmieście uczniów nasz reporter Stanisław Pawłowski.
12: No, kto chce się już uczyć, uczyć, uczyć, to pogoda będzie sprzyjała nauce na świeżym powietrzu.
13: No i można pielęgnować miłość do języka polskiego, na przykład poczytać książkę na hamaku pod drzewem.
12: Intensywny kurs bujania.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Przelotne deszcze, jeśli dzisiaj, to raczej na północy, w okolicy Gdańska, tu szczególnie dużo może popadać, poza tym przelotnie pokropi Bydgoszczy, Poznanie, w Zielonej Górze. A po południu o godzinie 18 deszcze wszędzie na północy, dodatkowo w Łodzi, w Poznaniu, w Zielonej i w Opolu. Reszta kraju piękna, ładna, pogodna i słoneczna. Na termometrach o 14 zobaczymy 19 w Koszalinie, 19 w Szczecinie, 30 kresek w Łodzi, w centrum kraju. Najcieplej 34, tyle będzie dzisiaj na Rzeszowszczyźnie.
23: No i pięknie.
11: No elegancko, to jest w końcu lato, to jest sierpień. A w sierpniu mamy co?
23: W sierpniu mamy wakacje.
11: Mamy wakacje i wstawaj, szkoda, lata. Lata,
23: właśnie.
11: Lata, dokładnie. Tomasz Obratowski, Przemysław Skowron, cześć, dzień dobry. Imen i gra, śpiewa i tańczy, Don't Be So Shy.
23: Czyli nie bądź taki nieśmiały.
11: Tak nas tutaj...
23: Tak mówią.
11: Tak artystka tutaj wzywa, także śmiało. Do boju, chłopcy i dziewczęta. Bądźcie sobą, bądźcie piękni.
23: Spójrzcie w twarz.

0: przedstawiał w Hemingway. Beram of FM, wstawaj, szkoda lata. Fajny tytuł z internetu. Też przeglądamy, z myślą o was.
1: Tak.
0: Paulina Młynarska nie mogła dłużej milczeć. Zabrała głos w sprawie Heleny Englert.
1: A my nie mogliśmy milczeć, żeby nie zabrać głosu w sprawie zabrania głosu przez Paulinę Młynarską w sprawie Heleny Englert.
0: I nie mogliśmy nie poinformować was o tym.
1: Tak.
0: I teraz, słuchajcie, w tej sprawie wiecie już tyle co my. Czyli kompletnie nic. Ale skoro Młynarska zabrała głos w sprawie Englert, a Olbratowski z Kowron zabrali głos w sprawie Młynarskiej,
1: w sprawie Englert,
0: to może teraz Englert zabierze głos w sprawie Olbratowskiego
1: z Kowronem.
0: Ze Skowronem.
1: No możliwe.

0: Jak nic, ten numer ma ze 40 lat. Patrz, jak Sanderka brzmi.
1: Wydaje się, jakby był nagrany dzisiaj rano.
0: Żebyś wiedział. Ale najważniejsza informacja jest taka, że w RMF FM trwa lato na bogato. I mamy dla was wakacyjne sejfy. I już teraz, wchodząc do gry, gracie nie tylko o ten dzisiejszy finał, gdzie czeka na was milionik świeży, pachnący, ale również wasze SMS-y biorą udział w finale tygodnia. A tam
1: czekają na nas aż trzy wyjątkowe opcje.
0: 100 tysięcy złotych gwarantowane. Milion to jest banieczka albo SUV Ford Kuga. Możecie go zobaczyć na stronie internetowej www.rmf.fm i tam też możecie wejść do gry. 100 tysięcy, czyli nikt nie wygra mniej. A to jest kwota, która zmienia twoje życie.
1: No trochę może zmienić, no tak.
0: Oglądałem ostatnio działeczkę z widokiem na Babią Górę. Tutaj las, tu rozumiesz, ci szumi strumyczek, źródeł. Kosztowała 200 tysięcy. Budowlana, media w drodze. A tu masz połowę tej działki. Ciach, dzień dobry.
1: No. Wkład własny.
0: Wkład własny.
1: 50%.
0: Tak.
1: Banki się w kolejce ustawią, żeby ci dołożyć te następne.
0: Żebyś wiedział.
1: No.
0: I to są, od tego macie wakacyjne sejfy w RMF FM, ale teraz uwaga. Jedyna taka okazja we Wstawa i Szkoda Lata w tym tygodniu. Wszyscy, którzy wyślą hasło RMF SMS-em pod 7474 w ciągu najbliższych 10 minut dostaną 1100 szans w dzisiejszym losowaniu. Ale mam coś, co pomoże wam zgarnąć dwa razy więcej szans. Jeżeli poprawnie odpowiecie i wpiszecie to hasło i wyślecie pod 7474, to dostaniecie dwa razy więcej szans. 2200. Podajemy zagadkę. Uwaga.
1: Okay. Ma cztery litery. Zaczyna się na M, kończy się na A.
0: Nie potrzebuje kompasów, może być papierowa albo cyfrowa. Pokazuje drogę, choć sama nie chodzi. Wiecie, co to jest?
1: Cztery litery. Pierwsze, ostatnie A.
0: Jeżeli wiecie, co to jest, to wysyłacie to pod 7474 i zgarniacie 2200 szans w losowaniu. Jeżeli nie, to ślecie wasze imię. Imię każdego waszego SMS-a mnożymy razy 1100. RMF SMS 7474.

0: To jest ona. Fajna dziewczyna, jedna jedyna i niepowtarzalna, Katy Perry, Last Friday Night, wiadomo, WWM. Tak się gra we wstawa i szkoda lata. A za chwilę fakty oraz i fakty ekonomiczne. Wszystko przed wami, WRMF FM.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali. QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
6: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
7: Tu Dawid Podsiadło.
8: Hi, I'm Zara.
6: Już dziś po 19:00 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
9: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
16: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
17: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
16: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30%.

0: 50% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Po reklamie.
3: 7:30. Przed nami obiecywane już fakty. Beramy FFM.
4: Tysiące mieszkańców Ceuty wyszły wieczorem na ulicę.
5: Domagali się od rządu w Madrycie zdecydowanych działań w sprawie kryzysu migracyjnego.
4: Obywatele tej hiszpańskiej eksklawy w Afryce obawiają się powtórki dramatycznych wydarzeń z końca lipca.
5: Wtedy do miasta wdarło się 70 tysięcy migrantów z Maroka.
4: Ceuta nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z sytuacją, która dalece wykracza poza jej możliwości. Ten kryzys dotyka całą Hiszpanię i całą Europę.
5: Podkreślał jeden z mówców podczas wieczornego protestu.
4: Według doniesień krążących w sieci, migranci zamierzają w sobotę kolejny raz masowo wedrzeć się do Ceuty.
5: W tym tygodniu możliwy jest przełom w sprawie likwidacji nielegalnego składowiska odpadów w mazowieckim Wołominie.
4: To 3000 pojemników z chemikaliami. Na wasze sygnały z gorącej linii RMF FM zareagował nasz reporter Michał Dobrowicz.
5: Dzień dobry, Michale. Jakie są plany?
6: Dzień dobry. W najbliższych dniach mogą zapaść decyzje związane z jedną z firm, która zostawiła odpady w Wołominie i tuż przed weekendem jej właściciel zadeklarował, że chce zabrać pojemniki z chemikaliami. Urzędnicy liczą, że to jednak nie koniec. To potwierdza Marcin Podgórski z Urzędu Marszałkowskiego.
7: Prowadzimy wzmożone działania, które mają na celu przymusić firmy, które zwiozły tam te odpady.
6: Na jak najszybsze decyzje w sprawie nielegalnego składowiska liczą też mieszkańcy Wołomina, którzy na razie omijają to miejsce.
8: Tam się nie chodzi.
9: Z tego, co słyszę, to jest to niebezpieczne.
6: W tej sprawie interweniował też wojewoda mazowiecki, który złożył wniosek o uruchomienie pieniędzy z rezerwy budżetu państwa na zabezpieczenie i na utylizację pojemników z chemikaliami. Chodzi o co najmniej 20 milionów złotych. Ten tydzień ma przynieść kolejne rozmowy w tej sprawie.
4: Pytanie o przyszłość Polski 2050 pojawią się za pół godziny w porannej rozmowie w RMF FM.
5: Szefowa tego ugrupowania, także minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie gościem Piotra Salaka.
4: Bądźcie z nami nadal, także po 8:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Prognoza pogody. To będzie ciepły dzień, chociaż ta 19 nad morzem w okolicach Koszalina czy Szczecina może niektórych zmartwić. No to jednak 30 w Łodzi na pewno was ucieszy, a 34 w Rzeszowie zachwyci tych, którzy pragną upałów, a są tacy, którzy się chcą wygrzać na zapas.
10: Ja czytałem przed chwilą, że jak jest powyżej 32 stopni, to się mózg szybciej starzeje. Dlatego bym unikał otwartych przestrzeni.
3: Trzymajcie łepetynki w cieniu, polecamy. Podziękujecie nam na starość. Dla wszystkich teraz, którzy mają łepetynę na karku, Dawid Kwiatkowski.

0: Velvet. W ramach FM jest 7:40 na zegarach. Radosław Karbowski ze skrótpolityczny.pl podsumowuje polityków. I tutaj mamy Jana Grabca z koalicji. Jest jedynym posłem, który w tej kadencji nie podjął żadnej poselskiej działalności poza głosowaniami. Nie wystąpił z mównicy, nie złożył żadnej interpelacji, nie złożył zapytania, nic.
1: Ale nie pobiera uposażenia.
0: Nie, uposażenia nie, ale bierze dietę pan Grabiec i bierze kasę na biuro swoje.
1: No, ale to wspaniały facet. Siedzi cicho, głupot nie gada, bzdur nie wymyśla, w przeciwieństwie do reszty posłów. No, Grabiec jest po prostu, no, jakby to po polsku powiedzieć, Poland friendly.
0: Poland friendly. Ale no, kosztował nas do tej pory pan Grabiec 600 tysięcy.
1: No mało. No, należy się dwa razy tyle.

0: Edek Sheeran i Martin Garrix w RMF FM. Za 17:08 wielkimi krokami, powiedzielibyśmy tanecznymi, zbliża się Taniec z Gwiazdami. Odbyła się nawet tajna impreza integracyjna, czytam. W prasie są zdjęcia, w prasie są podpisy.
1: Z tej tajnej
0: imprezy, dokładnie. Na przykład taki podpis i zdjęcie: Jasper Sołtysik postawił na białą koszulę.
1: No nie, no widzisz, bo taka jest właśnie różnica między nami zwykłasami, a ludźmi wybitnymi.
0: Tak.
1: Ty zakładasz białą koszulę, a oni stawiają na białą koszulę.
0: Stawiają. Dlatego ja wyglądam, jak wyglądam, a oni mają stylizację.
1: Powinieneś stawać na coś. Stawiać na coś.
2: Reklama.
3: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
1: O, mechanik idzie.
2: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
3: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
4: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
5: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: RMF FM na wakacjach.
12: To będzie lato w waszym rytmie.
13: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
14: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
13: Zgłoś się na www.rmf.fm.
11: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
15: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoków smaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
1: Ale tato, tylko nie samochodem.
19: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
1: Super.
19: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
2: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
17: Marian, a gdzie mogę kupić?
5: Na mediaexpert.pl.
17: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Po reklamie.
9: Z RMF FM najlepiej.

0: Eminem w RMF FM, muzyka najlepsza pod słońcem. Ustawa o najmie krótkoterminowym. Trwają spory, nawet wśród koalicjantów, o to, jak ostatecznie ma wyglądać rynek najmu krótkoterminowego. Szczegółowo powiemy o tym w faktach niebawem w RMF FM, punktualnie o godzinie 8.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Piotr Salak, te wakacje możecie na nas liczyć.
3: Stanęli naprzeciwko odważnego Gawkowskiego, który w tej sprawie zdania nie zmieni.
4: Trzeba uporządkować wojsko, żeby wygrać bitwę.
5: No i ci ludzie chcą teraz nas pouczać, co to znaczy być prawdziwym pisowcem. No.
6: Poranna rozmowa w RMF FM i Piotr Salak. Codziennie po 8.
1: Reklama.
7: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
8: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
9: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
10: Ale chyba nie włosów.
9: Akurat włosy wypadają mi garściami.
10: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
9: Ale łysienia u ciebie nie widać.
10: No właśnie.
11: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
13: Pobiliśmy absolutny rekord.
14: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
15: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
16: Możliwe, bo to
17: lato na bogato.
13: I to nie koniec.
14: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
18: Graj dziś.
19: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
20: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
21: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
22: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
23: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
1: Po reklamie.
0: Przed nami 8, przed nami również i fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski już przy swoich mikrofonach, a zatem zaczynajmy.
24: Wakacyjna zabawa zakończona tragedią.
25: Jak doszło do zderzenia skutera wodnego z motorówką na Mazurach? Na miejscu zginął 16-latek.
24: Koalicyjne spory o zasady najmu krótkoterminowego.
25: Kluby kłócą się o poprawki do ustawy. Czego one dotyczą, wyjaśni nasz warszawski dziennikarz.
24: Zapraszamy także na poranną rozmowę w RMF FM.
25: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie gościem Piotra Salaka. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj na jeziorze Jagodne koło Giżycka na Mazurach.
24: W zderzeniu skutera wodnego z motorówką zginął 16-latek. Z nowymi faktami reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, co ustaliłeś w tej sprawie?
26: No, według moich nieoficjalnych informacji motorówka płynęła z dużą prędkością w ślizgu, a 16-latek i jego ojciec na dwóch osobnych skuterach pływali obok, aby przecinać fale. W pewnej chwili nastolatek uderzył w przód łodzi i niestety zginął na miejscu. Motorówką płynęło małżeństwo z Warszawy. Wszyscy sternicy byli trzeźwi oraz mieli uprawnienia. Policja sprawdza jeszcze, czy 16-latek również miał patent sternika.
24: Pomimo ponownych rządowych prac nad ustawą o najmie krótkoterminowym, kluby koalicyjne nie zrezygnują ze swoich poprawek do ustawy, dowiedział się dziennikarz RMF FM.
25: Przypomnijmy, mimo że ustawa już opuściła kancelarię premiera, to wśród koalicjantów trwa spór o to, jak ostatecznie mają wyglądać przepisy regulujące rynek najmu krótkoterminowego.
24: W porannych faktach witamy naszego reportera w Warszawie, Kacpra Wróblewskiego.
25: Dzień dobry. Dzień dobry, Kacprze. Co konkretnie rząd zmieni w ustawie?
27: Chodzi o wprowadzenie do ustawy narzędzi dla samorządów i wspólnot, które pozwolą na przykład na wyznaczenie
2: wyznaczanie obszarów, gdzie taka działalność może być prowadzona. Oto postulowała Polska 2050 i Lewica.
3: Rząd będzie pracował nad autopoprawką do ustawy o najmie krótkoterminowym po to, żeby wzmocnić lokalne wspólnoty, samorządy terytorialne w podejmowaniu decyzji, które mają przeciwdziałać patologiom, które czasami rodzi najem krótkoterminowy.
2: Mówił wicepremier, szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Na tak daleko idące poprawki nie chcą zgodzić się pozostali koalicjanci.
4: Trzeba tutaj to wyważyć pomiędzy interesem samorządów, wspólnot, a indywidualnych właścicieli, mieszkańców i także inwestorów.
2: Mówił Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej. Jeśli rząd nie przyjmie przepisów, o których mówi Lewica i Polska 2050, to te dwa ugrupowania i tak na etapie prac sejmowych będą składać swoje poprawki, od których będą uzależniać swoje poparcie dla projektu.
25: 8:00, czas na poranną rozmowę w RMF FM.
24: Piotr Salak i jego poranny gość. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czyli szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Polska 2050. Dzień dobry, pani minister.
16: Dzień dobry.
5: No i co, pani jest zadowolona z tych ewentualnych poprawek, które się pojawią w ustawie o najmie krótkoterminowym?
16: Może odtwórzmy historię
5: Oj,
16: całej
5: nie,
16: tej...
5: nie będziemy mieli aż tyle
16: czasu. Ale dosłownie w jednym
5: Jeżeli
16: zdaniu.
5: Jeżeli pani to zrobi w 10 sekund, proszę
16: 10
5: bardzo.
16: 10 sekund. Wyszła ustawa z rządu, która nie dawała żadnych praw ani
5: pani
16: samorządom,
5: zrobiła awantury
16: ani...
5: na Radzie Ministrów.
16: Nie zrobiłam żadnej awantury. Merytorycznie argumentując, jako jedyna zgłosiłam zdanie odrębne wobec ustawy, która nie dawała żadnych praw samorządom ani mieszkańcom.
5: No i teraz mają być te prawa wpisane do ustawy.
16: Tych działań jest zgoda, jak rozumiem, koalicyjna, żeby złą ustawę zmienić i żeby prawa samorządów były, natomiast powstaje ciągle wątpliwość wobec praw mieszkańców.
5: No ale my jako... zgoda, pani powiedziała, że jest zgoda koalicyjna, czyli zgoda Koalicji Obywatelskiej jest także w tej sprawie, bo ja słyszę tylko, że jest zgoda Lewicy i Polski 2050.
16: Tak, Lewica przekonała się do naszego stanowiska i to nas bardzo cieszy, natomiast ja też nieformalnie słyszę, że jest zgoda pozostałych koalicjantów na tę część samorządową i to już jest połowa sukcesu, natomiast ta część praw mieszkańców też jest bardzo ważna, dlatego że mieszkańcy, właściciele, no muszą mieć prawo do spokoju i bezpieczeństwa w swoim domu. No to jest właściwie o tym. Kupowali mieszkanie po to, żeby w nim spokojnie mieszkać, a nie żeby mieć hotel i dom publiczny za ścianą.
5: Spotkała się pani z ministrem sportu, z Jakubem Brudnickim w tej sprawie?
16: Myśmy z panem ministrem sportu rozmawiali wielokrotnie na etapie jeszcze prac rządowych, bo ja przez cały czas prac rządowych te uwagi zgłaszałam. Natomiast dwa chyba tygodnie temu doszło do takiego spotkania koalicyjnego na poziomie nie szefów partii, czyli mnie tam nie było, tylko na poziomie ekspercko-poselskim.
5: No, bo Donald Tusk trochę zdenerwował, gdy przyglądał się tej ustawie, co, mówiąc bardzo delikatnie.
16: To się cieszę, że pan premier też usłyszał wreszcie argumenty Polski 2050. Ja podkreślam, że myśmy od samego początku zgłaszali te rozwiązania, że po prostu nie może wyjść ustawa o najmie krótkoterminowym bez praw mieszkańców i bez praw samorządów. No też o bezpieczeństwo takiego normalnego życia. Przecież to są właściciele mieszkań.
5: A propos radości, pani minister, to cieszy się pani, że Szymon Hołownia wejdzie do rządu?
16: A pan redaktor ma takie wiadomości?
5: Nie, ale słyszałem, że może pani coś wie na ten temat. Czy to prawda, czy nie?
16: Ja czytam artykuły, z których wynika, że ktoś próbuje za stołek, chciałby, jeżeli to jest prawda, bo może to są plotki, ale tak jak one brzmią, to brzmi jakby ktoś chciał za stołek wicepremiera przekupić Szymona Hołownię.
5: Czyli kto?
16: I ma to godzić Polskę 2050. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale jeżeli to jest prawda, to co w tych artykułach stoi, to jest to super obciach, dlatego że tu nie ma nic o sprawach, nie ma nic o ludziach i naprawdę to nie jest ten moment,
5: Ale to jest czysta polityka, pani minister.
16: Panie redaktorze, czysta polityka to jest załatwianie ludziom sprawiedliwych podatków, podwyższenie drugiego progu, bezpieczeństwo od hoteli, burdeli w domu. To jest czysta polityka.
5: Jeżeli Szymon Hołownia będzie w rządzie, to pani nie
16: politykierstwo. Gdyby tak było, to próby przekupywania za stołek wicepremiera koalicjanta to jest najgorszej wody politykierstwo. Mam nadzieję, że to są tylko plotki, bo jak czytam, to aż zęby mnie od obciachu bolą.
5: Czyli rozumiem, że Szymon Hołownia jako kolega z rządu...
16: W ogóle nie jest o Szymonie Hołowni, to jest o jakiejś polityce koalicyjnej. Tam nie ma żadnego Szymona Hołowni, tam jest informacja o tym, że ktoś próbuje stołkami przekupywać ludzi z Polski 2050, ale może to nie jest prawda. Ja mam nadzieję, że to nie jest prawda, dlatego że aż ciężko w coś takiego uwierzyć w czasie, kiedy ludzie naprawdę oczekują od tego rządu zmiany kierunku rozwoju i pozytywu, a nie politykierskich, miernych gierek.
5: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz razem z nami, słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale jesteśmy oczywiście w Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych.
24: Prawa mieszkańców też muszą być ujęte w ustawie o najmie krótkoterminowym, podkreśla Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
25: Rozmowa z minister o grach i gierkach przenosi się do sieci, a my już teraz zapraszamy na fakty o 8.30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Polska północna z naciskiem na północno-zachodnią. Tam dzisiaj jedynie możliwe opady przelotne, bo przelotne, ale jednakowoż będą takie miejsca jak na przykład Gdańsko godzinie 8, czyli teraz, gdzie popadać może zdrowo. W Olsztyn o godzinie 18, tutaj też możliwe deszcze, one się o 22 przesuną wszystkie na wschód i na południe.
7: No ale powiedzmy sobie generalnie, deszcze są bardzo potrzebne w Polsce.
0: Oczywiście, bo bardzo. Gleba łaknie deszczu jak kania dżdżu.
7: Dżdżu, tak.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: 19 dziś na termometrach na północy, 34 na pięknej Rzeszowszczyźnie, zwanej również Bella Subcarpatia. A my mówimy... jeszcze raz.
7: A my nic nie mówimy o biomecie.
0: O biomecie nic nie mówimy, nie. Mówimy wam za to słoneczne, uśmiechnięte, promiennie. Dzień dobry! I cześć, kłaniamy się nisko.

0: Jennifer Lopez, ale ona aż to ładnie zaśpiewała, ale zresztą ma wprawę, bo to jest mistrzyni piosenkarska, to co ma nieładnie śpiewać.
1: A tyle się naśpiewała, to umie.
0: Słuchajcie, czytam tutaj w internecie, że niebawem na rynku bankowym pojawi się nowa usługa. Niektóre banki zamiast licytować nieruchomości i wysyłać komornika do wierzycieli, będą pomagać dłużnikom znaleźć pracę, ustatkować się, czy nawet zaopiekować się dziećmi.
1: Ja tam bym był ostrożny, bo wyobraźcie sobie sytuację, gdzie wracasz do domu, a tam czeka na ciebie dziecko z kredytem na klocki we frankach i właśnie wychodzi na plac zabaw sprzedawać lokaty na rolki, no?
0: Ostrożność, umiar i wyważenie. Niech to was cechuje. A dla wszystkich teraz Dawid Podsiadło.

0: 20 po 8 lato na bogato w RMF FM. Na bogato zakończyliśmy lipiec. Przypominam, że mamy w kraju nową milionerkę, Dagmarę z Pszczyny. Ale na tym nie koniec, bo czekamy na kolejnych milionerów. Żebyście, to wy chcemy dołączyli do tego właśnie grona. I dlatego wchodząc teraz do wakacyjnych sejfów, wchodząc w tym momencie do zabawy, gracie nie tylko w dzisiejszym finale, gdzie do wygrania jest milion. Świeżutki, piękny i pachnący, ale również wasze SMS-y biorą udział w finale tygodnia, a tam...
1: Czekają a was tam... trzy wyjątkowe tak zwane opcje, czyli możliwości.
0: Czyli 100 tysięcy gwarantowane, milion złotych, albo SUV Ford Kuga.
1: Fajne możecie, to jest.
0: Możecie go zobaczyć na naszej stronie www.rmf.fm. Właśnie tam też możecie wejść do gry. Myśmy z Olbratowskim tutaj byli pod radem, jak tego tak. Forda Kugę przywieźli. Olbratowski się wpakował, tak. Nie chciał wysiąść.
1: No bo właśnie taki samochód chciałbym mieć.
0: Bo to jest, tak. Wiesz, to jest i do miasta
1: zgrabny. Zgrabny do miasta, jakiś rodzinny wyjazd i tak dalej.
0: A rodzinny, a z Kowrona i Tomkowicza byś nie zabrał? I Kamagę?
1: No, no tak.
0: Gdzieś tam.
1: Rodziny bym musiał zostawić.
0: To wszystko w finale tygodnia. Milion Kuga i 100 tysięcy gwarantowane, ale wejdźcie do zabawy teraz. Zawalczcie o ten milion dzisiaj, który czeka na was w naszych sejfach. I my teraz z Olbratowskim, uwaga. Przez tylko 7 minut, więcej nie dało rady załatwić. Mnożymy każdego waszego SMS-a razy, ile ty tam wczoraj...
1: 1070.
0: Bardzo wynegocjowałem. Bardzo dobry mnożnik. Dziękuję w imieniu Polski, Tomku. RMF, SMS 747.
1: Dla kraju wszystko.
0: 74, a my mnożymy wszystkie wasze SMS-y razy 1070. 7474.

0: Teraz 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 lat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie. Po reklamie.
15: 8.30 na zegarach. Fakty w RMF FM. Zapraszamy i polecamy.
16: Pilna informacja dla kierowców z Mazowsza.
17: Zderzenie dwóch samochodów osobowych i busa na S8 w pobliżu Zielonki.
16: Zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku.
17: Czy rządzący koalicjanci dojdą do zgody w sprawie zmian w projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym?
16: Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, na antenie RMF FM ujawniła kulisy negocjacji.
17: Przewodnicząca Polski 2050 zdradziła, w jakiej kwestii koalicyjnym klubom udało się porozumieć.
18: Jest zgoda, jak rozumiem, koalicyjna, żeby złą ustawę zmienić i żeby prawa samorządów były. Natomiast powstaje ciągle wątpliwość wobec praw mieszkańców.
19: No ale jako... zaraz, zgoda, pani powiedziała, że jest zgoda koalicyjna, czyli zgoda Koalicji Obywatelskiej jest także w tej sprawie, bo ja słyszę tylko, że jest zgoda Lewicy i Polski 2050.
18: Tak, Lewica przekonała się do naszego stanowiska i to nas bardzo cieszy. Natomiast ja też nieformalnie słyszę, że jest zgoda pozostałych koalicjantów na tę część samorządową.
16: To rozwiązanie dla samorządów i wspólnot ma pozwalać m.in. na wyznaczenie obszarów, gdzie najem krótkoterminowy nowy może być prowadzone.
17: Całą poradną rozmowę Piotra Selaka z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz możecie łatwo odnaleźć na rmf24.pl.
16: Trwa zastój w relacjach Iranu ze Stanami Zjednoczonymi.
17: Tak wynika z wypowiedzi szefa irańskiej

0: dyplomacji Abbasa Araghchiego.
1: Twierdzi on, że Teheran nie prowadzi obecnie bezpośrednich negocjacji z Waszyngtonem, choć obie strony wymieniają wiadomości przez pośredników.
0: Z kolei prezydent USA przekonuje, że rozmowy się toczą, choć w ograniczonym zakresie. Na pół gwizdka, jak to Donald Trump określił w wywiadzie z portalem Axios.
1: Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie niekorzystnie wpływa na światowe ceny paliw.
0: Baryłka ropy Brent kosztuje obecnie $83.97. Względem poprzednich dni notowania rosną mniej więcej o 1%.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Nie Jagiellonia, ale Lech przejął palmę pierwszeństwa w piłkarskiej ekstraklasie. Kolejusz wygrał z Piastem 3-0, a Jaga przegrała z Widzewem 0-2.
1: Zaczynamy fakty sportowe ponownie. Cezary Dziwiszek.
3: Witam ponownie.
1: Porażka drużyny z Białegostoku to jest niespodzianka?
3: No, mówimy o ekstraklasie, więc to są same niespodzianki, ale jednak Jagiellonia wygrała ostatnio, przepraszam, oczywiście z Glasgow Rangers, więc jest to jakaś niespodzianka. Wczoraj wyglądała po tym meczu po prostu na zmęczoną i Widzew po dłuższym namyśle jednak zdecydował się to wykorzystać. Najpierw główką do siatki trafił Sebastian Berger, ledwie 2 minuty później pewnym strzałem podwyższył Fran Alvarez i łodzianie wygrali pierwszy mecz w sezonie.
4: Więcej takich mocniejszych słów w szatni i też myślę, że to nam pomogło, bo wyszliśmy na tą drugą połowę nie jak poprzednie 2 razy, tylko na nowo i zdołaliśmy strzelić jedną, drugą bramkę i to też ustawiło chyba spotkanie.
3: Mówił Sebastian Berger z Widzewa. Na czele tabeli Lech z 7 punktami, tyle samo ma druga Legia. Lekkoatleci rozpoczynają Mistrzostwa Europy w Birmingham. Na starcie 74-osobowa reprezentacja Polski z kapitanami Natalią Bukowiecką i Wojciechem Nowickim. Brązową medalistkę olimpijską z Paryża prawdopodobnie zobaczymy w akcji już dziś. W sztafecie mieszanej 4x400 metrów. Razem z młodym Maksymilianem Szwedem, który szczególnie w tej konkurencji liczy na sukces.
5: Może być ciężko, jeżeli chodzi o indywidualny medal. Może mi się uda do tego finału dostać. To by było naprawdę spełnienie marzeń. No i jeszcze zobaczymy, co ten miks przyniesie, bo to nigdy nie wiadomo, jak w tych sztafetach. A mamy raczej mocną ekipę, więc jestem dobrej myśli.
3: Oprócz tak zwanego miksta w wieczornych finałach chcielibyśmy trzymać kciuki m.in. za Ewę Swobodę na 100 metrów. Wcześniej jednak musi pani Ewa przejść przez eliminacje, które rozpoczną się już około 11.30. O awans do finałów powalczą też nasi młodziarze na czele z Anitą Włodarczyk i Pawłem Fajt.
6: Sprawdzamy w RMF FM, co ma dla nas pogoda na dzisiaj. Opady w Polsce północnej. Przez cały czas będą krążyć tam deszcze przelotne, bo przelotne, ale jednak i one wszystkie wieczorem 20-21 przeniosą się na wschód. Poza tymi miejscami, gdzie będzie padać, to będzie pięknie.
7: To nie
6: ładnie.
7: Będzie padać.
6: To nie będzie padać, naprawdę. Albo pada, albo nie pada. Tergium non datur. Maksymalnie termometry pokażą dzisiaj 34 stopnie na Rzeszowszczyźnie. A w RMF FM póki co rozgrzewająco chłodzący koktajl najlepszej muzyki pod słońcem.
7: I kto teraz?
6: To jest Kungs i Theophilus London.
7: Aj,
6: to, no, to
7: jest
6: zagranicznym języku. To jest zachodnia piosenka. Normalnie byłaby z Peweksu, a w RMF FM z Africzko.

0: Tom Greenan.
1: Tak jak prosiliście. Energetycznie, ładnie, pięknie i ślicznie. 8:40 na zegarach. Był oficer CIA, czy tam w prasie. Robert David Steele mówi, że na Marsie jest kolonia od dawna.
2: Uwaga.
1: Uwaga, i NASA wysyła tam dzieci na 30-letnie zesłanie. I to od połowy lat 90.
2: Cześć, 30 lat?
1: 30.
2: To fajnie, pierwsze dzieci powinny niebawem wracać.
1: Jako dorośli. I to są kolonie przymusowe, czy to?
2: Aj, zwał jak zwał. Taka kolonia ma jeden plus. Dziecko nie zadzwoni po tygodniu i nie powie: kochane pieniążki, przyślijcie rodzice.
1: Fakt to duży plus.
3: Reklama. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
19: Zdrowid. W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok. A Ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
5: Euro na wszystko się stać.
3: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: reklamie.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
2: SMS przyszedł pod 3322. Łączycie tych, którzy na urlopie spełniają marzenia. Od piątej kręcę zbrojenie na swojej budowie. No. Fajnie. Dajcie coś w tematyce metalu, pisze Łukasz. Łukasz, wiesz co? Zagramy lepiej. Puścimy ci akcent. I to akcent, który brzmi świetnie, choć nie ma w nim zęka. Zagraniczny akcent.
3: A i tak brzmi luks.
2: O. Ostre gitary musisz sobie zrobić sam, ale nie musisz.
3: I możesz poskakać sobie po mieszkaniu, prawda? W rytm.
2: Dajcie głośniej. Akcent i Kylie. Werem FFM.

0: Krzysztof Krawczyk.
1: Edyta Bartosiewicz. Trudno tak. 8.52 na zegarach. Teraz 3 grosze odnośnie aktualnie obowiązującej wiedzy medycznej. Czytam, że w początkach XX wieku lekarze zalecali ludziom picie wody z radem.
2: Żeby się radować i promiennie błyszczeć?
1: Nie, woda z tym pierwiastkiem promieniotwórczym to miał być lek na reumatyzm, artretyzm, wyczerpanie. Miał podnosić libido. Teraz uwaga, taki środek Raditor reklamował sportowiec, milioner Eben Byers. Sam pił 3 butelki dziennie, rozdawał to znajomym. I? No potem najpierw mu odpadła szczęka, potem się rozleciał układ nerwowy, ropnie w mózgu. Promieniował tak, że pochowano go w ołowianej trumnie.
2: Korzystając z okazji, życzymy, byście promieniowali jedynie radością, a świecili przykładem.
1: Jedynie.

0: I tak wam gramy,
1: i tak was budzimy. I to są wakacje w RMF FM, to jest lato. Dajcie głośniej i posłuchajcie. Za chwilę o 9:00 będziemy dla was mieli kolejną porcję porannych faktów.
2: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Coaster Day z zabawą na rollercoasterach.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa megapaka po Dudzie lub Udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
12: Trafiłaś 1 300 000 zł!
13: 300 000, bo to lato na bogato.
14: Teraz ty.
15: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
18: Skąd ta piana, kochanie?
17: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
2: Przed nami 9. Przed nami również i fakty w RMF FM. A te przygotowali i przedstawią Magdalena Wojtyń i Bogdan Zalewski.
3: Kłaniamy się i zapraszamy. Spór jest nieodłączną cechą demokracji.
4: Jednak nie w sprawach bezpieczeństwa państwa.
3: Tu powinna zapanować zgoda między rządem a prezydentem.
4: Zwracają uwagę Polacy w naszym najnowszym sondażu.
3: Większa strefa płatnego parkowania w Krakowie.
4: Posłuchajcie, gdzie trzeba zapłacić, żeby nie dostać kary.
3: Czy szkoła już majaczy uczniom na horyzoncie?
4: Pytamy w Trójmieście. Sprawy bezpieczeństwa muszą stać ponad politycznymi podziałami. To usłyszał nasz reporter na ulicach Warszawy.
3: Jak pokazuje sondaż pracowni Opinia 24, przygotowany dla RMF FM, ponad połowa Polaków uważa, że brak współpracy prezydenta z rządem negatywnie wpływa na bezpieczeństwo kraju.
4: Temat rozwinie w faktach nasz stołeczny reporter Michał Krasoń. Michale, na co jeszcze zwracają uwagę warszawiacy?
5: Polityczne spory w wielu sprawach nam nie przeszkadzają, ale w tak niebezpiecznych czasach, w kwestiach bezpieczeństwa, najważniejsi politycy w kraju powinni mówić jednym głosem, usłyszałem od warszawiaków.
6: A co to, nie jest nasz prezydent, nie jest nasz rząd? Wszystko nie odpowiada, wszystko nie tak. Powinni wspólnie pracować, żeby ta Polska jakoś inaczej wyglądała.
7: To powinien być priorytet dla wszystkich.
8: Współpraca jednego z drugim, bynajmniej w sprawach bezpieczeństwa. Jak się nie rozmawia, to nie ma niczego dobrego.
5: Jak wynika z sondażu, 51% Polaków ocenia, że relacje prezydenta z rządem źle wpływają na bezpieczeństwo kraju. Przeciwnego zdania jest zaledwie 13% badanych. Cały sondaż na rmf24.pl.
4: Wypadek na Podkarpaciu.
3: Jedna osoba została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym w Gwizdaju.
4: Na drodze 94 między Łańcutem a Przeworskiem. Tam policja kieruje ruchem.
3: Od dziś w kolejnych miejscach w Krakowie trzeba zapłacić za postój.
4: Strefa płatnego parkowania powiększa się o 3 obszary.
3: A które to rejony, wskaże Michał Pyslik z Zarządu Dróg.
9: Jeden to są okolice Ronda Matycznego. Tam mamy takie dopełnienie, miejsce, gdzie mieszkańcy narzekali dosyć mocno na to, że ciężko tam zaparkować, ponieważ no, jest to bardzo blisko węzła komunikacyjnego. Wiele osób zostawiało tam samochody na długi czas. Także mieszkańcy mieli problemy z parkowaniem. Drugi taki rejon to też Podgórze, ale okolice SKA, czyli powiedzmy tutaj cmentarz podgórski. Tutaj też mamy takie dopełnienie do obwodnicy tutaj wewnętrznej w mieście i taka enklawa, która była poza strefą, jest tą strefą objęta.
4: A trzeci obszar to jest rejon krakowskich Błoń. Tam poszerza się strefa B.
3: I pojawia się nowy fragment pod strefy C. Więcej o zmianach w strefie płatnego parkowania piszemy na rmf24.pl.
4: W zakładce regiony.
10: Wakacje w faktach RMF FM.
4: Jeszcze 3 tygodnie i uczniowie wrócą do szkolnych ławek.
3: Czy już śni im się koszmar o pierwszym dzwonku?
11: Myśli się w ogóle o szkole na wakacjach?
12: Nie, nie przypominajcie mi.
11: W ogóle? A jakieś przygotowania? Zakupy jakieś?
12: No na razie tylko placek.
11: Czy myślicie już jakkolwiek o szkole, o przygotowania?
12: Nie za bardzo jeszcze. Jeszcze są wakacje. Według mnie może się już przygotowywać na zakupy.
11: Na przykład, co trzeba kupić przed nowym rokiem szkolnym?
12: Do 4 klasy by się przydał jakiś blok techniczny.
13: Przygotowania bardziej, żeby właśnie wszystko to ogarnąć.
11: A na przykład co?
13: Na pewno są kredki, kleje, długopisy.
14: Piórnik, tornistę, zeszyt, śniadaniówki.
4: Czyli wszystko, co najważniejsze. Usłyszał nasz reporter Stanisław Pawłowski od uczniów, wciąż wypoczywających w Trójmieście.
3: A na razie do piórnika można wkładać muszelki, bursztyny i na przykład rybie łuski.
4: To na szczęście.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Godzina 14, wtedy na termometrach zobaczymy 19 w Koszalinie i w Szczecinie. 30 w centrum, 34 stopnie, tyle ma być dzisiaj w Rzeszowie. Generalnie na południu ciepło, bo tak 34, 32, 33
15: stopnie. I pogodnie, nie będzie opadów żadnych. Opady tak będą tylko na północy i na zachodzie.
2: A to one się będą przesuwać i wieczorem ma popadać na południu i na wschodzie. Bądźcie na to przygotowani. A teraz na to na pewno nie jesteście przygotowani na kolejną codzienną, słuszną, poranną, mega dawkę najlepszej muzyki pod słońcem BRMFFM. Teraz The Rasmus, potem Szczanga i potem Mrozu. I tak się gra, i tak się budzi Polskę, i tak się budzi ludzi. I po to macie Olbratowskiego i Skowrona przy radiu. Po to macie...
15: Oraz paru muzyków.
2: Wstawaj, szkoda lata.

0: Można tańczyć, można się bujać, przy herbatce, przy kawie.
1: W domu, prawda, bo to nie ma miejsca jak dom.
0: Przy rozstawianiu parawanów na plaży też oczywiście, my tego nie sprawdzamy, róbcie co chcecie, ale my to też dla was przeglądamy internet, proszę bardzo, i prasę. Czytam tak. Dobre miejskie auto nie musi być kompromisem. Mhm. Tu internet akurat łagodzi spory ewentualnie potencjalne.
1: To prawda, nie musimy jeździć po mieście wyłącznie ładą kompromis.
0: Nie,
1: prawda?
0: To nie musi być kompromis, nie. Mhm. Jako miejskie autko doskonale spisze się, nie wiem, Toyota Concesja, tak. Ford Consensus, czy może nawet, kto wie, Honda Ugoda.
1: Tak. Wybór należy do ciebie.
0: Szalejcie.
2: It is not that funny. That's not that funny.

0: Kuzma w RMF FM, ale teraz zostawcie wszystko, co robicie i się skupcie. Bardzo proszę. Dlatego, że mamy dla was dzisiejszą poniedziałkową edycję wakacyjnych sejfów w RMF FM i wchodząc do gry teraz, w tym momencie gracie nie tylko dzisiejszy finał, w którym czeka na was bańka duża, czyli milion, ale również wasze SMS-y będą brały udział w grze w finale tego dnia. Tam czekają na was opcje.
1: No i na przykład gwarantowane 100 tysięcy złotych.
0: Albo milion złotych.
1: Albo milion.
0: Albo SUV Ford Kuga, już do obejrzenia na www.rmf.fm. I milion, wiadomo, mieszkanie. Albo dwa mieszkania i wynajem krótkoterminowy.
1: Albo długoterminowy.
0: Albo długoterminowy. W każdym razie robisz, co chcesz i masz ekstra pensję do końca życia.
1: A zatem ekstra emerytury, nie?
0: A potem masz ekstra emeryturę.
1: A jak testament będzie wyglądał?
0: O, proszę pana. Stary, masz to zapisać. Wszyscy ci będą kochać. Wejdźcie do zabawy. Ale teraz słuchajcie, bo bardzo ważna historia. Szczęśliwe numerki. Dzisiaj jest 10 dzień miesiąca i kura Gośka, przynosząca szczęście, ogłosi pierwszy szczęśliwy numerek. Pierwszy numerek to jest, już tłumaczę, jeden. Teraz kura Gośka ogłosi drugi szczęśliwy numerek. I to jest... Jeszcze raz? Dobra. Drugi szczęśliwy numerek to jest 0. Czyli 1 i 0. Jeżeli macie w numerze telefonu 1 i 0, to macie najwięcej szczęścia, dlatego że przez 11 minut każdemu pomnożymy SMS-a razy 1001. Każdy SMS to 1001 losów. Ale kto ma 1 i 0, to temu pomnożymy wszystko razy 2. Czyli każdego waszego SMS-a pomnożymy razy 2002 szanse.
1: Tak. Kto ma 1 i 0?
0: Tak, nie muszą być po kolei, tak. Nie muszą być obok siebie. Wystarczy, że jest 1 i 0 w numerze waszego telefonu, to każdy SMS z takiego numeru to 2002 szanse. Nawet na milion dzisiaj, na milion w finale tygodnia. 11 minut. Wykorzystajcie tę okazję. RMF SMS 7474.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofry przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. O, w Play płacisz mniej. Play.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
8: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
9: Kanter spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręg?

0: To w takim razie co? Sprawdzamy pogodę? Oczywiście, że tak.
1: No jasne.
0: Sprawdzamy. Deszcze przelotne teraz mogą nam dokuczać w okolicach Gdańska, Olsztyna, Bydgoszczy i Poznania, ale też mogą nam podlać ogródek, więc to jest okej. O 15 te deszcze przesuną się nad Suwałki, nad Olsztyn, nad Zieloną Górę i nad Opole, a o godzinie 22 należy się spodziewać deszczu w Lublinie, w Suwałkach, w stolicy, w Kielcach, w Krakowie burze, w Opolu też również deszczowo. Najcieplej w Rzeszowie o 14, wtedy termometry pokażą 34 stopnie. W Koszalinie miły chłód 19. A w RMF FM w tym momencie...
1: Najlepsza muzyka?
0: Najlepsza muzyka pod słońcem, dokładnie tak jest. Brawo, Olbratowski, super skowron.
1: Byle kogo nie biorą.
0: Ale wam zagraliśmy.

0: Taka dla was Arianka Grande w RMF FM o poranku. 9.40 w Bułgarii, to jest wakacyjna historia, to może się też przydać tym, co są na plaży. Policjanci patrolujący plażę tamtejszą kazali pewnemu panu zapłacić karę za opalanie się w majtkach zamiast kąpielówek. I usłyszał, że jego codzienne majtki godzą w porządek publiczny, bo miał na sobie takie bieluśkie gacioszki, takie normalne.
1: A może gdyby założył jakieś fikuśne stringi, nie wiem, byłoby inaczej.
0: No, ale może powinien założyć takie majtki niecodzienne, takie coś, nie wiem, jak babcine reformy. Formy na przykład, wiesz, takie
1: albo,
0: większe.
1: Albo figi.
0: Figi, ale wielkie figi.
1: Nie, bo wielkie
0: takie
1: figi.
0: Takie turbo figi.
1: Figi jak flagi.
0: Żeby figę było widać.
1: Tak.
0: Znaczy nie figę, tylko żeby nie było tego.
1: No tak.
0: Żeby nie było widać fistaszka.
1: O. O.
2: Reklama. Bo w media ekspert taniej ma.
3: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Sąsiadko, witam.
10: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
9: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
11: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
10: Sylwester, mój kicisz wrócił.
9: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
10: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
11: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa. Mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka. Woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana. 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
13: RMF FM. Twoje ulubione kawałki.
0: A do tego Tomasz Obratowski i Przemysław Skowron. Dzień dobry, cześć, kłaniamy się nisko. Jeszcze 16 minut i będzie godzina 10.

piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ale tato, tylko nie samochodem.
4: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
3: Super.
4: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
5: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
6: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
7: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
6: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
7: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering.
8: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
11: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Po reklamie.
13: To już prawie 10:00, a taka godzina na naszych zegarach oznacza jedno. Pora na fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski.
14: Kłaniamy się i zapraszamy. Pożar domu w Piastowie pod Warszawą.
15: To budynek jednorodzinny, donosi nasz społeczny reporter.
14: Rządowe propozycje limitów zarobków i czasu pracy lekarzy budzą opór i wątpliwości.
15: Krytycznymi uwagami zapoznał się dziennikarz RMF FM i streści te najważniejsze.
14: Jak się zachować w sytuacjach zagrożenia?
15: Podpowiadamy wam i wskazujemy źródła przydatnych informacji.
14: Płonie dom jednorodzinny przy ulicy Ogrodowej w Piastowie pod Warszawą.
15: Z ogniem walczy 11 zastępów straży pożarnej. Na razie nie ma informacji, aby ktoś ucierpiał.
14: A oto co ustalił reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy, Michale. Kiedy zauważono płomienie?
16: Ogień pojawił się chwilę po 8:00. Słup dymu widać już z kilku kilometrów. Jak przed chwilą usłyszałem od strażaków, pożar wciąż nie został opanowany. Nie udało się też jeszcze zlokalizować jego źródła. Dom znajduje się przy niewielkiej osiedlowej drodze w gęstej zabudowie jednorodzinnej. Mieszkańcy pobliskich budynków chwilę po wybuchu pożaru sami ewakuowali się ze swoich domów. Strażacy zapewniają, że obecnie nie ma ryzyka rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie budynki.
15: RMF FM zbieramy informacje na temat pożaru.
14: Podamy je na pewno w kolejnych faktach. Do rządu do tej pory trafiło ponad 100 uwag do głównej części planowanej reformy systemu ochrony zdrowia.
15: W tym tygodniu kończą się konsultacje przepisów, które mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach.
14: Wśród propozycji usunięcia tych aberracji jest wprowadzenie górnych limitów zarówno zarobków, jak i czasu pracy medyków.
15: Z komentarzami do tych zmian zapoznał się nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, czego dotyczą te uwagi?
17: Na przykład Związek Powiatów Polskich przekonuje, że proponowane maksymalne 240 zł, a przy dodatkowych zadaniach 360 zł brutto za godzinę pracy lekarza to za dużo. Dyrektorzy lecznic obawiają się, że ten górny limit sprawi, że medycy będą masowo domagać się podwyżek. A lekarze krytykują to, że w publicznym systemie ochrony zdrowia będą mogli pracować nie więcej niż przez 320 godzin miesięcznie. Ten limit szybko się wyczerpie, komentuje dr Łukasz Durajski.
18: To jest przecież praca w szpitalach, w nanocnych pomocach lekarskich. 2-3 dni w tygodniu pracy, taki dyżur 24 godziny i właściwie koniec.
17: Do Ministerstwa Zdrowia napływa coraz więcej prośb, by przedłużyć konsultacje i by zmiany rozłożyć w czasie. Rząd chce, by główna część reformy weszła w życie 1 stycznia. Po wakacjach propozycje nowych przepisów mają trafić do Sejmu.
15: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora i policjantów w czasie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów.
14: A chodzi o interwencję sprzed miesiąca, gdy do siedziby Trybunału weszli funkcjonariusze w asyście prokuratora. Zawiadomienie dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych.
1: Poradnik w faktach RMF FM.
15: Dzisiaj podpowiadamy Wam, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe.
14: W swoim smartfonie warto zainstalować rządową aplikację Regionalny System Ostrzegania.
15: Apka będzie wysyłać komunikaty o zagrożeniach.
14: Ale znajdziemy tam też konkretne wskazówki.
19: Jak zachować się w sytuacji zagrożenia? Warto je przeczytać, warto je prześledzić i przestudiować. Natomiast jeżeli ustawimy sobie też, żeby w tej aplikacji RSO powiadomienia, które wyskakują i zagrożenia w danym naszym województwie, w którym przebywamy, nas szybko informowała taka aplikacja, to chociażby będziemy mieć informacje o zamkniętych drogach, o wypadkach, o tym, żeby omijać jakąś drogę krajową, autostradę czy gminną, bo mamy tam jakieś utrudnienia. To jest bardzo przydatna aplikacja, ale też będzie nam mówiła o tym zagrożeniu z powietrza.
15: Tłumaczy kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej.
14: Miejsca schronienia znajdziemy w aplikacji Gdzie się ukryć,
15: która działa także w trybie offline.
14: Zgredek z Harry'ego Pottera pokrzyżował plany wielkiej inwestycji w Wielkiej Brytanii.
20: Zgredek nie ma już pana. Zgredek to wolny skrzat.
15: Fani zapewne pamiętają tę scenę z filmu Harry Potter i Komnata Tajemnic.
14: Budowniczy węzła energetycznego łączącego Irlandię i Wielką Brytanię musieli zmienić projekt z powodu wielbicieli domowego skrzata z cyklu powieści o słynnym czarodzieju.
15: Inwestycja będzie omijać grób tej fikcyjnej postaci.
14: A chodzi o plażę Freshwater West w hrabstwie Pembrokeshire, gdzie nakręcona scena z pochówku Zgredka.
15: Fani licznie ją odwiedzają i dokładają do utworzonego stosu kamienie.
14: To też inwestycja. Miłośnicy inwestują w ten kopiec własne uczucia.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Teraz w tym momencie deszcze możliwe w okolicach Gdańska, Olsztyna, Bydgoszczy i Poznania. Deszcze będą wędrować. O 15 będą wszędzie na północy. W takim pasie Suwałki, Olsztyn, Gdańsk, Koszalin, Szczecin. Popadać również może wzdłuż granicy zachodniej, Gorzów i Zielona Góra. A o godzinie 22 deszczowo na Lubelszczyźnie, w okolicach Kielc, a także w Krakowie tu może za wieczorem zagrzmieć.
21: Będzie rosiło.
13: Będzie rosiło. Ulewne deszcze wieczorem na Suwalszczyźnie. Pokropi też w Opolu. Rosiło, to nie jest rosiło, to jest Oprychał.
22: Tak, dzień dobry, bardzo miło, tak.
13: Dzień dobry,
21: to nie Stefan Rosiło.
22: Ale zawsze
21: Stefan
22: chciałem Rosiło się nazywać.
13: Nie ma Rosiło. No.
22: Tu jest pytanie od słuchacza, kiedy przerwa od upałów i w końcu zapanują wysokie temperatury. No to jest dobre pytanie.
13: To dzisiaj do Rzeszowa, kochane, bo tam 34 stopnie.
22: No oj, klasa, no dobrze. Byle do lata w RMF FM. Mateusz.
13: Nie tak, Rosiło, tylko
22: Oprychał. Oczywiście, dzięki, tak. Cześć.

0: Od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra pompuje dobrą energię w ten poniedziałek. Kwadrans po 10:00, byle do lata w RMF FM, a ja tu czytam, że Lewy strzelił już 3. gola w 5. meczu w Chicago Fire, ale co ciekawe, w trakcie ostatniego spotkania 2 razy zdarzyło się, że sędzia musiał mecz przerwać, bo 2 gości wbiegło na murawę, żeby się do niego przytulić. No nie wiem, podobno tęsknią za nim w Hiszpanii. Może to kibice Barcelony. Jeszcze więcej pięknych dźwięków.

0: było cudowne.
1: Trafiłaś 1 300 000 zł!
2: Rekord!
1: Tak, Marka, czy ty w ogóle to słyszałaś, co tu się wydarzyło?
3: Słyszałam, ale nie dochodzi do mnie.
0: Ciarki do dzisiaj. Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000, rozbiła bank absolutnie, spełnia marzenia. A my się popłakaliśmy ze szczęścia razem z nią. Słuchajcie, dzisiaj w jednym sejfu, w jednym z 30 sejfów, 1 000 000 zł. Ale to nie wszystko. Wchodząc do gry, gracie nie tylko o milion, ale również trafiacie do losowania o finał tygodnia w najbliższy piątek. Tam czekają was 3 opcje. 1 000 000, 100 000 gwarantowane, albo przepiękny SUV Ford Kuga. Możecie go zobaczyć na naszej radiowej stronie www.rmf.fm. Słuchajcie, jak na niego patrzę, to ja naprawdę chciałbym jeździć takim samochodem. Chciałbym jeździć takim wozem. A jakbyście mieli 1 000 000 zł, co byście zrobili? No to są pieniądze przecież na większość marzeń. Wreszcie wyremontowalibyście dom. Kupilibyście mieszkanie być może? Albo jakiś nowy samochód właśnie, o którym marzycie? Pojechalibyście jeszcze na wakacje i moglibyście spłacić raty kredytu. To są ważne rzeczy, a ta kasa może je zagwarantować. Słuchajcie, wiem, że dopiero zaczęliśmy, ale skoro jesteście w losowaniu o dzisiejszy finał i o piątkowy finał tygodnia, to ja muszę zrobić coś specjalnego. Uwaga! Odpalam super godzinę, ale to nie wszystko. Przez godzinę macie ode mnie najlepszą okazję dnia. Najlepszą okazję dnia, żeby wejść do gry. Jeśli to zrobić, to właśnie teraz. Razy 1277. Pomnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm. Tam możecie zobaczyć ten samochód Forda Kugę. 100 tysięcy, 1 000 000 albo przepiękny SUV. To już w finale tygodnia, a dziś gracie o 1 000 000. Trzymam kciuki. Najlepsza okazja dnia leci do was. RMF. Ślecie pod 7474.
4: Reklama. Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia.

Kiedy są topic z Becky G, to jest klubowe granie Sorry Papi. Nowość w RMF FM. Wyobraźcie sobie, że jesteście na wakacjach w Egipcie, a na hotelową plażę w Hurgadzie wchodzi wielbłąd i sobie spaceruje i patrzy na was. Nagrał go zresztą Polak, a jego filmik jest już hitem sieci, można go zobaczyć. Ja bym w ogóle sprawdził ofertę all inclusive tego hotelu. No może wielbłąd był w cenie.

0: Wspominaliśmy w Faktach RMF FM o awarii strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nasi dziennikarze oczywiście pilnują sprawy. Kacper Wróblewski ma nowe informacje. Dzień dobry, Kacprze, co to?
1: Wiadomo już, że doszło do ataku na stronę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ataku hakerskiego. Polega on na tym, że strona ZUS-u ma być po prostu przeciążona. Tego chcą hakerzy, żebyśmy my, użytkownicy, nie mogli się dostać na tę stronę. Najważniejsza informacja jest taka, że nasze dane nie są zagrożone.
0: Więcej w Faktach RMF FM w południe. Wraca do Was Kacper Wróblewski. Dzięki.
1: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Pobiliśmy absolutny rekord.
4: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
5: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
2: Możliwe, bo to
6: Lato na Bogato.
3: I to nie koniec.
7: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
8: Graj dziś. Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa Megapaka po Dudzie lub Udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka. Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Beton

0: doświadczeniem za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
3: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
4: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
5: To są cienkie placki przełożone kremem.
6: Pyszne, bo polskie.
7: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
8: I odwiedzimy regionalnych producentów.
9: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
10: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
11: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
12: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.
13: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
14: O czym marzą bystrzaki tego lata?
15: Codziennie chcę lody.
14: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8:00 w RMF FM.
16: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
17: To każda chwila staje się dziką przygodą.
18: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapni wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
19: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
20: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
21: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
22: Marian, okazja jest.
23: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
22: Ale to mega okazja w Media Expert.
23: A nie, no to już wróciłem.
24: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Po reklamie.
25: To już prawie południe w RMF FM. W studiu faktów pojawiła się Anna Wachowska. Witamy,
26: Aniu.
25: Posłuchajmy.
26: To był atak hakerski. Na początek nowe fakty w sprawie blokady strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przekaże je reporter RMF FM. Potem ważne dla kierowców informacje ze Świętokrzyskiego. Są utrudnienia na Krajowej 9. Szkocka stolica opanowana przez muzyków, aktorów i klaunów. Ruszyły festiwale edynburskie. Strony internetowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie działają z powodu ataku hakerskiego, ustalili dziennikarze RMF FM. Od kilku godzin, przypominamy, użytkownicy nie mogą korzystać zarówno ze strony ZUS-u, jak również aplikacji mobilnej. W faktach witamy reportera RMF FM Kacpra Wróblewskiego.
27: Dzień dobry.
26: Dzień dobry. Kacprze, czy w związku z atakiem hakerskim nasze dane są zagrożone?
27: Na szczęście nie. Jak się dowiedziałem, jest to atak, który ma na celu wyłącznie obciążenie serwerów, co powoduje, że nie możemy korzystać z usług na stronie ZUS.pl i w aplikacji mobilnej.
28: Jest to forma ataku DDoS, której celem jest przeciążenie infrastruktury sieciowej poprzez zalewanie jej ogromną ilością ruchu sieciowego po prostu.
27: Powiedział mi Karol Poznański, rzecznik ZUS-u. W tej chwili nie wiadomo, ile potrwa walka z atakiem i usuwanie awarii. Strona ZUS-u od czasu do czasu działa, jednak wciąż trzeba się liczyć, że w pewnej chwili zamiast konkretnego okienka pojawi się biała strona.
26: Uwaga, zmotoryzowani w Świętokrzyskiem. Zablokowana jest Krajowa 9 w pobliżu Jasienicy. Między Opatowem i Rzeszowem samochód osobowy zderzył się z busem. Uważajcie. Nie udało się opanować pożaru domu jednorodzinnego przy ulicy Ogrodowej w podwarszawskim Piastowie. Z ogniem walczy kilkudziesięciu strażaków. Na linii faktów reporter RMF FM Michał Krasoń. Michał jest na miejscu i obserwuje działania strażaków. Michale, dzień dobry. Jak w tej chwili wygląda sytuacja?
1: Z budynku na zmiany wydobywają się niewielkie kłęby białego dymu, żeby po chwili pojawił się tu ogromny słup czarnego dymu. Już kilometr od miejsca pożaru czuć swąd spalenizny. Ogień pojawił się w dobudówce do domu mieszkalnego. Jak usłyszałem od mieszkańców, na ten budynek skarżyli się od lat.
2: Akurat za naszym płotem palił się skład odpadów.
3: Budowlanych tak.
2: Budowlanych, chemicznych, nie wiadomo co tam było. I to był bardzo duży pożar.
3: Wysokość pół naszego domu. Przebiło się, niestety efektów nie było.
1: Lokalne władze w związku z tym, że w budynku mogły znajdować się niebezpieczne substancje, proszą mieszkańców o nieotwieranie okien i pozostanie w domach. Z Piastowa, Michał Krasoń.
26: Wojna za wschodnią granicą to jedno, ale to, co teraz najczęściej może nam zagrażać, to klimat. Tak mówi w rozmowie z naszym dziennikarzem Łukasz Laki-Cnota, były żołnierz wojsk specjalnych, zajmujący się szkoleniami z ochrony ludności. Dziś w Faktach mówimy o tym, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe. Na linii ponownie reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, na co w pierwszej kolejności zwrócić uwagę?
4: Warto najpierw przemyśleć, czego potrzebujemy my i nasza rodzina. Dopiero potem iść do sklepu i ewentualnie kupować sprzęt. Tak radzi Łukasz Cnota. Dobrym pomysłem jest także zebranie najważniejszych prywatnych dokumentów w jednym miejscu.
5: W miejscu, gdzie możemy szybko i bezpiecznie je przetrzymywać, szybko je zabrać i bezpiecznie je przetrzymać. Cała rodzina musi wiedzieć, gdzie te dokumenty są. Kolejna rzecz, środki finansowe. Nie tylko karta, ale gotówka.
4: Bardzo ważne jest też dbanie o zdrowie. Jak podkreśla mój rozmówca, w sytuacjach kryzysowych dostęp do lekarzy zazwyczaj jest utrudniony. Jeśli zażywamy leki na stałe, dobrze jest mieć ich zapas.
6: Teatr, kino, sztuka. Fakty RMF FM polecają.
26: Szkocka stolica po raz kolejny stała się światową stolicą teatru, komedii i muzyki. W Edynburgu trwają słynne sierpniowe festiwale sztuk performatywnych, informuje korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan.
7: Sercem tego gigantycznego przedsięwzięcia jest edynburski Fringe, największe tego typu wydarzenie na świecie. W tym roku program pęka w szwach. Od odważnych eksperymentów teatralnych i stand-upu w nastrojowych pubach, po kameralne pokazy w piwnicach i namiotach. Chodzi o inkluzywność i zapewnienie szansy każdemu, kto pragnie znaleźć się na scenie, by dać upust swojej kreatywności, mówi dyrektorka festiwalu Shona McCarthy. Obok pełnego żywiołowości i improwizacji Fringe'a trwa również prestiżowy międzynarodowy festiwal w Edynburgu, gromadzący najwybitniejsze orkiestry symfoniczne, zespoły baletowe i teatry z najdalszych zakątków świata.
26: Oba festiwale potrwają do końca sierpnia. My w Faktach w południe stawiamy kropkę i zapraszamy na 13.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: Sporo słońca, wysokie temperatury, ale właśnie w tym duecie idą również niestety burze. Na południu mogą się pojawić w Małopolsce i na Kielecczyźnie również może zagrzmieć. Środek Polski z przelotnym deszczem, najchłodniej na Pomorzu 24 stopnie, najcieplej 33 na Dolnym Śląsku. Sprawdzam jeszcze wtorek, jutro przeważająca część kraju ze słońcem.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: Słuchacz chciał podać hasło na poniedziałek?
10: Nie chce mi się.
25: Ej, no nie, no będzie dobrze. Słuchajcie, ja już wam losuję kawałek na poprawę humoru. Czekajcie, odpalam. O.
29: O, i zaskoczył.
25: Jest bardzo dobrze. Jedziemy z tym poniedziałkiem.
29: Byle do lata w RMF FM, 6 po 12.
25: Mateusz Opierchał, cześć ponownie.

Kwadrans po 12. A co jeśli trafisz dziś do finału i po otwarciu sejfu okaże się, że tam jest 1 000 000 złotych? Co zrobisz? Jakie marzenia się spełnią w kilka sekund? Wszystko jest możliwe. Wakacyjne sejfy w RMF FM. Dzisiaj poniedziałkowy finał, ale mało tego. Jeśli zagracie dziś, to jesteście też w losowaniu o finał tygodnia. Tam 100 tysięcy gwarantowane. 1 000 000 złotych albo SUV Ford Kuga, którego możecie zobaczyć na www.rmf.fm. Fantastyczny wóz. Słuchajcie, gracie raz. Jesteście w losowaniu dzisiejszym, ale też piątkowym. Dziś nie tylko 1 000 000 w sejfie, bo na przykład 33 tysiące, 44 tysiące. To jest kasa, która naprawdę może ustawić ten tydzień zupełnie inaczej. Ale wiecie co? Skoro rozpoczęliśmy sierpień, jesteśmy po pierwszym tygodniu i już w sierpniu na liście zwycięzców w RMF-ie widzę naprawdę wiele imion, bo przecież wygrał Michał, Martyna, Piotr, Jarek, był Jakub. Oni już są bogatsi, ale z nowym miesiącem i z nowym milionem to wy możecie się zapisać na liście zwycięzców w sierpniu. Teraz tak, bardzo chciałbym sprawdzić, jakie imię ma najwięcej szczęścia. Dlatego od teraz pod 7474 przysyłacie swoje imię. To jest świetna okazja, bo przez 10 minut, ale ani sekundy dłużej, każde imię, które wyślecie pod 7474, pomnożę razy 1000. Gracie też na www.rmf.fm. Albo wysyłacie swoje imię już teraz. Być może to imię będzie bardzo szczęśliwe właśnie. Swoje imię pod 7474 i przez 10 minut. Każde pomnoże razy 1000 szans. Trzymam kciuki. Imię pod 7474. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: RMF FM, 22 minuty po 12. Ciekawe rzeczy w sieci. Upały zostawiają w nas ślad. Badania mówią, że nawet na 2 albo 3 lata. A nie wiem jakim cudem, bo w październiku już niektórym jest zimno.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku. A teraz?
7: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
10: Tu Dawid Podsiadło.
11: Hi, I'm Zara Larsson.
9: Już dziś po 19 w RMF FM.
12: Zaprasza Darek Maciborek.
13: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
15: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
16: Marian, o czym myślisz?
17: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
16: O mega okazjach w Media Expert.
17: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
20: Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express. Płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy.

0: 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
3: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
1: Po reklamie.
4: Lato w RMF FM.
5: Lato w RMF FM.

wróciłyśmy z koleżankami z biura właśnie z 3-tygodniowego urlopu. Możemy prosić o coś spokojnego? Bardzo proszę. Ja wiem, że dzisiaj nie tylko potrzebna jest energia na poniedziałek, ale też... Jeśli tej energii nie macie, to po prostu dajcie głośniej. Adele, specjalnie dla was.

0: Gorące informacje w RMF FM. Na Mazowszu grasuje puma. Służby apelują o ostrożność. Sprawdzamy dla was fakty i wracamy punktualnie o 14.
1: Reklama.
2: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
1: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku tylko z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego mozzarella Classic Delicate 125 gramów. Złoty 49 za każdą

0: Biedronka.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Bo w Media Expert taniej ma.
8: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono białe kilogram, tylko 7,99. A od wtorku łopatka bez kości kilogram 7,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play.
15: Po reklamie.
16: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

0: Ania Dąbrowska z najlepszą muzyką w RMF FM. Zakopianka się korkuje w stronę Myślenic. Więcej informacji dla kierowców w faktach za 3,5 minuty. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2700

0: Nie mogłam się doczekać.
1: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
4: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Po reklamie.
6: 14 na zegarach RMF FM. Czas dać głośniej fakty. Jesteśmy w studiu. Anna Wachowska przy mikrofonie. Witamy.
7: Zapraszam. Dzień dobry. Afera z pieniędzmi dla Powodzian i jej konsekwencje. Anna Konieczyńska z Koalicji Obywatelskiej zawieszona w partii. Czekają sąd koleżeński. Puma grasuje na Mazowszu. Służby apelują o ostrożność. Kraków doceniony przez pokolenie Z. Małopolska stolica w najnowszym europejskim rankingu weszła do pierwszej dziesiątki. Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która odpowiadała za pomoc powodzianom, została zawieszona w Koalicji Obywatelskiej, poinformował szef dolnośląskich struktur partii i wiceminister rozwoju Michał Jaros. Annę Konieczyńską czeka też sąd koleżeński. Według informacji Wirtualnej Polski pieniądze przeznaczone na odbudowę po powodzi miały trafić do jej rodziny i znajomych. Fakty w tej sprawie ustala reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
8: Sprawa dotyczy pieniędzy dla trzech firm z Dziwiszowa. Jedna z nich należy do męża działaczki Koalicji Obywatelskiej, kolejne do sąsiadów i znajomych. Łącznie 4,5 miliona złotych. Tymczasem według ustaleń Wirtualnej Polski w czterech niezależnych źródłach nie ma potwierdzenia, że wskazane miejsca zostały zniszczone przez powódź. Wiceminister Michał Jaros zapowiada kontrolę.
9: Nie może być tak, że grupka indywidualnych cwaniaczków, to wykorzystują sytuację. Wszczęliśmy kontrolę. Takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
8: Kontrolę prowadzi też Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jeśli podejrzenie przestępstwa się potwierdzi, materiały mają trafić do prokuratury.
7: Ostrzegamy kierowców podróżujących Zakopianką. W pobliżu Jawornika, chodzi o odcinek Głogoczów-Myślenice, zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Myślenic. Uważajcie. Puma pojawiła się w okolicach wsi Osiek Wólka w powiecie ciechanowskim na Mazowszu. O zachowanie ostrożności, nie wchodzenie do lasów i zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci apeluje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Jeśli ktoś zauważy dzikie zwierzę, proszony jest o telefon pod numer alarmowy 112. Zapas jedzenia i wody dla całej rodziny, dokumenty w jednym miejscu, źródło zasilania i światła. O takie rzeczy powinniśmy zadbać, przygotowując się na sytuacje kryzysowe. Zapasy powinny nam wystarczyć na 72 godziny zagrożenia. Po tym czasie można spodziewać się, że służby dotrą z pomocą.
10: 72 godziny to jest czas, gdzie my powinniśmy dać służbom święty spokój. One będą działały, będą miały kupę rzeczy na głowie i nie będą miały czasu zajmować się pojedynczą rodziną. Więc tak, zapasy jedzenia, zapasy wody, plus ewentualnie, jeżeli potrzebujemy, bo tak wychodzi nam z naszego algorytmu postępowania, jakiś zapas energii, żeby doładować telefon, czyli źródło informacji, może żeby doładować radio, które powinniśmy mieć, to jest bardzo ważne, żeby mieć źródło informacji. Woda. Przyjmuje się 3 do 4 litrów na osobę. I mówimy oczywiście o wodzie pitnej. Na razie zostawiamy wodę techniczną do higieny, woda pitna. I teraz pytanie, czy mamy możliwość przechowywania, czy nie. W małym mieszkaniu jakaś większa rodzina być może nie będzie miała takiej możliwości. Więc szukamy sobie źródeł, gdzie będziemy mogli tą wodę pozyskać.
7: Radzi były żołnierz i prowadzący warsztaty z ochrony ludności Łukasz Laki-Cnota.
11: Wasze opinie w faktach RMF FM.
7: Kraków wśród najlepszych miast Europy dla pokolenia Z. Chodzi o osoby urodzone między 1997 a 2012 rokiem. W najnowszym rankingu magazynu Time Out stolica Małopolski zajęła 7 miejsce, wyprzedzając Paryż, Ateny czy Wiedeń. Co na to przedstawiciele krakowskiego pokolenia Z?
12: Wydaje mi się, że to jest ogólnie dużo jakby ludzi, młodzieży, że dużo rzeczy jest do robienia, różne na przykład bagry, albo na rynku jest dużo miejsc do takie do właśnie do wychodzenia, do spotykania
0: się. Ładnie ogólnie, ładne kamienice i wszystko, ogólnie miasto ładnie też wygląda po prostu.
12: I też dosyć czysto jest, szczerze, jak na takie duże miasto.
13: A co dla waszego pokolenia jest dzisiaj najważniejsze?
12: Szczerze mi się wydaje właśnie, że takie relacje międzyludzkie są najważniejsze, bo one są i w szkole, i w życiu prywatnym, że nie tylko jakby przyjaciele, tylko też rodzina, po prostu wszyscy.
0: Te spotkania, nawet dzisiaj idziemy teraz się spotkać właśnie na bagry. No tak naprawdę ludzie dają taką motywację też do życia po prostu.
7: Usłyszał w Krakowie reporter RMF FM Paweł Konieczny. O najlepszych miastach do życia według pokolenia Z przeczytacie na rmf24.pl, a my słyszymy się o 15.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Cztery minuty po 14:00, Mateusz Opyrchał z tej strony, oczywiście z najlepszą muzyką. September zaczyna tę godzinę, ale będzie też wasz ukochany Dawid Podsiadło, czyli Ringside. Warto dać głośniej RMF FM.

0: 18 minut po 14.
1: A kto na urlopie wie, że czasem dochodzi do pewnych ważnych remontów. Co tam u was? Remont na pełnych obrotach?
2: Tak, udało nam się dzisiaj wylać posadkę w całej łazience. Hurra!
1: No i proszę. A co gdyby ten remont zrobił się sam? Co gdyby nie tylko łazienkę, ale na przykład od razu też kuchnię i salon zrobić na błysk? Kupić jeszcze nowy samochód? Wyjechać na wakacje z całą rodziną? No właśnie, 1 000 000 złotych czeka w jednym z sejfów. Wakacyjnych sejfów w RMF FM, ale przecież wchodząc dziś do gry, jesteście też w grze o piątkowy finał tygodnia, tam 100 tysięcy gwarantowane. 1 000 000 złotych albo SUV Ford Kuga, którego możecie zobaczyć na www.rmf.fm i od razu tam wejść do gry. No jeśli już decydujecie się zagrać, to jest chyba odpowiedni moment, żeby odpalić szczęśliwe numerki. Ja wiem, że to bardzo lubicie. Słuchajcie, dzisiaj padło na 4 i na 7. Jeśli macie 4 i 7 w numerze telefonu, to macie najwięcej szczęścia. Ile sobie możemy ustalić? Czekajcie. A niech będzie 11 minut. Każdy przez ten czas zyska 1110 losów, wysyłając RMF pod 7474. Ale kto ma 4 i 7 w numerze telefonu, będzie miał nawet 2220 losów, czyli podwajam stawkę. Gracie też na stronie www.rmf.fm, jak już mówiłem. To co? 4 i 7. 2220 losów za jeden SMS. Lepszej okazji dzisiaj na pewno nie będzie dla tych, którzy mają 4 i 7 w numerze telefonu. Trzymam kciuki. RMF. Ślecie pod 7474. Czas start.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: 6 minut, w których zniknie słońce. To przejdzie do historii. Przeżyj to z RMF FM. Spotykamy się już w środę o 18 w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Takiej promocji kosmos nie zrobi ponownie przez długie lata. Relacje z kosmicznego spektaklu w wieczornym programie w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
5: Reklama.
6: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: orystrzyc.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: A co bystrzaki robią w te wakacje?
5: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
4: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF.fm.
6: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
7: To każda chwila staje się dziką przygodą.
8: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
9: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
14: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

0: Mówimy inaczej przez sztuczną inteligencję, czytam o tym w sieci. To są zdumiewające wyniki badań. Naukowcy donoszą, że powoli zaczynamy mówić jak maszyny. Także jeśli powiedzieliście dzisiaj do kogoś, w czym mogę pomóc, albo co ci chodzi po głowie, to już jest trochę podejrzane.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
8: Trafiłaś 1 300 000 zł!
7: 300 tysięcy, bo to lato na bogato.
9: Teraz ty.
10: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUI.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kanter spakowany? Jedziemy?
18: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
17: Znowu? Przecież już brałeś.
18: Ale działała za słabo i za krótko.
19: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
20: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, krótko trwały w leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: No i jak twój kręgosłup?
19: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
20: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
21: Tego lata o poranku w RMF FM.
22: Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
22: Juhu! Dzień dobry.
21: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
22: Tomkowicz,
21: Skowron,
22: Olbratowski.
21: Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45.
24: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
25: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez z promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
26: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
27: Hi, we're Imagine Dragons and you're listening to RMF FM.

0: tą pumą na Mazowszu to nie żarty. Na tropie dzikiego kota Michał Krasoń z redakcji Faktów. Co wiemy na razie i z czym wrócisz do nas w Faktach?
1: Zwierzę zauważyli myśliwi, zadzwonili do nadleśnictwa, a wysłani tam na miejsce leśniczy faktycznie potwierdzili, że widoczne są ślady dużego kota. Więcej już za chwilę w Faktach o 15:00.
0: Uważajcie na siebie.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Prezydentura Donalda Trumpa to ciągłe afery i kontrowersyjne wypowiedzi.
2: We had a 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
1: Nieoczywiste znajomości i tajne interesy.
3: We congratulate Gianni Infantino and all of his staff and the incredible job they did.
1: Kto stoi za sukcesem i decyzjami prezydenta USA, sprawdza Andrzej Kochut. Wszyscy ludzie Trumpa. Nowy cykl w RMF FM. W każdy czwartek po 23.
4: Reklama.
5: Tu nie musisz pamiętać o kremie z filtrem.
1: Tu możesz spotkać znajome gwiazdy.
5: Widzimy się pod słońcem RMF FM.
1: Już w sobotę i niedzielę po 10.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
8: Ale chyba nie włosów.
7: Akurat włosy wypadają mi garściami.
8: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
7: Ale łysienia u ciebie nie widać.
8: No właśnie.
9: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
14: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z wskazania, częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Alvcar.
1: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Po reklamie.
5: Punktualnie o godzinie 15 jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Anna Wachowska z nami. Witamy.
6: Dzień dobry. Zapraszam. Kierowców z Podlasia ostrzegamy. Są problemy na trasie S8. Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu. Sprawą zajmie się Prokuratura Krajowa. Trasa kolejowa z Mazur na Warmię wśród najpiękniejszych. Dowód? Na koniec faktów. Na początek ważna informacja dla podróżujących podlaskim odcinkiem ekspresowej S8. Na odcinku Ostrów Mazowiecka-Zambrów w pobliżu Szumowa bus uderzył w barierę. Droga jest nieprzejezdna w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać ponad 2 godziny. Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej zajmie się incydentem z udziałem sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie, potwierdziła RMF FM rzeczniczka szczecińskiej prokuratury. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, gdy prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Do zatrzymania doszło wczoraj wieczorem, niedaleko Gryfina. Sędzia nie został dotąd przesłuchany, ponieważ chroni go immunitet. Wniosek o jego uchylenie może przygotować Prokuratura Krajowa, a rozpatrzy Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Najwyższym. Na Mazowszu grasuje puma. Dzikie zwierzę, przypominamy, pojawiło się w rejonie miejscowości Osiek Wólka w powiecie ciechanowskim. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
7: Dzień dobry,
6: Michale. Kto powiadomił służby o drapieżniku?
7: Zgłoszenie o dużym kocie trafiło do nadleśnictwa od myśliwego, który zauważył spacerujące zwierzę w pobliżu lasu.
8: Długi ogon, zawinięty tam na końcu. Zadzwonili do nadleśnictwa, odebrałem telefon. Się okazuje, że podejrzewają, że to puma. Wysłałem swoje służby. Po jakichś tam nie za długich poszukiwaniach znaleźli leśnicy trop dużego kota.
7: Mówił mi nadleśniczy nadleśnictwa Ciechanów Tomasz Druszcz. Na razie nikt więcej nie widział pumy. Leśnicy będą jednak montować w okolicznych lasach fotopułapki, żeby sprawdzić, czy zwierzę rzeczywiście tam przebywa. Władze gminy apelują do mieszkańców, żeby na razie nie wchodzili do lasów.
6: Martwym ku pamięci, żywym ku przestrodze. To przesłanie symbolicznego cmentarza ofiar gór w kotle Łomniczki u stóp Śnieżki. Od 10 lat jest on miejscem pamięci o tych, którzy stracili życie w górach. Dziś zaplanowano tam odsłonięcie kolejnej pamiątkowej tablicy. Na linii reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, komu będzie poświęcona?
9: Tym razem uhonorowany zostanie Daniel Chojnacki, znany wrocławianin, pierwszy oficer rowerowy w mieście, ale także ultramaratończyk, ratownik, prezes Karkonoskiego grupy GOPR i skialpinista, który zginął 3 lata temu w tragicznych okolicznościach w austriackich Alpach.
10: Został przysypany przez lawinę, odkopany, przetransportowany do szpitala, ale niestety nie udało się go uratować. To był szok dla całego środowiska. Jest tam jednym z tych, którzy odcisnęli swoje piętno na Karkonoszach i chcemy o nim pamiętać.
9: Powiedział mi Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego. Tabliczka Daniela dołącza do wielu innych przypominających o cenie, jaką niekiedy płaci się za miłość do gór.
11: Fakty z podróży w RMF FM.
6: Z Mazur na Warmię, a dokładnie z Giżycka do Olsztyna podróżuje pociągiem dzisiaj reporter RMF FM Piotr Bułakowski. To w ramach naszego wakacyjnego cyklu, w którym prezentujemy najpiękniejsze trasy kolejowe.
12: Bardzo barwna trasa, sympatyczna, wokół wiele jezior, jest pięknie.
13: Było jezioro Niegocin po lewej stronie, teraz co chwilę coś po prawej i jest pięknie.
12: Tak, zgadza się ogólnie Mazury. Myślę, że jest to region, który naprawdę jest warty zobaczenia, a przejazd koleją pozwala na to, aby właśnie poobserwować te wszystkie okolice.
13: A często pan przemierza tę trasę?
12: Dzisiaj po raz pierwszy od dłuższego czasu, bo miałem okazję jeździć troszeczkę dalej. Natomiast planuję właściwie prawie codziennie.
13: A widać turystów?
12: Zależy od której godziny. Raczej z tego, co też wiem, bo mam sporo znajomych, którzy tutaj jeżdżą, bardziej oblegane są to godziny poranne lub wieczorne.
6: Z panem Marcinem, jednym z pasażerów, rozmawiał Piotr Bułakowski. Z pociągu można podziwiać także zabytki, ale o tym w kolejnych faktach.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: No, jutro chłodniej. 26 stopni na Dolnym Śląsku.
1: A to chłodno faktycznie.
0: No, także uważajcie, żeby was nie zawiało, ale przynajmniej mniej deszczu i burz, bo jutro może pokropić, ale tylko na północy i na Warmii i Mazurach, ale to będą przelotne opady deszczu, reszta kraju ze słońcem i 26 maksymalnie na Dolnym Śląsku.
1: O, dzień dobry!
0: Bardzo, tak, dzień dobry.
1: Słuchajcie, nie widzieliśmy się z Mateuszem od początku wakacji.
0: Długo.
1: A to już sierpień w kalendarzu.
0: No właśnie.
1: Dzień dobry. Tu RMF FM na wakacjach.
0: A ty?
1: Ola Filipek, cześć.
0: Cześć.

mrozu w RMF FM, a tutaj lato na bogato i wakacyjne sejfy, które dziś znów chcą przejść do historii, tak jak w piątkowym finale lipca, pamiętacie? Dagmara wtedy rozbiła bank, wygrała 1 300 000 zł, no i my już dziś chcemy zrobić z was kolejnych milionerów, bo wchodząc do gry gracie nie tylko no właśnie o to, co dziś w sejfach w poniedziałek, ale również o to, co w finale tygodnia. A tam czekają na was aż 3 wyjątkowe opcje. 100 000 zł, albo 1 000 000 zł, albo SUV Ford Kuga. Możecie wejść na www.rmf.fm i zobaczyć ten piękny samochód. Tylko ostrzegam, ja przed chwilą weszłam, z miejsca się zakochałam, bo to jest takie auto, którym sama chciałabym jeździć. No ale dobra, wejdźcie, sprawdźcie, bo tam też można wejść do gry i można, uwaga, uwaga, pomnożyć swoje szanse. Każde hasło RMF wysłane pod 7474 możecie pomnożyć razy 1200, ale tylko przez 12 minut. I właśnie taki mnożnik razy 1200 znajdziecie też na www.rmf.fm. Pamiętajcie, jeden SMS to wejście do dzisiejszej gry o nawet 1 000 000 zł i do gry w piątek, a wtedy ktoś z was na pewno zgarnie jedną z 3 wyjątkowych opcji. Albo 100 tysięcy, albo 1 000 000, albo SUV Ford Kuga. RMF 7474.

0: Rock Set w RMF FM, 25 minut po 15 na zegarze. Uwielbiam poniedziałki, powiedział każdy, w tym ja, kto włączając RMF początkiem tygodnia wie, że trafi na tego gościa. Krzysiek Skiba razem z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam, witam. No poniedziałki w RMF są naprawdę bardzo wesołe. Podobno nawet mają zmienić tytuł tego słynnego filmu, tej komedii Nie lubię poniedziałków, tutaj na lubię
0: Mam
1: poniedziałki
0: nadzieję.
1: Ze Skibą. Tak jest.
0: Mam nadzieję. Słuchajcie, jeżeli oglądacie nas na radiowym Instagramie, no to zdążyliście zauważyć, że w te wakacje w modzie są koszulki Big Cyca, ale podobno modne są też inne rzeczy latem. I o tym chyba dzisiaj felieton.
1: Tak, pogadamy sobie troszkę o modzie wakacyjnej. Zawsze są jakieś hity, a to bikini, a to jakieś skarpetki w sandałach. No tego jest naprawdę bardzo dużo. Bądźcie z nami.
0: Zanim wyjdziecie na zakupy, koniecznie posłuchajcie najnowszego felietonu, który już dosłownie za moment.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta dopadla marki Griffit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
18: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
20: Trwa program RMF FM na wakacje.

0: Świat według Skiby w RMF FM.
1: No to pani Skibo, bo ja jestem tuż przed zakupami, wyprzedaże się zaczynają, to może posłuchamy, co jest teraz
2: tak
1: w modzie.
2: Jest.
1: Czas na najnowszy felieton Krzyśka Skiby.
2: Kilka słów na temat mody wakacyjnej. Moda na wakacje rządzi się jedną zasadą. Im krócej i lżej, tym po prostu lepiej. Wreszcie możemy zrzucić ciepłe płaszcze i kurtki, ciężkie buciory, zostawić to wszystko w szafie i lekkim krokiem chodzić sobie w przewiewnych strojach.
1: Och tak.
2: Tak, tak. Latem
1: cieszy się oko.
2: Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają szansę pokazać swoje kształty i sylwetki. Okazuje się, że tutaj obowiązuje kilka zasad. Lekki strój może nosić nawet ciężka osoba. Latem można być tam ciężko na duszy, ale nie na ciele. Niewielka ilość odzieży, jaką zakładamy na siebie w urlopowy sezon, nie oznacza, że nie powinniśmy się stroić. Niby obowiązuje wakacyjna swoboda i luz, ale Polka, jak się nie wystroi na plażę, to czuje się goła.
1: No to jak?
2: Pełen makijaż i biżuteria, to jest podstawa. Szczególnie stroimy się na wakacyjne koncerty i festiwale. Muzycy mogą na scenie nie stroić, ale polska publiczność musi być zawsze wystrojona. Od kiedy wynaleziono stringi, plażowe stroje kobiece zaczęły, ku uciesze męskiej populacji, przypominać zabawne kombinacje ze sznurowadeł. Odzieżowym hitem wakacyjnym są oczywiście bawełniane koszulki z zabawnymi napisami, i obowiązuje zasada, im głupszy napis, tym większy podziw dla posiadacza. Szczególnym wzięciem cieszą się koszulki z napisami alkoholowymi, na przykład zięć nie pyta, zięć nalewa. Popularne są też napisy o podtekstach erotycznych, na przykład seks instruktor, pierwsza lekcja gratis.
1: Ojeju.
2: Lub te propagujące lenistwo, co wakacje jest przecież jakoś tam zrozumiałe. Na przykład chromole dziś nie robię.
1: Ewentualnie
2: mam wolne, dzwoń do kogoś innego. To ja będę chodził w takiej. Albo od urodzenia jestem na wakacjach. To jest na pewno o mnie. Aha. Mimo skąpej ilości ciuchów w wakacje możemy zaliczyć też tak zwane wpadki modowe. Oto ranking najbardziej popularnych w top modowych, odzieżowych, wakacyjnych. Uwaga,
1: miejsce trzecie.
2: To już polski klasyk, czyli chłop w skarpetkach i w sandałach.
1: Miejsce drugie.
2: Szpilki na basenie. Aczkolwiek kobieta w stroju kąpielowym i w szpilkach wygląda seksownie, to jednak na basenie idiotyczne.
1: Ale są teraz Japonki na szpilkach. Miejsce pierwsze.
2: I absolutny number one. Facet z gołą klatą w restauracji. Goła klata, symbol lata, ale nie apetyczny i owosiony brzuch wieloryba. To raczej nie, chyba.

0: reklama.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowid. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Ale tato, tylko nie samochodem.
12: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
11: Super.
12: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
13: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
14: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
16: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
17: Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: reklamie.
1: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
2: Uśmiechnij się, masz wakacje. RMF FM, muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
1: Reklama.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
14: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
15: To są cienkie placki przełożone kremem.
16: Pyszne, bo polskie.
17: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
18: I odwiedzimy regionalnych producentów.
19: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
20: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
21: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
22: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.
23: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone.
24: Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
25: Po reklamie.
26: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Anna Wachowska.
27: Afera powodziowa pod lupą śledczych. Sprawą rzekomych polityczno-finansowych nadużyć na Dolnym Śląsku zajmie się prokuratura w Jeleniej Górze. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całej Polski najpewniej stanie się faktem, ustalił dziennikarz RMF FM. Połączymy się z nim za chwilę. Król zwierząt świętuje. Dziś Światowy Dzień Lwa. Jest prokuratorskie postępowanie w sprawie możliwych nieprawidłowości dotyczących wsparcia usuwania skutków powodzi na Dolnym Śląsku. Sprawie przygląda się także CBA. Według informacji Wirtualnej Polski pieniądze przeznaczone na odbudowę po powodzi, w sumie 4,5 miliona złotych, miały trafić głównie do rodziny i znajomych Anny Konieczyńskiej, wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z Koalicji Obywatelskiej. Dziś Konieczyńska została zawieszona w prawach członka partii. Czekają także sąd koleżeński. O aferze powodziowej przeczytacie na rmf24.pl. A teraz prosimy o uwagę kierowców. Trzy samochody osobowe zderzyły się na trasie S8 w Warszawie. Kolizja miała miejsce między węzłami Wisłostrada i Modlińska. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Białegostoku. Z utrudnieniami musicie się liczyć jeszcze przez godzinę. Jest ponadpolityczna zgoda na ustawowe wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu nocą na terenie całej Polski, ustalił dziennikarz RMF FM. Sejm od niemal roku pracuje nad przepisami w tej sprawie. W faktach łączymy się z reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim. Witaj, Kacprze. Kiedy przepisy będą mogły wejść w życie?
28: Projekty przeszły już drugie czytanie, więc jeśli kluby sejmowe nie zgłoszą do nich poprawek, wówczas ustawy mogą zostać przyjęte już jesienią. Oprócz nocnej prohibicji jest także zgoda w koalicji na wprowadzenie zakazu reklamy i promocji alkoholu, także wszelkiego rodzaju tak zwanych napojów 0%. Sejm opuści jedna połączona ustawa, pod którą znajdzie się podpis prezydenta. Deklaruje wiceszefowa Komisji Zdrowia Wioleta Tomczak, posłanka Polski 2050.
29: Pan prezydent wyraził się wtedy bardzo pozytywnie dla potrzeby
0: wzmocnienia polityki antyalkoholowej w naszym kraju przedstawił swoje uwagi, które także są uwzględnione w tym projekcie.
28: Zielone światło tym przepisom daje także Prawo i Sprawiedliwość. Jednak nie wszystkie propozycje zawarte w ustawach zostały zaakceptowane. Zarówno część koalicjantów, jak i opozycja plus obóz prezydenta nie zgodzili się na całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw.
27: Potężne trzęsienie ziemi w Kolumbii. Wstrząsy miały magnitudę 7,1. Pierwsze informacje mówią o poszkodowanych oraz dużych zniszczeniach w położonych nad Pacyfikiem rejonach kraju. W mieście Cali zawaliły się budynki. Pył wulkaniczny ze znów aktywnej Etny powodem utrudnień na lotnisku w Katanii na Sycylii. Ze względów bezpieczeństwa jeszcze przez co najmniej godzinę nie wyląduje tam żaden samolot. A jak to jest żyć w sąsiedztwie jednego z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie? Jakoś żyjemy, choć przywykliśmy do opadów pyłu, poranne odkrycie, że nasz samochód znów jest pokryty szarym popiołem, zawsze stanowi pewne zaskoczenie. Można by rzec, że kryje się w tym pewna poezja. Mniej poetyckie jest jednak poranne wychodzenie z miotłą, by oczyścić samochody i ulice, podkreśla mieszkanka Katanii.
1: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
27: Król zwierząt ma dziś swoje święto. Wyjątkowe białe lwy można podziwiać w Zoo Borysew koło Poddębic w Łódzkiem. Na pokazowym karmieniu zwierząt była reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
2: Jest to lew biały. Kiedy rodzą się śnieżno-białe, natomiast z czasem to futerko troszeczkę ciemnieje i robią się właśnie takie.
3: Największe wrażenie wywarł na mnie ten lew, grzywa jego i faktycznie ta walka, ta bitwa o jedzenie, o terytorium.
4: Częściowo pojawia się adrenalina, że one są tak blisko i w momencie, kiedy jest rzucone jedzenie, podbiegają do szczeby, to jest takie wow, naprawdę niesamowite uczucie.
27: A jakie jest ulubione menu białych lwów? Do Poddębic wrócimy jeszcze dzisiaj w Faktach. Kolejne wydanie punktualnie o 17.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Pogoda w lecie 2026. To tak w kratkę. Raz upał, raz przyjemne orzeźwienie. No i jutro właśnie taka pogoda nas czeka, bo maksymalnie 25-26 stopni to jest maksimum w ogóle, czego możemy się spodziewać na termometrach jutro na Śląsku. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie około 18 stopni i tutaj też możliwe deszcze.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: A lada moment w RMF FM. Wakacyjne sejfy będą chciały znów zaprosić was do siebie. W zasadzie to jest ostatni moment, żeby dołączyć do tej gry i wysłać RMF pod 7474, bo do losowania zostało już tylko 5 minut. Za 5 minut poznamy numer osoby, do której zadzwonimy w finale. Do osoby, która być może jeszcze dziś zostanie kolejnym milionerem wśród słuchaczy RMF FM, bo milion ciągle czeka w jednym z naszych sejfów. RMF pod 7474. Tak wchodzicie do gry. I każdy taki SMS. Od teraz, aż do losowania pomnożymy razy 1066, a do losowania już 4 minuty i 30 sekund.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM, uśmiechnięte i bogate, bo to jest lato na bogato. No i chcemy kogoś z Was znów uszczęśliwić w ten piękny poniedziałek. Ale żeby tak się stało, trzeba odebrać telefon w ciągu 6 najbliższych sygnałów, a pierwszy już drugi za nami, więc bardzo proszę, żeby powoli tego telefonu szukać, odebrać i powiedzieć halo, a potem tylko wybrać sejf. To są dwie proste czynności, które mogą dać Wam nawet 1 000 000 złotych, bo tyle w jednym z sejfów czeka. Ostatnia szansa i ostatni sygnał przed nami. Halo, halo. No dobrze, no chciałam komuś wręczyć 1 000 000 i nie miałam tej okazji. 6 sygnałów za nami. Być może ważna sprawa, poniedziałki też bywają trudne w pracy, być może ktoś tego telefonu nie mógł znaleźć, mimo że gdzieś tam dzwonił, a może po prostu, nie wiem, szef wezwał do pracy, kolejka w sklepie, różne rzeczy. 1 000 złotych na pocieszenie, tyle wysyłamy, drogi słuchaczu albo słuchaczko. Mam nadzieję, że kiedyś dowiemy się, jak masz na imię, żeby uściskać i pozdrowić bardzo serdecznie. No dobrze, no a skoro nie udało się tego 1 000 000 rozdać dziś, to może uda się jutro. Albo wiecie co? Bo jutro jest co? Wtorek? Wtorek, 11 sierpnia. No dobrze, to pobawmy się tą 11. Słuchajcie, jutro kwota minimalna w sejfach wzrasta. I czekać na Was będzie co najmniej 11 tysięcy złotych. To oznacza, że ktoś z Was, kto odbierze telefon w finale i wybierze sejf, ten będzie miał co najmniej 11 tysięcy złotych w kieszeni. Mniejszej kwoty w sejfach po prostu nie ma. I niech to będzie motywacja dla Was do tego, żeby odebrać jutro telefon, choćby nie wiem co. Mam jeszcze jedną motywację, bo jutro no nie czekać będzie na Was 1 000 000. Nie. Czekać na Was będzie więcej. 1 111 000 złotych. Więc bardzo Was proszę, już teraz wchodźcie do gry, jeśli oczywiście macie chrapkę na którąś z tych kwot i wyślijcie RMF pod 7474, a w ciągu najbliższych 5 minut ja każdy taki SMS wysłany w tym czasie pomnożę razy 1050. I ten bonus oczywiście ruszył też na www.rmf.fm. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
2: Pobiliśmy absolutny rekord.
3: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
4: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
5: Możliwe, bo to
1: lato na bogato.
2: I to nie koniec.
6: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
7: Graj dziś.
8: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
15: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
18: Po reklamie.
19: To jest RMF FM.

miejsce do gwiazd. Mam nadzieję, że chociaż na tej trasie nie ma dziś korków. A my co, no jak już utknęliśmy gdzieś na trasie, wracając z pracy, to przynajmniej sobie mogliśmy ponucić za kółkiem. Razem z Sanach i właśnie takim duetem muzycznym możemy się pochwalić. W i Sanach, w RMF FM. ITP, ITD.

0: Teddy Swims. Mam wrażenie, że te wakacje mają trochę jego głos. Ja już jestem ciekawa, jakie wspomnienia te dźwięki przywołują nam późną jesienią. Czy może poczujemy troszkę morskiego powietrza, piasku? Czy może przed oczami pojawią się jakieś, nie wiem, widoki, jak z pocztówki? Połowa wakacji jeszcze przed nami, więc pracujmy na te wszystkie piękne wspomnienia. Mr. Know It All za nami w RMF FM.
1: Słuchaj, Marian,
2: no.
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kanter spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, krótko trwały w leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
11: Pora na wakacje.
10: Pora na hybrydę z rabatem.
12: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
14: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
19: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
20: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: Po reklamie.
22: RMF FM. Twoje ulubione kanały.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: 6 minut, w których zniknie słońce. To przejdzie do historii. Przeżyj to z RMF FM. Spotykamy się już w środę o 18:00 w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Takiej promocji kosmos nie zrobi ponownie przez długie lata. Relacje z kosmicznego spektaklu w wieczornym programie w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
5: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
4: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
5: Pyszne, bo polskie.
4: Słuchaj w RMF FM.
6: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
7: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy.
7: Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.

0: Kremel ścienny na filcu Milkwood już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Po reklamie.
6: Na zegarze już prawie godzina 17, czyli zaczynamy kolejne wydanie Faktów RMF FM, a to wydanie Faktów ponownie ma dla nas Anna Wachowska.
7: Trzęsienie ziemi w Kolumbii. Są zabici i ranni. Pod gruzami są uwięzieni ludzie. Wypadek z udziałem karetki w Poznaniu. Dwie osoby zostały ranne. Dlaczego warto wybrać się z Giżycka do Olsztyna koleją?
8: Taki wenecki trochę klimat tam powstaje.
7: O tym w naszym wakacyjnym cyklu Najciekawsze trasy kolejowe. Na początek dramatyczne doniesienia z Kolumbii po potężnym trzęsieniu ziemi. W Cali, trzecim co do wielkości mieście kraju, zawaliło się co najmniej 20 budynków. Lokalne władze informują o ludziach uwięzionych pod gruzami. Wiadomo o co najmniej 20 ofiarach śmiertelnych. Wstrząsy, które miały magnitudę 7,4, zastały mieszkańców szykujących się do pracy i szkoły. Na zegarach była 7:34 rano, mówiła w internetowym radiu RMF24 przewodniczka po Kolumbii Dominika Żółkowska.
9: Ja akurat wtedy byłam w siłowni na 9 piętrze, no i tak, czuło się mocno, raz, że i też dość długo to trwało, bo około 40-50 sekund, więc to było odczuwalne bardzo.
7: Pierwsze zdjęcia i filmy z Kolumbii obrazujące skalę zniszczeń znajdziecie na rmf24.pl. Uwaga kierowcy, zderzenie trzech samochodów na krajowej drodze numer 59 w Brejdynach pomiędzy Mrągowem a Pieckami w Warmińsko-Mazurskiem. W wypadku ucierpiała jedna osoba, trasa jest zablokowana. Dwie osoby poszkodowane w wypadku na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Hetmańskiej w Poznaniu. Zderzyły się tam jadąca na sygnale karetka i auto osobowe, przekazał RMF FM sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji.
10: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, karetka jadąc na sygnale wjechała na czerwonym świetle na wcześniej wspomniane skrzyżowanie, gdzie doszło do jej zderzenia z pojazdem marki Fiat. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały ranne. Są to kierowcy obu pojazdów. Zostali oni przetransportowani do szpitala. Z informacji przekazanych policji wynika, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
7: W pobliżu miejsca wypadku wciąż mogą występować utrudnienia. To będzie pokaz naszej zmodernizowanej armii, mówi wiceminister obrony Paweł Bejda o zbliżającej się paradzie wojskowej. W sobotę w defiladzie w Warszawie i paradzie w Gdyni weźmie udział ponad 300 pojazdów, 60 statków powietrznych i 20 okrętów. W Faktach melduje się reporter RMF FM Michał Radkowski-Michale. Czego można się jeszcze spodziewać podczas obchodów Święta Wojska Polskiego?
11: 9 skoczków spadochronowych. Zobaczymy ich z flagami Polski, Unii Europejskiej i NATO. Poza tym w defiladzie na warszawskiej Wisłostradzie przejdzie prawie 2000 żołnierzy. Będą reprezentować wszystkie 5 rodzajów sił zbrojnych, a więc wojska lądowe, siły powietrzne, marynarkę wojenną, wojska specjalne i wojska obrony terytorialnej. Na ulicy pojawi się też nowoczesny sprzęt wojskowy.
12: Będą oczywiście czołgi, K2, Abramsy, Leopardy, będą nasze kraby, rosomaki, będzie też borsuk.
11: Wymienia wiceszef MON Paweł Bejda. W stolicy przez całą sobotę mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnieniami.
13: Sama defilada będzie wymagała zamknięcia Wisłostrady od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina od piątku, od godziny 16 do soboty do godziny 16.
11: Zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i dodaje, że zmienią się trasy wielu linii autobusowych.
4: Letnie podróże w faktach RMF FM.
7: W naszym wakacyjnym cyklu najciekawsze trasy kolejowe podróżujemy dziś z Mazur na Warnię, z Giżycka do Olsztyna. To z jednej strony malownicza trasa, z drugiej z ciekawymi miejscami po drodze, gdzie warto się zatrzymać.
8: Piękne polodowcowe, pojezierne takie tereny, więc bardzo dużo przyrody, którą z okna pociągu można sobie na tej trasie podziwiać.
14: Po drodze jest gdzie wysiadać, na przykład Barczewo.
8: Barczewo to już właśnie ta warmińska część tej trasy, już bliżej Olsztyna, przepiękne warmińskie miasteczko, zwane nawet warmińską Wenecją, z racji tej, że tam jest bardzo dużo wody, rzeka, kanał, więc taki wenecki trochę klimat tam powstaje, dużo obiektów sakralnych, to też miasto Feliksa Nowowiejskiego, tam znajduje się muzeum poświęcone jego pamięci, no i wiele innych rzeczy w Barczewie również można zobaczyć.
7: Zauważa podróżująca pociągiem Urszula Chnatczuk-Kamińska, przewodniczka po Warmii i Mazurach, a rozmawiał z nią reporter RMF FM Piotr Bułakowski. W faktach za godzinę przeniesiemy się do Gdyni. Będziemy świadkami historycznych wydarzeń, jak ORP Wicher opuszcza halę i z lądu przenosi się na wodę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Kto dziś patrzy na te nawet 32 stopnie w cieniu, ten pewnie uśmiechnie się na myśl, że już jutro maksymalnie 25, no 26 stopni na zachodzie kraju, a w centrum 22, a na północy 20 albo nawet 18 na Suwalszczyźnie. Pogoda da odetchnąć jutro, ale razem z tym odetchnięciem pojawią się deszczowe chmury, zwłaszcza na północnym wschodzie. A tutaj cały czas RMF FM na wakacjach. Ola Filipek z wami. Cześć, dzień dobry, to już 5 minut po 17.

Talk to You w RMF FM i 15 minut po 17 na zegarze. Tegoroczny lipiec, jak czytam, przeszedł do historii jako najgorętszy miesiąc, jaki kiedykolwiek odnotowano w 33 krajach na całym świecie. I ja myślę, że to jest historyczny miesiąc również z innych względów. No, mam znajomych, którzy pierwszy raz się cieszyli na powrót z pracy, czy z urlopu do pracy. Plaża fajna, no ale biuro przynajmniej klimatyzowane.

0: Seabull w RMF FM z myślą o kierowcach, którzy teraz dzielnie pokonują wszystkie kilometry i w kraju, i przez kraj, i za granicą, gdziekolwiek nas słuchacie. RMF zawsze towarzyszy wam w te wakacyjne chwile. Widzę, że teraz warszawski odcinek S2 jest z problemami między węzłami Krakowska i lotnisko. Zablokowany jest pas w kierunku Terespola. Kto w pobliżu? Noga z gazu.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
5: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka. Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i stwędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.

Pozdrowienia z trasy do Chorwacji. Właśnie wyczytałam w SMS-ach spod 3322. Jakiś męski wypad się tutaj melduje. W takim razie, chłopaki, ta piosenka była dla was. Wally Lopez w RMF FM. To podobno jest kawałek, który przyciąga słońce, a takie przydadzą nam się wszystkim w te wakacje.

0: chcę dziurar.
1: Enrique Iglesias za nami w RMF FM, a na www.rmf FM trwa zabawa dla wszystkich fanów sportu. Codziennie wygrywacie rodzinne bilety na memoriał Kamili Skolimowskiej. To już, przypominam, 23 sierpnia w Chorzowie. A z nami w tej sprawie Grażyna. Cześć, kochana.
2: Cześć. Witajcie.
1: Powiedz nam, jakie słowa zwykle sobie mówisz, kiedy zaczynasz trening? Szukamy inspiracji.
2: Bo jak nie ja, to kto?
1: I nagle sobie przypominasz, że jednak masz siłę, nawet jeśli twoje nogi są innego zdania. Tak nam napisałaś na www.rmf.fm. Mnie się to bardzo podoba, bo to mi w ogóle piosenka Broza na myśl przywodzi, więc tak trochę muzycznie podeszłaś do tematu. Czyli RMF pomaga w treningach, jednym słowem, możemy się zgodzić co do tego.
2: Ale zrobiliście mi niespodziankę, bo jutro mam urodziny i dzisiaj zamierzam właśnie robić ciasto do pracy.
1: Kochana, no takich ludzi nam trzeba w takim razie, motywujących w świecie sportu. Wygrywasz w takim razie 4 zaproszenia na memoriał Kamili Skolimowskiej. Gratulacje.
2: Tak, dziękuję. Chciałabym pozdrowić dzieciaki mojej męża, kochanego Sebastiana. Słucha nas teraz.
1: W takim razie pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i pozdrawiamy, a was też zapraszamy na www.rmf.fm, bo tam czekają na was bilety. Wystarczy wziąć udział w zabawie. No i przypominam, że my też pojawimy się 23 sierpnia w Chorzowie. Szukajcie na miejscu żółto-niebieskich mikrofonów RMF FM.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano wydarzenie Memoriał Kamili Skolimowskiej, organizowane przez Fundację Kamili Skolimowskiej.
3: Reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wakacje są jak roller coaster.
7: To była niezła jazda.
8: Nim się obejrzałem, już było po wszystkim.
7: Adrenalina, tego mi było trzeba.
6: Wejdź na www.rmf.fm i napisz, co możesz powiedzieć zarówno na roller coasterze, jak i na wakacjach. Do wygrania bilety do Energylandii na Coaster Day.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
10: Ale chyba nie włosów.
9: Akurat włosy wypadają mi garściami.
10: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
9: Ale łysienia u ciebie nie widać.
10: No właśnie.
4: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
11: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
14: Tu trwa
13: lato na bogato.
14: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
15: Może jest we Włocławku.
16: Może w Kęta.
17: A może w Jaworznie.
18: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, cała się kręcę.
19: A ty? Tak, ty.
3: Co powiesz, gdy już wygrasz?
11: Zastanów się i...
13: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Po reklamie.
10: RMF FM na wakacjach. No taka sytuacja.

0: 90, 87, 2000.
1: To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM.
0: Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
2: Reklama.
3: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i jak zawsze RMF FM.
4: Zdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: A, cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
13: Gotowi na weekend? No to jazda!
12: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
13: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Dibango!
12: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
17: Po reklamie.
18: Punktualnie o godzinie 18:00 przenosimy się do studia faktów RMF FM, a wszystko co najważniejsze w kraju i na świecie ma dla nas Anna Wachowska. Posłuchajmy.
19: Runęły budynki, są ofiary śmiertelne. Na początek faktów Kolumbia po silnym trzęsieniu ziemi. Potem ostrzeżenie dla kierowców, są problemy na Pomorzu i Mazowszu. A na koniec zabierzemy was do zoo i sprawdzimy jak świętuje król zwierząt w Dniu Lwa. Co najmniej 20 ofiar śmiertelnych, zawalone budynki, uwięzieni pod gruzami ludzie, uszkodzone lotniska. Z Kolumbii napływają nowe informacje na temat skutków potężnego trzęsienia ziemi, które po 7:30 rano nawiedziło ten południowoamerykański kraj.
20: No dużo strachu. Była ewakuacja, dużo ludzi właśnie wyszło z mieszkań, tej siłowni też na ulicy było dużo ludzi. No wiadomo, no wszyscy tutaj jesteśmy przestraszeni, że może to się powtórzyć, no ale miejmy nadzieję, że to się nie wydarzy.
19: mówiła w internetowym radiu RMF24 przewodniczka po Kolumbii Dominika Żółkowska. Według danych kolumbijskiej służby geologicznej wstrząsy miały magnitudę 7,4. Jakie zniszczenia spowodowały? Zobaczcie na filmach i zdjęciach na rmf24.pl. Kierowcy, uważajcie! Ciężarówka wpadła do rowu na drodze krajowej numer 22 w Pomorskiem. Do kolizji doszło w pobliżu Kończewic. Chodzi o trasę Czarlin-Malbork. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Malborka. Utrudnienia na trasie S2 w Warszawie. Między węzłami Krakowska i lotnisko zderzyły się 3 samochody osobowe. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Terespola. Kadłub przyszłego ORP Wicher opuścił halę PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni. Ważąca około 6000 ton konstrukcja to pierwsza fregata budowana w ramach programu Miecznik. Nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski obserwował ten moment razem z Marcinem Rngwelskim, prezesem zarządu PGZ Stocznia Wojenna.
2: To jest moment, w którym Wicher opuszcza halę na samojezdnych platformach. No i z lądu musi się dostać teraz na wodę.
21: Warto podkreślić, że tego typu operacji jeszcze nigdy nie przeprowadzano w przemyśle okrętowym w naszej 100-letniej historii. Jest to bardzo skomplikowana operacja. Właśnie wjeżdżamy rufą na barkę samozanurzalną. To jest największa tego typu barka w ogóle na świecie. Ponad 36 tysięcy wyporności. Jak tylko skończymy, wózki SPMT postawią całą konstrukcję na podporach, wyjadą z barki i pojadą po przyszłą ERP Burzę. Dlatego, że przyszła ERP Burza jest już składana w hali prefabrykacji i zaczniemy w hali montażu składać kolejny okręt.
19: Uroczystość chrztu zaplanowana jest na środę, a wodowanie odbędzie się kolejnego dnia.
22: Są i takie fakty.
19: Dzisiejszy Dzień Lwa królewska rodzina z Zoo w Borsewie w Łódzkiem świętuje cała na biało. Dosłownie i w przenośni. W tym ogrodzie zoologicznym można podziwiać wyjątkowe białe lwy, których na całym świecie jest mniej niż setka. Aż 14 z nich urodziło się koło Poddębic. I jak się okazuje, w królewskiej rodzinie niezastąpiona jest królowa.
23: To właśnie w naturze to lwice polują. To lwice gdzieś muszą zadbać. I nawet i o tego samca tutaj niby król, okej, ale jednak czeka na to jedzonko, które mu ta partnerka przyniesie pod nos po prostu.
24: Karim, on się tak majestatycznie prezentuje, pewnie po części też z powodu tej grzywy. Czy ją trzeba jakoś szczególnie pielęgnować, czesać, a może lwice dbają o tę jego grzywę?
23: Nikt tam nie wchodzi, nikt mu absolutnie tej grzywy nie układa, jedynie podmuchy wiatru, natomiast sam z siebie faktycznie ma tą grzywę przepiękną.
19: Mówiła edukatorka Katarzyna Krawczyk. Rozmawiała z nią Agnieszka Wyderka. Jej już dziękuję za dziś i zapraszam na fakty w RMF FM o 19 w imieniu Mateusza Bożka.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Zerknijmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie w nadchodzących godzinach. Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, no to burzowe chmury mogą przejść przez północ i centrum kraju. Możliwa również burze z gradem, na termometrach maksymalnie 17 stopni. Jutro w ciągu dnia znacznie chłodniej niż dziś, bo dziś nawet ponad 30 na zachodzie kraju. Jutro tych stopni maksymalnie 26. A na zegarze już 4 minuty po godzinie 18. Tutaj cały czas RMF FM na wakacjach, a razem z wami na te wakacje pojechała Ola Filipek. Cześć, dzień dobry. No to co? Dalej w muzyczną podróż? Pink. Poleca się na ten wieczór. No to gramy Just Like a Pill w RMF FM.

Dziewczyna o wielu twarzach, słodko-kwaśna Keira w RMF FM. No, czyli dziewczyna, która tworzy takie numery, że nóżka chodzi sama. Ja się wcale nie dziwię, że oprócz podbicia sceny postanowiła w tym sezonie podbić również parkiet. Coś czuję, że może to się skończyć kryształową kulą.

Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: marzą bystrzaki tego lata.
1: Codziennie chcę lody.
0: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
2: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
3: To każda chwila staje się dziką przygodą.
4: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
5: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
0: Przepis na lato.
6: Tutaj się opalamy na basenie.
0: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7 w RMF FM.
2: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
7: Sąsiadko, witam.
8: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywum. Czuję, że on wróci.
9: Suplement diety pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
8: Sylwester, mój kicisz wrócił.
7: Pozytywne zakończenie, wiedziałam.
8: Pewnie miał coś do załatwienia. I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
9: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze.
10: I ostatni.
11: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
14: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia. W każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
18: Z RMF FM najlepiej.

Sierpień, miesiąc pod znakiem podróży. Jak widać, również takich podróży w czasie. Wystarczy włączyć RMF. No i proszę bardzo, spajsetki zabierają was w sentymentalną podróż. Kolor

I w ten sposób podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna zrobiła sobie piękne karaoke w samochodzie, druga oj mocno się powzruszała przy tych dźwiękach. Various Max i piosenka księżycowa za nami w RMF FM. Na zegarze 23 minuty do godziny 19. O tej porze jest trochę utrudnień na drogach. Z tego co widzę, są jakieś utrudnienia w pobliżu miejscowości Dzięgiele. To jest droga krajowa 65. Sprawdzamy, co tam się wydarzyło i wrócimy z informacją w faktach RMF FM.

0: punktualnie o 19:00. Bądźcie z nami.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20:00. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20:00. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
1: Reklama.
3: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Czasem wyjazdu na Bali, a czasem wieczoru pod kosem. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w danym momencie. A my przekonamy się o tym w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
5: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie!
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Tu nie musisz walczyć o leżak. Tu możesz zapomnieć o terminach. Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Ale tato, tylko nie samochodem.
13: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
12: Super.
13: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
14: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
15: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
18: Lato w RMF FM.
2: Lato w RMF FM.

0: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.
3: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
4: Zawsze z wami.
5: Mamy dla was gorące newsy.
4: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
6: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
3: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
7: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
0: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
8: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
9: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
10: Ale chyba nie włosów.
9: Akurat włosy wypadają mi garściami.
10: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
9: Ale łysienia u ciebie nie widać.
10: No właśnie.
9: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
11: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50/50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
14: Po reklamie.
15: Na zegarze już prawie godzina 19, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a w faktach o tej porze zmiana. Z nami jest teraz Mateusz Bożek. Dobry wieczór.
16: Jestem, zapraszam. Na początek ważne informacje dla kierowców z Krajowej 65 w Warmińsko-Mazurskiem. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Później o niemal 8 miliardach euro, które trafią do Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Jest zgoda Komisji Europejskiej. A na koniec o wielkiej miłości i poświęceniu, które uratowały jeden z brytyjskich symboli historii. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 65 niedaleko Dzięgieli w Warmińsko-Mazurskiem. To odcinek Gołdap-Olecko. Po zderzeniu dwóch osobówek droga jest zablokowana. Komisja Europejska dała zielone światło dla wypłaty Polsce kolejnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Tym razem chodzi o prawie 8 miliardów euro. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szmajska-Borginą. Kasiu, co jest finansowane z tych pieniędzy?
17: Ponad 500 polskich nauczycieli otrzymało bony na zakup laptopów o wartości 2,5 tysiąca złotych, a szkoły dostały ponad 16,5 tysiąca laptopów i tabletów. Za pieniądze z tej transzy KPO kupiono też 88 tramwajów dla Wrocławia, Poznania i Krakowa. Gdy Komisja Europejska wypłaci tę transzę, Polska będzie miała już wypłacone z KPO ponad 42 miliardy euro. To prawie 77% całej puli przewidzianej dla naszego kraju. Żeby wykorzystać całą pulę, Warszawa musi zrealizować pozostałe zobowiązania do końca tego miesiąca, a wniosek o wypłatę musi zostać wysłany do końca września.
16: Największa od lat inwestycja na Dolnym Śląsku, budowa tajwańskiego parku technologicznego, w którym będzie powstawał sprzęt elektroniczny, może być gotowa już w 2028 roku. W Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu zorganizowano dziś pierwsze spotkanie w tej sprawie. Na miejscu była reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, jak duża będzie to inwestycja?
18: Inwestor chce wybudować fabryki na 280 hektarach i zatrudnić nawet 40 tysięcy osób. To wielki sprawdzian dla Polski, mówił dziś we Wrocławiu Wrocławiu wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros.
19: Jesteśmy siłą, jak widzicie Państwo, i też siłą zrealizujemy tę inwestycję, dlatego że wiemy, że to jest inwestycja na lata, na dekady, dla następnych pokoleń. To jest bardzo duża szansa. Musimy przejść z tej pułapki średniego rozwoju dalej. To jest ta szansa, którą trzeba po prostu wykorzystać.
18: Park technologiczny pod Wrocławiem ma według inwestora potencjał przyciągnięcia inwestycji o wartości liczonej w miliardach dolarów. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
16: Jeszcze w tym miesiącu mają się rozpocząć poszukiwania złóż rud cynku i ołowiu w Piekarach Śląskich. Prywatna firma wykona aż 9 otwiertów badawczych. Zgodziło się na to Ministerstwo Klimatu i Środowiska mimo negatywnej opinii prezydenta miasta. Samorząd nie chce powrotu działalności wydobywczej i podkreśla, że prace będą prowadzone tylko na prywatnych działkach.
20: Gmina nie wyraziła zgody na wejście na swoje działki i na gminnych działkach otwierty prowadzone nie są. Ale osoby prywatne najwidoczniej wyraziły taką zgodę. Z danych, które posiadamy, mają te odwierty być prowadzone aż do 1 marca 2027 roku.
21: Mieszkańcy tu są raczej za czy przeciw?
22: Raczej przeciw.
21: A dlaczego?
22: Jak Państwo, tu jest zielone miejsca, wszyscy tu mieszkają od lat, od pokoleń. No nigdzie chcemy mieć za domem kopalni, nie? Bo to nie są odwierty robione dla zabawy, tylko podejrzewam, że chcą tą kopalnię zrobić, tą na dołkach.
23: Kopalnia, no raczej to nie widziałbym, żeby skutki były, jakieś miejsca pracy były.
16: Z rzecznikiem Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich Wojciechem Maćkowskim oraz mieszkańcami Dąbrówki Wielkiej, dzielnicy, w której będą poszukiwane złoża, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
24: Co za historia.
16: 2500 przemierzonych kilometrów po to, aby uratować jedną budkę telefoniczną. Takim poświęceniem wykazał się 43-letni Brytyjczyk, który nie chciał dopuścić do cichej śmierci symbolu dawnej epoki. O szczegółach nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
25: Chodzi o ostatni w Wielkiej Brytanii wciąż działający egzemplarz budki z podwójnymi drzwiami. Po dotarciu na wyspę Lewis w archipelagu hybrydów, William Arnold wykonał 52 połączenia telefoniczne, tyle bowiem według obowiązujących zasad musi zostać wykonanych rozmów, by ocalić obiekt przed zdemontowaniem. Brytyjczyk dzwonił do znajomych, znajomych znajomych, a część połączeń kierował na automatyczne infolinie. Wszystko po to, by każdy impuls został oficjalnie zarejestrowany przez system. Dzięki tej akcji unikalny element brytyjskiej historii wzornictwa będzie miał zagwarantowane funkcjonowanie przez kolejne 12 miesięcy.
16: Bogdan Frimorgan, dziękujemy. W tym wydaniu faktów to już wszystko. A za godzinę zajrzymy do Krakowa, gdzie dziś oficjalnie rozpoczyna się BNP Paribas Green Film Festival.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Jedna piosenka, a jak serial?
15: Zanim ten serial, to jeszcze o pogodzie. Mogę? Dwa słowa?
27: Bardzo proszę.
15: No bo wraca w końcu taka pogoda, która da nam odetchnąć. O ile dzisiaj jeszcze 30 i parę stopni na zachodzie kraju, to jutro już na Dolnym Śląsku 25. To będzie maks, jaki zobaczymy jutro na termometrach. I nieco chłodniej w centrum kraju, tutaj 22 stopnie, a najchłodniej jest Suwalszczyzna i zachodniopomorskie. Tutaj 18 stopni i uwaga, bo deszczowe chmury.
27: No, aura taka jak w Bollywood. Raz słońce, raz deszcz.
15: No a propos Bollywood, to ja widzę, że tutaj, Darek, ty się inspirujesz serialami jakimiś, widzę.
27: Bo to Hate. Jest... That I Made You Love Me. Jakbyś to mogła przetłumaczyć na serialowy język.
15: Nienawidzę tego, że zmusiłam cię, byś mnie kochał.
27: O, rany. No i tak to się zaczyna ta opowieść Ariany Grande.
15: Scenariusz napisało życie.

Ciekawa ta aranżacja Ariany Grande w przeboju z dźwiękiem syntezatora przypominającym takie latające bąbelki. No to wiemy, jak udźwiękowić słynne motyle w brzuchu. Tu Poplista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. Nowy przebój rapera ze starym nagraniem. Age Ring.

0: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Sponsorem Poplisty jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolina-noteci.pl.
3: W RMF FM gramy wakacyjnie. Poplista notowanie.

0: gdzie.
1: Jacek Biłowarczyk, no zabawy popowe w uczucia w nagraniu Halo Houston. Mamy problem, ale to dobry problem, jeżeli chodzi o top ten poplisty. Ciągle w gronie 10 najpopularniejszych obecnie nagrań w Polsce. Mamy problem z aurą, kiedy jest duszno nagranie, które otwiera duchotę uczuciową, soulową. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Lato w tropikach, w tym nagraniu David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River. A za chwilę bądźcie z nami. Podróżowanie po świecie Tropitour, tak to się będzie nazywało. Muzyczne otwarcie nowego nagrania Karol G. Już za moment.
1: Sponsorem poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Sponsorem Poplisty jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolina-noteci.pl.
4: Reklama.
5: Wakacje są jak roller coaster.
6: To była niezła jazda.
7: Nim się obejrzałem, już było po wszystkim.
8: Adrenalina, tego mi było trzeba.
5: Wejdź na www.rmf.fm i napisz, co możesz powiedzieć zarówno na roller coasterze, jak i na wakacjach. Do wygrania bilety do Energylandii na Coaster Day.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Marian, a gdzie mogę kupić?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Przepis na lato.
13: Czy ja mogę wrócić jeszcze 30 dni wolnego?
12: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
14: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
15: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i jak zawsze RMF FM.
16: Boli, spędzi,
17: piecze, a do tego nawraca.
18: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenosyt, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Uwaga, rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
20: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu, wskazania, częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Oliver Alker.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Po reklamie.

Moving to the Sun, szalony afrobeat Hugali, przyjaciele. A w nowościach, bo to poplista, jeszcze więcej nowej muzyki. Zaskoczenie odbyło się w ten weekend, kiedy przy otwarciu trasy koncertowej Karol G, trasy koncertowej zatytułowanej Podróżowanie po świecie Trapi Tour, wykona nowy numer, nowe nagranie, Still. Karol G i Bruno Mars gościnnie, power ballada z brzmieniem z lat 80.

0: Kolejna power ballada, tym razem polska z kołyszącą linią melodii i o miłości, no to musi być nie tylko wakacyjny przebój z Ali, tylko Kochaj mnie.
1: Reklama. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
4: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
3: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
4: Pyszne, bo polskie.
3: Słuchaj w RMF FM. Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: A co bystrzaki robią w te wakacje?
9: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
8: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
10: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
11: To każda chwila staje się dziką przygodą.
12: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
13: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
14: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
15: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Gabinet masażu, słucham.
17: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: O, cześć, a co się dzieje?
17: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu

0: Zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: oraz wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

i proste akordy. Jeden z tych gitarowych hitów tego lata, który zostanie z nami na pewno na dłużej. Kuba i Kuba, stygnie lato, a w nowościach szwedzkie połączenie gigantów Swedish House Mafia i Lickly, Happiness is so sad.

wiralowy hit, no, który zdecydowanie uzależnia tym leniwym, mocno melodyjnym refrenem. Temper City i Self-Aware, Indie Pop na drugim miejscu dzisiejszego notowania waszej poplisty, a na szczycie, no, trójka z tanecznym sternikiem. Na dobry poniedziałkowy wakacyjny klimat, ostatni dzień lata, Gibbs, Ego, Fall Money.

0: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje.
2: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Wyprzedażowe szaleństwo w Abrameble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
6: Czasem gofra z budki, a czasem świętego spokoju. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w tej chwili. A my sprawdzimy to w niedzielę po 10 w RMF FM.
7: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie!
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Tu nie musisz pamiętać o kremie z filtrem.
11: Tu możesz spotkać znajome gwiazdy.
10: Widzimy się pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Po reklamie.
13: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
14: Zginęło prawie 80 osób. Rząd wprowadza stan wyjątkowy. Na początek o skutkach tragicznego trzęsienia ziemi w Kolumbii. W faktach również najnowsze informacje w sprawie nielegalnego składowiska chemikaliów w Wołominie. Zajrzymy też do Krakowa. Tam święto, które łączy sztukę z ekologią, a w faktach sportowych lekkoatletyczne mistrzostwa Europy. Sprawdzimy, jak radzą sobie biało-czerwoni. Stan wyjątkowy w Kolumbii po tragicznym trzęsieniu ziemi ogłosiły władze tego kraju. Według ostatnich doniesień zginęło co najmniej 77 osób. Wciąż trwają akcje ratunkowe. Wielu ludzi jest pod gruzami zawalonych budynków. Wstrząsy, przypomnę, miały magnitudę 7,4. O tym, co przeżył dzisiejszego poranka, opowiedział nam nasz słuchacz Kuba Stasiak.
15: W Medellin, w którym mieszkam, o 7:30, podobnie jak moi sąsiedzi, opuściłem swój budynek. Żeby wytłumaczyć to, co dzieje się z człowiekiem w takiej sytuacji, myślę, że najlepiej porównać to do znajdowania się na statku na wzburzonym morzu. Ściany się kołyszą, człowiek wraz z nimi i tak naprawdę czeka końca tego zjawiska. On nastąpi po blisko minucie w samym Medellin. Natomiast już po chwili wszyscy sąsiedzi zaczęli wyszukiwać informacje odnośnie tego, jak to wygląda wreszcie kraju, ale też wskazówek odnośnie tego, czy mogą bezpiecznie wrócić do domu.
14: Na rmf24.pl mamy filmy i zdjęcia z Kolumbii. Zobaczcie, jak potężne zniszczenia spowodował ten kataklizm.
16: Aktualny obraz faktów.
14: Urząd Marszałkowski zidentyfikował 11 firm, które wytwarzają niebezpieczne odpady i których chemikalia znajdują się w mazowieckim Wołominie. Dowiedział się reporter RMF FM. Nasi dziennikarze interweniowali w sprawie składowiska, na którym są ponad 3000 pojemników typu Mauser z chemikaliami. Władze samorządowe wciąż nie wiedzą, skąd wziąć pieniądze na utylizację odpadów. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Co dalej może się wydarzyć w tej sprawie?
3: Na razie urzędnicy wezwali tych 11 firm do poinformowania, kiedy zamierzają zabrać odpady, a jeżeli to się nie wydarzy, te przedsiębiorstwa będą musiały zwrócić pieniądze za zagospodarowanie pojemników. Jak dotąd jedna firma zadeklarowała, że sama zutylizuje te chemikalia. Na jak najszybsze efekty czekają mieszkańcy Wołomina, którzy z niepokojem obserwują składowisko.
17: To wszystko jest tam pochowane w tych garażach.
3: To jest taka przemysłowa część Wołomina, tak? Dużo zakładów.
17: Tu jest betoniarnia, tu jest gaz robią.
3: I między tym to składowisko.
17: Tak.
18: Mamy tutaj kontrolę z ochrony środowiska my. Często policja stoi.
3: Wojewoda mazowiecki złożył wniosek o uruchomienie pieniędzy z rezerwy budżetu państwa na utylizację odpadów. Na razie nie ma decyzji. Zabezpieczenie tego miejsca ma kosztować 20 milionów, a likwidacja nawet 200 milionów złotych.
14: Od dziś zawieszona jest działalność porodówki w Wodzisławiu Śląskim. Zabrakło tam obsady lekarskiej. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek z nami teraz na linii. Aniu, gdzie w takim razie mają się kierować ciężarne kobiety?
19: Do szpitali wojewódzkich w Rybniku i w Jastrzębiu-Zdroju albo do szpitala rejonowego w Raciborzu. Działalność porodówki w Wodzisławiu Śląskim zawieszona jest do końca października. Oddział funkcjonuje bez zmian w zakresie ginekologii. Jednocześnie szpital poszukuje specjalistów ginekologii i położnictwa. To kolejna porodówka w Śląsku z problemami. Rok temu z powodu trudnej sytuacji finansowej szpitala oraz spadku liczby urodzeń zlikwidowany został oddział położniczy w Żorach. Zamknięta została także porodówka w szpitalu w Pyskowicach po połączeniu ze szpitalem w Knurowie.
14: Pokazy filmowe i naukowe stand-upy. Na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie ruszył dziś PNB Paribas Green Film Festival. To kinowe święto, na którym pokazywane są produkcje o tematyce ekologicznej. Projekcje odbywają się w specjalnym miasteczku festiwalowym.
20: Mamy od dzisiaj między innymi warsztaty upcyklingowe dla i dorosłych, i młodzieży, i dzieci, ale też mamy różne warsztaty rowerowe, gdzie można przeprowadzić swoje trochę nie do końca dobrze funkcjonujące pojazdy i specjaliści tutaj naprawią, zrobią full serwis rowerowy. Na jednym ze stoisk można też przynieść swoje nie do końca dobrze funkcjonujące ubrania i też pani krawcowa jest w stanie coś temu zaradzić.
14: Oprowadzała naszego reportera Pawła Koniecznego Angelika Ogrodzka, rzeczniczka festiwalu. Z atrakcji można skorzystać do niedzieli.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: A w RMF FM czas na fakty sportowe. Zaprasza Patryk Serwański.
21: W angielskim Birmingham trwają lekkoatletyczne mistrzostwa Europy. Pierwsza sesja eliminacyjna przyniosła nam dobre wyniki, ale też rozczarowania. Do finału rzutu młotem nie awansował Wojciech Nowicki. W grze o medale pozostaje za to Paweł Fajdek. Miał piąty rezultat eliminacji, ale to jest wynik dobrego ostatniego, trzeciego rzutu.
22: Brak stresu wpłynął negatywnie na moją formę. Ten pierwszy rzut, gdybym chociaż troszeczkę przyspieszył końcówkę, padłoby 7-6, to już totalny luz bym miał w głowie, a tak to do tej trzeciej kolejki, atak z 12 miejsca. Niepotrzebne to wszystko. Wiem, że mogę rzucać, więc po prostu niepotrzebne emocje.
21: Finał z udziałem Fajdka jutro. Właśnie zaczyna się sesja wieczorna. W niej choćby Ewa Swoboda zacznie za godzinę od półfinału biegu na 100 metrów. Późnym wieczorem zaplanowano również finał. O medal powalczy także nasza sztafeta mieszana 4x400 metrów. W eliminacjach rzutu młotem będziemy mogli za to dopingować Anitę Włodarczyk. Kadra siatkarzy wraca do pracy po krótkich urlopach. Zwycięzcy Ligi Narodów teraz mają skupić się na przygotowaniach do wrześniowych Mistrzostw Europy. Zagrupowanie w Zakopanem, a jutro pierwszy trening.
23: Musimy zbudować siłę, zbudować tą bazę, która ma nam dać siłę fizyczną na wytrzymanie długiego turnieju. W trakcie Ligi Narodów nie było dużo czasu, aby, że tak powiem, przycisnąć. Ten czas będzie w Zakopanem.
21: Tłumaczył kapitan zespołu Aleksander Śliwka. A kadra siatkarek ma przed sobą Marią Agatę Rusolszewskiej. W Koszalinie Polki zagrają z Ukrainą, Francją i Włochami. Dla biało-czerwonych to ostatni etap przygotowań przed kobiecymi mistrzostwami Europy, które ruszają już za kilkanaście dni. W piłkarskiej pierwszej lidze Unia Skierniewice podejmuje Arkę Gdynia. Na razie pachnie niespodzianką, bo Unia, która na starcie sezonu zanotowała dwie porażki, prowadzi u siebie do przerwy 2-0.
24: Podróże dalsze i bliższe muzyczne w wehikule czasu z wydarzeniami popkulturowymi, którymi żył cały świat. Polska, to było lato w RMF FM. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: zmierzamy w bardzo dobrą stronę.
1: Tak brzmiało lato 2016
0: w dobrą stronę. Dawid Podsiadło, jeden z największych przebojów dekady, wyróżniający się zaskakującym teledyskiem i ukrytym, mocnym przekazem. Podsiadło zrywa z wizerunkiem grzecznego chłopca w teledysku, wcielając się w postać specyficznego osiedlowego dresiarza z wąsem, co pokazało ogromny dystans Dawida do siebie. Do lata 2016 zaraz wracamy.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lice w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
11: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: To tylko nie samochodem.
14: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
13: Super.
14: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
15: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
18: Zdrowit.
19: Bo w Media Ekspert taniej masz.
1: Media Expert. W

0: deski trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
2: To było lato.

0: brzmiało lato 2000.
1: 2016 wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Trump, wcześniej kojarzony przede wszystkim jako biznesmen, celebryta, pokonał Hillary Clinton. Główne hasło wyborcze Donalda Trumpa:
2: Together we will make America great again.
1: 23 czerwca 2016 roku Brytyjczycy zagłosowali w referendum za opuszczeniem Unii Europejskiej. Brexit. Sam proces trwał jeszcze kilka lat. Wielka Brytania formalnie opuściła Unię dopiero w 2020 roku. Papież Franciszek w Krakowie w ramach Światowych Dni Młodzieży. Polska na kilka dni stała się miejscem spotkania młodych ludzi z całego świata. Reprezentacja Polski na Euro w 2016 roku, prowadzona przez Adama Nawałkę, dotarła aż do ćwierćfinału. Polska wyszła z grupy bez porażki, a następnie pokonała Szwajcarię w 1/8 finału. A na listach przebojów króluje nagranie Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend. Początkowo wokalista Coldplay, Chris Martin, planował stworzyć prosty klubowy hymn imprezowy. Za namową kolegów z zespołu zmienił ją w opowieść o anielskiej obecności w życiu, zapraszając do współpracy Beyoncé.

DJ Snake z udziałem Justina Biebera stworzyli globalny hit dance-popowy i tropical house z albumu francuskiego producenta muzycznego DJ Snake'a. Krążą plotki, że tekst opowiada o byłej dziewczynie Biebera, Selenie Gomez. DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You.

Let Me Love You, DJ Snake, Justin Bieber i 2016 wielki przebój Alvaro Solera, Sofia. Skomponował ten utwór Alvaro zaledwie w jeden dzień. Nad brzmieniem utworu czuwał m.in. słynny producent Red One, który tworzył przeboje dla Lady Gaga czy Jennifer Lopez. Singiel dotarł na pierwsze miejsce na iTunes w 17 krajach i trafił do top 5 w 30 państwach. Alvaro Soler, Sofia.

0: dzieli zabawy dla dorosłych. Odwieczne pytania gwiazd w tej godzinie. Zabawa, którą kochacie, telefonujecie, odpowiadacie na pytanie. I to jest pytanie takie poweekendowe, które pojawia się prawie zawsze w poniedziałek. Zawsze się pojawia. Zadajemy to pytanie.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane?
0: No jeżeli znacie odpowiedź, to 12,2 miliony. No w sumie tak pomyśleliśmy, dlaczego czekać do
2: weekendu, jak można już.
0: Jak można zacząć, no imprezowanie wakacyjne w poniedziałek, a nie czekać do piątku.
2: W poniedziałek 12. To taki mały weekend.
0: Zwłaszcza dla odpoczywających.
3: Tego lata o poranku w RMF FM.
4: Skowron, Olbratowski,
3: Tomkowicz.
4: Takich trzech jak ich trzech nie ma ani jednego.
5: Ja jestem jedna.
4: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
6: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Wiesz co, Marian?
9: Mm?
10: Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
13: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Sąsiadko, witam.
15: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwestra.

0: Wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
1: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
2: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
0: Sylwester, mój kicisz wrócił.
1: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
0: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
2: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
3: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Po reklamie.
3: Zapraszam do pokoju zwierzeń w RMF FM.

0: serca.
1: Przypominamy pytanie konkursowe.
2: Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane?
1: Odpowiedź jest bardzo prosta i trafna, myślę.
3: W chałupach.
1: No. W chałupach. Czyli od siedzenia w chałupach, imprezowania wzięły się, to wiadomo, domówki.
4: Otóż nigdzie one nie zniknęły. W zeszłym roku w kwietniu byłem w Argentynie w tym, Buenos Aires. I w Buenos Aires wieczorami jak się wychodzi na miasto, na mosty, tam nad rzeką, to tam tętni życie do rana, tańce zespołów, osób, które zapraszają do tańców miejscowych, przyjezdnych i wszelkiej maści ludzi.
1: A u nas nad Wisłą też dzieją się takie rzeczy i one się nazywają potańcówki.
5: A, no tak.
1: No to nie zginęły te imprezy.
5: No właśnie.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Piotr Salak, te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Stanęli naprzeciwko odważnego Gawkowskiego, który w tej sprawie zdania nie zmieni.
3: Trzeba uporządkować wojsko, żeby wygrać bitwę.
4: No i ci ludzie chcą teraz nas pouczać, co to znaczy być prawdziwym pisowcem. No.
5: Poranna rozmowa w RMF FM i Piotr Salak. Codziennie po 8:00.
0: Reklama.
5: RMF FM na wakacjach.
6: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
7: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
6: Czekamy na was na www.rmffm.
5: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15:00 w RMF FM.
8: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara.
12: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
13: Czasem wyjazdu na Bali, a czasem wieczoru pod kosem. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w danym momencie. A my przekonamy się o tym w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
14: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie!
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
17: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
18: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
19: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
20: Zdrowid.
21: Po reklamie.
22: Zbliża się 22. W studiu faktów RMF FM pojawił się już Mateusz Bożek. Zapraszamy na te najnowsze fakty.
23: Rośnie liczba ofiar silnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Zginęło co najmniej 111 osób. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego pod lupą prokuratury. Chodzi o nieprawidłowości w przyznawaniu wsparcia finansowego powodzianom na Dolnym Śląsku. W faktach sportowych m.in. o zmaganiach biało-czerwonych w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Do 111 wzrosła liczba osób, które zginęły w wyniku silnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Blisko 90 kolejnych zostało rannych, zawaliło się ponad 60 budynków. Cały czas trwa akcja ratunkowa, ekipy przeczesują gruzy. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Według kolumbijskich służb dzisiejsze trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 było najsilniejsze w ciągu ostatniej dekady. Prokuratura w Jeleniej Górze wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy przyznawaniu pieniędzy dla przedsiębiorców poszkodowanych w powodzi na Dolnym Śląsku. Sprawa dotyczy Agencji Rozwoju Regionalnego, która kieruje wsparcie, oraz jej wiceprezes Anny Konieczyńskiej, działaczki Koalicji Obywatelskiej. Jak ujawniła Wirtualna Polska, około 4,5 miliona złotych trafiło do firm związanych z mężem polityk, jej sąsiadami oraz lokalnymi mediami. Nadzorujący agencję wiceminister rozwoju Michał Jaros zapewnia, że zależy mu na wyjaśnieniu sprawy.
24: Jeśli chodzi o
1: panią wiceprezes, to już jakiś czas temu została zawieszona w partii, to po pierwsze. Po drugie, czeka ją sprawa w sądzie koleżeńskim. To jest kwestia dni, jak będzie jakiekolwiek rozstrzygnięcie. Po trzecie, jeśli chodzi o Ministerstwo Rozwoju i Technologii, od razu wszczęliśmy kontrolę. Ona jest niezależna od kontroli CBA. Sprawdzamy dokumenty w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
23: Dodam, że z dziennikarskiego śledztwa wynika, iż podmioty, które otrzymały wsparcie, nie zostały zalane przez powódź. Ogólnopolskie szkolenia z samoobrony dla pracowników szpitali zorganizują Komenda Główna Policji i Ministerstwo Zdrowia, dowiedział się reporter RMF FM. To reakcja na kolejne przypadki agresji wobec medyków. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jak mają wyglądać te szkolenia?
2: Na początek kurs samoobrony ma ruszyć w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Właśnie tam w czerwcu 19-latek ranił nożem pielęgniarkę, lekarza i dwie pacjentki. Takie szkolenia przeszli już ratownicy medyczni. Teraz czas na kolejnych medyków, którzy będą chętni w całej Polsce. To potwierdza w rozmowie ze mną wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Poprosiliśmy polską policję, żeby mogła rozszerzyć to też na inne zawody medyczne. Planujemy też uruchomić ewentualnie dodatkowe środki z funduszy unijnych.
2: Na początku tego roku zaostrzone zostały kary za ataki na medyków. Za to grozi teraz od 3 miesięcy do nawet 5 lat bezwzględnego więzienia. Do jesieni we wszystkich karetkach pogotowia w Polsce mają pojawić się też kamizelki nożoodporne.
20: Wakacje z RMF FM.
23: Trasa kolejowa z Giżycka do Olsztyna była dziś bohaterką naszego wakacyjnego cyklu Najpiękniejsze trasy kolejowe. W podróży z Mazur na Warmię wybrał się nasz reporter.
24: Myślę, że wyróżniającą cechą jest to, że właśnie jedzie przez Mazury, gdzie mamy wiele jezior, także nawet podczas podróży można zauważyć wiele pięknych widoków, takie jak malownicze lasy czy jeziora.
25: No już w Giżycku się fajnie zaczyna, bo no z jednej strony dworzec, a za torami już widzimy jezioro Niegocin.
24: Tak, dokładnie. Podczas naszego oczekiwania na pociąg możemy sobie też pooglądać bardzo ładne widoczki.
26: To są piękne polodowcowe, pojezierne takie tereny, więc bardzo dużo przyrody, którą z okna pociągu można sobie na tej trasie podziwiać.
27: Bardzo barwna trasa, sympatyczna, wokół wiele jezior, jest pięknie.
23: A te głosy podróżnych zebrał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Czas teraz na fakty sportowe. Przedstawi je Patryk Serwański.
28: Ewa Swoboda awansowała do finału lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham, oczywiście w biegu na 100 metrów. Polka spokojnie wygrała swój półfinał. Walka o medal o 22.50, zatem teraz czas na taką szybką regenerację. W finale konkursu pchnięcia kulą walczył już Konrad Bukowiecki. Jego wynik po 3 próbach najlepszy, 20 metrów 38 centymetrów. To w tym momencie okolice 7-8 miejsca. Rzut młotem, eliminację kobiet. Anita Włodarczyk w pierwszej próbie, no na razie niezbyt przekonująco. 67 metrów 64 centymetry to na razie nie daje finału, trzeba się poprawić. Mistrzem Europy na 5000 metrów został kilka minut temu Norweg Jakob Ingebrigtsen. Jego 7. złoto na takiej imprezie to jest rekord mistrzostw starego kontynentu. W nocy o emocje zadba Iga Świątek. W ćwierćfinale turnieju tenisowego w Toronto zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Polka w Kanadzie wygrała już 3 spotkania, w tym z Ukrainką Martą Kostiuk. A na korcie widać pozytywne symptomy.
29: Mamy takie pierwsze sygnały, zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej, że wraca ten poziom, do którego nas przyzwyczaiła w poprzednich sezonach. Ta pewność i przede wszystkim spokój chyba wraca na kort. To, czego nam brakowało.
28: Tak mówiła Adam Romer z magazynu Tenis Club. Mecz Igi Świątek zaplanowano na 1 w nocy. Finaliści mundialu wrócili z wakacji. Chodzi o 4 piłkarzy Realu Madryt. Król strzelców mistrzostw świata Kylian Mbappé, Aurelian Tchouaméni oraz 2 nowi piłkarze drużyny królewskich. Francuz Ibrahima Konate i Hiszpan Marc Cucurella. Wszyscy przeszli dziś badania medyczne. Wrócili do klubowej rzeczywistości. Real do nowego sezonu szykuje się pod wodzą trenera José Mourinho, no, który po 13 latach wrócił do Madrytu. Celem oczywiście zwycięstwa i trofea. Jan Kuchta nowym napastnikiem Legii Warszawa. Czech został wypożyczony ze Sparty Praga. Z Koroną Kielce żegna się z kolei Tamar Swetlin. Słoweniec został piłkarzem francuskiego Saint-Étienne.
30: Gry i zabawy dla dorosłych to też jest forma dementi. Dementi strasznych plotek. Po 22, no to możemy zdecydowanie więcej. Zanurzymy się w zaklęte rewiry show biznesu. Wiadomo, że z wami.
31: No bo z kim?
30: No z Armelią.
31: I z Darkiem Maciwarkiem.
30: No i jesteśmy w komplecie.

0: Jeśli śledzisz plotki, no premiery i muzyczne, i takie kulturalne, i związki gwiazd, kto z kim i dlaczego. I wiecie, co dzieje się na celebryckich salonach, albo nawet wiecie więcej, no to ten konkurs jest dla was, gry i zabawy dla dorosłych. Zaczynamy tak zwany casting.
1: Casting na, no i już Darek wszystko powiedział, największego znawcę show biznesu.
0: Poznaj gwiazdę po nagłówkach z kolorowych stron internetu. Szukamy chętnych. Zacytujemy, co się dzieje w show biznesie, a wy odpowiecie, o kogo chodzi. 12,2 miliony. Casting otwarty. No ale messengerowo też można.
1: Messenger też jest otwarty.
0: I nasze magazyny z nagrodami są otwarte.
1: Ręczniczki czekają.

0: Poznaj gwiazdę po nagłówkach z kolorowych stron internetu. No to chciałem też, tak jak nasi słuchacze, poznać ciebie najpierw. Dobry wieczór, Monika.
1: Dobry wieczór.
0: Jesteś już w castingu na naszej ulubionej liście. Nie wiem, co to znaczy ulubiona lista, ale jesteś już w konkurcie.
2: W finale.
0: Gdzie cię złapaliśmy?
1: Złapaliście mnie w trasie, ale akurat podjechałam już pod dom, także...
0: Słuchaj, no to możesz z tego połączenia wyjść z ręcznikiem kultowym Radia RMF. Obiekt pożądań.
1: No byłoby bardzo fajnie.
0: Poznaj gwiazdy po nagłówkach. My cytujemy nagłówek z kolorowych stron internetu, a ty odpowiadasz, kto to może być. Uwaga, ja cytuję. Balanga u niej, no to już jest podpowiedź, że chodzi o kobietę. Balanga u niej, różowe sukienki, zabawa z siostrami, Hailey całująca biodro solenizantki, Timothy nie wpadł z życzeniami. O kogo chodzi?
1: O matko, nie mam pojęcia.
0: No właśnie.
1: Jakaś podpowiedź może?
0: Zabawa z siostrami, ona, różowe sukienki.
2: No i Timothy.
0: No i Timothy nie wpadł z życzeniami. To pewnie chodzi o jej chłopaka. To taka pierwsza podpowiedź z cyklu Telefon do przyjaciela.
1: A może jeszcze jakaś lekka podpowiedź?
0: No to koło ratunkowe Armelia może rzucić?
2: No to dobrze, no to jest taka celebrytka, modelka, znana z takiego TV show, nie wiem czy mówić nazwę, bo to już bardzo duża podpowiedź.
0: Z kamerą u tych państwa.
1: Kardashianów.
0: Tak. No. I chodzi balanga u?
1: Balanga u? U której siostry?
2: No wybierz jedną.
1: Kim?
0: Też na K.
2: Ta druga na K.
1: Druga na K, a są jeszcze dwie na K. Chloe.
2: Też nie.
0: A to na C, to się nie liczy. Dobra, jeszcze jeden strzał do trzech razy sztuka.
1: Kourtney Kardashian. Nie, Kendall. Kylie.
2: Rzeczywiście marna podpowiedź, jak wszystkie były na K.
1: Ale się udało, to najważniejsze.
0: Zdecydowanie.
2: Teraz się mówi do 5 razy sztuka.
0: Od dzisiaj, Monika, jesteś znawcą show biznesu, bo to było bardzo trudne. Słuchaj, ręcznik jest twój. Na plażę,
1: super,
0: na wakacje.
1: Cieszę się bardzo.
0: Możesz wszystkim przyjaciółkom, koleżankom powiedzieć, że po prostu znasz te wszystkie celebrytki na wylot. Dziękujemy, pozdrawiamy.
2: Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
3: Reklama. Tu nie musisz walczyć o leżak.
4: Tu możesz zapomnieć o terminach.
3: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00. Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Tu trwa
5: lato na bogato.
6: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
7: Może jest we Włocławku.
8: Może w Kęta.
9: A może w Jaworznie.
10: Nie! Jeszcze w życiu nie wygrałam nic.
11: A ty? Tak, ty.
12: Co powiesz, gdy już wygrasz?
13: Zastanów się i...
14: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
16: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
17: RMF FM na dzień dobry.
16: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Po reklamie.
9: A w te wakacje w RMF FM mamy dla was GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych.

0: Poznaj gwiazdę po nagłówkach z kolorowych stron internetu. Pozdrawiamy i chcemy też poznać ewentualnego mistrza show biznesu. Dobry wieczór, Kuba.
1: Dobry wieczór.
0: Wakacja, robota?
1: Po pracy już.
0: Po pracy, a no to tak, można odpocząć w grach i zabawach dla dorosłych. Słuchaj, bardzo wyjątkowo możesz sobie wybrać kategorię. Kategoria w tym, że nagłówku to jest Formuła 1 albo gry zespołowe. Bo nie mogę powiedzieć, jakie gry zespołowe, no bo to by była za duża podpowiedź.
1: Dobrze, to poproszę gry zespołowe.
0: Poszukujemy osoby. I ja cytuję. Poszukiwana osoba dotarła do Chicago, to tam zabrała córki zaraz po przylocie.
1: Może jakaś mała podpowiedź?
0: Ona dotarła do Chicago, to tam zabrała córki zaraz po przylocie. Ona.
1: Anna Lewandowska?
2: Podpowiedź!
0: No ale to... No to bardzo dobra odpowiedź jest, Kuba.
2: Kuba, zdecydowanie jesteś znawcą. No naprawdę.
0: Wygrywasz ręcznik kultowy, plażowy, RMF FM.
1: Pojejcie.
0: I podpowiedź wystarczyła ona. Nie wiem, jak to zrobiłeś.
2: Znasz zdecydowany zwycięzca.
0: Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale coś mi się wydaje, że oglądasz piłkę nożną i transfery Roberta znasz po prostu od
1: Troszkę
0: jego...
1: było o tym głośno ostatnio.
0: No to w takim razie mam nadzieję, że powiadomisz swoich znajomych, rodzinę, że wygrałeś. Też będzie głośno. Ręcznik RMF-u.
2: Trzymaj
0: się, Kuba.
1: Dziękuję.
0: Hej. A mówiłem, że będzie za łatwe.
2: Ta dogrywka?
0: A może o Justynie? Chociaż też będzie za łatwe. 12,2 miliony? Zgłaszajcie się. Jest jeszcze jedna edycja Poznaj Gwiazdę po nagłówkach. Taka dodatkowa. Bonusik. W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: prosto z trasy też można zespołowo brać udział w naszych grach i zabawach dla dorosłych. Dobry wieczór, witamy Państwo z wakacji czy na wakacje z zestawem głośnomówiącym, który może podpowiadać. Cześć Piotrze.
1: Wakacji, cześć.
0: Cześć, no to zamieniamy się w samochodzie w słuch. My cytujemy nagłówek z kolorowych stron internetu, a ty masz odpowiedzieć, o kogo nam chodzi. Podpowiedź już jest jasna, bo została nam kategoria Formuły 1. Poszukiwany jest on. On. Czyli on znów zasypuje swój Instagram fotkami z Kim Kardashian. Miłość kwitnie. O kogo chodzi, Piotrze?
1: Formuła 1.
0: Formuła 1.
1: Kardashian.
0: Kim Kardashian. Formuła 1. Wszystko się zgadza. Instagram się zgadza, fotki się zgadzają i miłość.
2: Jakaś miłość.
0: I miłość kwitnie.
1: Lewis Hamilton?
2: A! Wow! Bez podpowiedzi!
0: Tak, ona mu towarzyszy w tych różnych jego wyścigach. Wiadomo, że on jeździ sam, ona mu towarzyszy. I mamy dla was piękne wspomnienie po dzisiejszej waszej zabawie z RMF FM. Ręcznik, nie wiem jak się podzielicie, ale jest jeden wasz.
1: Dobra, jakoś piątkę się nim okryjemy.
0: Spokojnie, to jest duży plażowy. Pozdrawiamy szerokości, hej.
1: Dzięki, na razie.

0: otwartego lata o poranku w RMF FM.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Juhu, dzień dobry.
0: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
1: Tomkowicz,
2: Skowron,
3: Olbratowski.
0: Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Przepis na lato.
6: Czy ja mogę prosić jeszcze 30 dni wolnego?
0: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7:00 w RMF FM.
7: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla Twojego biura w jednym miejscu.
8: Po reklamie.
9: Fakty w RMF FM, te najnowsze. O 23:00 przedstawi Mateusz Bożek.
10: Jest śledztwo w sprawie tragedii, do której doszło w niedzielę na Jeziorze Jagodnym. Zginął 16-letni chłopak. Później Bliski Wschód. Donald Trump przekonuje, że Stany Zjednoczone w pełni kontrolują cieśninę Ormus. W faktach ostrzegamy również przed burzami, które mogą się pojawić tej nocy, a na koniec sport i lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. Prokuratura rejonowa w Giżycku wszczęła śledztwo w sprawie wypadku na Jeziorze Jagodne, w którym zginął 16-latek. Przypomnę, w niedzielę chłopak płynący skuterem wodnym zderzył się z motorówką. Śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W tej chwili trwają ustalenia okoliczności tego zdarzenia. Przesłuchano już części świadków, śledczy zabezpieczyli również skuter i łódź motorową.
8: Konflikt na Bliskim Wschodzie. Faktach RMF FM.
10: Stany Zjednoczone kontrolują cieśninę Ormus, przekonuje prezydent Donald Trump i dodaje, że amerykańska armia oczyściła przesmyk z irańskich min. Jedynym, kto obecnie kontroluje cieśninę Ormus, jest marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych. Mamy blokadę, która jest nie do przebicia. To stalowy mur. Wpuszczamy tylko tych, których chcemy wpuścić. Nie pozwalamy na to, by zostali wpuszczeni ci, którzy płyną do irańskich portów. Ale dla pozostałych cieśnina jest otwarta. Tak, na pytania dziennikarzy odpowiadał w swoim stylu Donald Trump. Prezydent USA ogłosił wcześniej, że będzie się domagać odszkodowań od Teheranu za wszystkie osoby, które zginęły lub zostały ranne w wyniku działań reżimu. Poinformował, że polecił swoim przedstawicielom, aby uwzględnili te kwestie w przyszłych negocjacjach. Synoptycy ostrzegają przed silnymi burzami tej nocy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia dla centralnej i północno-wschodniej Polski. To m.in. województwo łódzkie, a także Mazowsze, Podlasie i część Lubelszczyzny. Może tam spaść do ponad 50 mm deszczu, a wiatr w porywach osiągnie nawet 115 km na godzinę. Przygotowanie do sytuacji kryzysowych to nie tylko sprzęt. Nie kupujmy rzeczy, których potem nie będziemy im potrafili użyć, radzą eksperci od sytuacji kryzysowych. O tym, jak dobrze przygotować się do takich sytuacji, mówimy dziś w Faktach RMF FM. Ważne są również relacje sąsiedzkie. Dobrze współpracująca społeczność potrafi się obronić, tłumaczy były żołnierz i prowadzący warsztaty z ochrony ludności Łukasz Cnota.
11: Budujmy lokalną społeczność, kontaktujmy się między sąsiadami. Wymiana informacji jak najbardziej. O lokalizmie też mówimy, żebyśmy właśnie wrócili do tego, co było dawno. Znamy się, nie chodzi o jakąś wścibskość, żeby zaglądać jeden drugiemu przez okno, ale żeby wiedzieć, mieć świadomość, nawet zadzwonić do sąsiada, ej, sprawdź, jak mnie nie ma, żeby czy coś się nie dzieje. Jak mamy tą lokalną społeczność, która jest zgrana, rozmawia ze sobą, spotyka się na różnych zebraniach sołeckich, czy na zebraniach, nie wiem, osiedlowych, chodźmy na takie zebrania, budujmy tą świadomość. Jeżeli imigranci, przestępcy zobaczą, że ta społeczność jest zgrana, będą to omijać szerokim łukiem i do tego trzeba dążyć. Musimy się wrócić troszeczkę, to nie jest nic nowego. Wróćmy do tego, bo to jest dobre.
10: A więcej o sytuacjach kryzysowych przeczytacie w artykule naszego dziennikarza Macieja Sołtysa na rmf24.pl. Anita Wodarczyk i Aleksandra Śmiech awansowały do finału rzutu młotem w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Ewa Różańska odpadła w eliminacjach. Do finału biegu na 3 km z przeszkodami zakwalifikowały się Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik. W pchnięciu kulą Konrad Bukowiecki zajął 7. lokatę. Wygrał broniący tytuł Włoch Leonardo Fabli. I jeszcze informacja sprzed chwili. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów. Łódź już trzeci raz z rzędu szykuje się do organizacji dwóch meczów o Superpuchar Polski w piłce ręcznej, kobiet i mężczyzn. Z roku na rok impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Spotkania ostatniej edycji z trybun Atlas Areny obejrzało ponad 8 tysięcy widzów.
2: To jest w sumie nie takie częste na ligowym przynajmniej Szczypiorniaku.
3: Dokładnie. Fantastyczna atmosfera w dwóch poprzednich edycjach. Naprawdę to wsparcie z trybun nam dopisało i atmosfera na trybunach była naprawdę niesamowita. Mam nadzieję, że podobnie będzie tym razem. Jak pan mówi, to jest coś niebywałego dla nas. Takie starcia w klubowej piłce ręcznej polskiej, ale na neutralnym terenie, także możemy liczyć na dużą frekwencję, jeżeli chodzi o kibiców z Płocka i z Kielc.
10: Mówił piłkarz ręczny Wisły Płock Michał Daszek w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem. Podobnie jak rok temu Wisła zagra o trofeum z Industrią Kielce, a kilka godzin wcześniej w meczu o Superpuchar Polski kobiet zmierzą się Zagłębie Lubin i MKS Lublin. Wszystko to 29 sierpnia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Po nocy złożami i wtorek z przelotnymi opadami deszczu czeka nas powrót gorącej letniej aury. W środę popada już tylko lokalnie. W kolejnych dniach sporo słońca, temperatura stale będzie rosła. W weekend znowu 30 stopni na termometrach. Jutro 19-20 na Suwalszczyźnie, 23 w centrum, 26 na Podkarpaciu. Show bajkowy dla dorosłych, ale bezpieczny, bezpieczny, z najlepszą muzyką pod słońcem. No jesteście w dobrych rękach. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Jeżeli szukacie teraz
1: najlepszej muzyki pod słońcem, to słoneczne reggae, taneczne dźwięki, które mistrzowie, producenci bitów dołożyli do gitarowego, spokojnego przeboju. David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River. I to też jest zabawa z wami w muzykę.
2: Chciałem wam podziękować, że bardzo ładnie gracie.

0: poniedziałkowe gry i zabawy dla dorosłych. Za moment zakończymy takim pikantnym akcentem, opowieścią.
1: Śnieżka podrastała. Skórę wciąż miała białą jak śnieg. Jakby słońce się jej bało i nie mogło opalić. Serce zaś miała czarne, jak heban.
2: A oczy miała czerwone od spawania.
0: I to mogą być najnowsze przygody Śnieżki? Nieznane w bajkach dla dorosłych już za chwilę w RMF FM.

0: Radiowcy bez cenzury w bajce Juliusza Słowackiego Królewna Śnieżka, jakiej nie znacie. Należy zacząć od tego, że to, co bierzecie za prawdę, prawdą nie jest.
1: I tu właściwie moglibyśmy skończyć i zostawić was z tematem do niekończących się przemyśleń.
0: Bo czymże jest prawda?
1: Czymże? Tak naprawdę pytanie to zadał rzymski prefekt Judei Poncjusz Piłat. Swoją drogą też kawał niezłego gnoja.
0: Kawał gnoja.
1: Jak to ujął Gogol, jeden tam tylko jest porządny człowiek, prokurator, ale i ten, prawdę mówiąc, świnia.
0: A świnia i etyczny karzeł, porównywalny tylko z niejaką, Śnieżką. Jeżeli podoba wam się ten jej taki obraz, który znacie i który wpoiła wam do głów popkultura, to wyłączcie w tym momencie ten podcast. Czy możemy o niej powiedzieć wam coś dobrego?
1: Nic dobrego. O tej postaci nie możemy powiedzieć. Absolutnie nic dobrego. Skąd zatem jej pokutujący w książkach i na srebrnym ekranie wyidealizowany obraz? Dlaczego góry i farby noszą jej imię?
0: Co można powiedzieć dobrego i konkretnego o Królewnie Śnieżce? Tyle jedynie, że się urodziła.
1: I tu już jest kłamstwo. Przecież sama się nie urodziła. Śnieżka została urodzona.
0: Co do Śnieżki, u niej podejrzewamy, że jej nie urodziła matka.
1: Tak.
0: Śnieżkę urodziła sąsiadka.
1: Tak. Co jest możliwe, bo przyroda w swoim pięknie i złożoności zna takie przypadki. Choćby taka kukułka.
0: Kukułka. Słodko se to kuka, kuku, kuku, a tu proszę,
1: no. I Śnieżka.
0: A tu ciach, kuperka do wysiadywania cudzego szuka, prawda? Najniższy szczebel moralnej drabiny, najniższy.
1: Śnieżka prawdopodobnie została urodzona podczas srogiej zimy, gdy padał śnieg. Jak to podczas srogiej zimy?
0: Bo śniegi padają podczas srogiej zimy.
1: Tu jeszcze nie ma niczego złego. Może jakaś taka mała zapowiedź dramy.
0: Ale kroniki notują, królowa haftowała siedząc przy oknie z czarnego hebanu.
1: Patrzcie co za ludzie. Na heban do framuk mieli kasę. Ale na lampę to już nie. I musiała królowa haftować przy szybie.
0: Ileż w tym wszystkim zalążków zła, czy wy to dostrzegacie?
1: I królowa pyk,
0: haftując,
1: ukuła się w palec i trzy krople krwi spadły na śnieg. Królowa uznała, że czerwień krwi cudnie wygląda na śniegu w kontekście czerni hebanowej framugi.
0: Bo takie miało okna.
1: I pomyślała, chciałabym mieć dziecko, białe jak ten śnieg, rumiane jak krew i o włosach czarnych jak heban.
0: Co jest, zauważmy, normalną zupełnie myślą człowieka widzącego krew na śniegu, chciałbym mieć takie dziecko. Ale nie, bałwana nie, to dziecko tak bym chciał.
1: Królowa była w zaawansowanej ciąży, to jest ważne.
0: W dodatku ta królowa miała ciężkiego debila męża, który pozwolił jej, kobiecie w zaawansowanej ciąży, haftować przy otwartym oknie. Czy do piekła.
1: Tak. Królowa wkrótce potem urodziła, a przy narodzinach, i tu możemy mówić o pierwszej ofierze Śnieżki, umarła.
0: Skipiała nam jejmość królowa. Tak se pięknie haftowała, to ciach nie ma królowej. Czy wiemy, jak miała na imię?
1: No, nie jest to nam do niczego potrzebne, ale to miała na imię Moguncja. No i ta nasza Moguncja umarła.
0: Moguncja umarła.
1: Był pogrzeb. Czy były chrzciny, nie wiem, ale zaraz potem był ślub.
0: O i widzicie? No. I ten penis nie mąż, bo to inaczej tego człowieka nie.
1: Nie można, nie.
0: Który pozwolił żonie w ciąży haftować i się przeziębić, dokładnie, żeby umarła przy porodzie, to nie mógł poczekać, aż ostygnie,
1: no,
0: żeby się wziął i się ohajtał.
1: Co za.
0: Ja się chyba domyślam, skąd jest ten cały zły gen u tej całej Śnieżki.
1: No zły ojciec i sąsiadka. Oto jest zagadka.
0: Śnieżka miała skórę białą, jak śnieg, twarzyczkę rumianą, jak krew i włosy czarne, jak heban. I była to kolejna zła wróżba zwiastująca okropelne tarapaty. Król zaraz po nocy poślubnej, oddawszy nowej żonie komnaty swoje, bywsze małżonki jej te oddawszy.
1: W sensie, nowa królowa, zamieszkawszy tam, gdzie Kapadocja, zapyta ktoś?
0: Tam, gdzie kiedyś mieszkała Kapadocja, to tam zamieszkała.

0: Mieszkała ta nowa matka, królowa, w sensie macocha. I miała na imię, notują kroniki, Jagienka.
1: To bardzo piękne imię.
0: To jest bardzo. Ona sama też zresztą była bardzo piękna i nadobna, a, cytują kroniki, siadając, składała skromnie dłonie na podołku. W dodatku Jagienka wniosła w posagu zaczarowane zwierciadełko, które odziedziczyła po swojej matce czarodziejce.
1: Tak było.
0: Tak było.
1: Jagienka miała trzy siostry, Heleńkę, Zusienkę i Łazienkę.
0: Tak. I teraz tak, Helenka dostała w spadku pudełko, w którym co trzy dni pojawiała się nowa para ciepłych skarpet. Zusienka dostała klucz otwierający wszystkie zamki na całym świecie, a Łazienka dostała malakser.
1: Tak było, to tak przecież było, nie kłamiemy was, bo my jesteśmy poważni redaktorzy mediów o zasięgu ogólnopolskim i my byle głupot nie opowiadamy.
0: I my mamy żony, my mamy dzieci, my mamy kredyty mieszkaniowe, my mamy spłacone już pralki w naszych łazienkach. Tak. Jesteśmy poważni.
1: Wracając do tematu, dobra Jagienka trafiła najgorzej.
0: Trafiła najgorzej, gdyż cała magia jej lusterka sprowadzała się do tego, że Jagienka pytała: lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie.
1: A lusterko mówiło, no, wiadomiks, że ty.
0: Tak jej
1: i
0: mówiło.
1: Dodawało, że wiele jest pięknych gwiazd na niebie, ale nie ma piękniejszej od ciebie. Tu.
0: Bardzo ładnie jej to lusterko mówiło.
1: No. Tymczasem Śnieżka podrastała. Skórę wciąż miała białą jak śnieg. Jakby słońce się jej bało i nie mogło opalić. Serce zaś miała czarne, jak heban.
0: A oczy miała czerwone od spawania, czy tam od dźwigania ciężarów. Tak było? Z ręką na sercu.
1: Tak, ale najgorsze było jej właśnie czarne serce. Dokuczała wszystkim. Pluła babuleńkom na plecy w autobusie i w kości.
0: Ale taka była.
1: No
0: to
1: tak.
0: Się nie ma co śmiać, tak, bo to było zło wcielone.
1: Co za po prostu
0: co za osoba.
1: Franca.
0: Tak, dokuczała wszystkim.
1: Pluła babuleńkom na plecy w autobusie i w kościele. No przecież czytam
0: tak,
1: z no książki.
0: To jest tekst,
1: tak?
0: To jest, tak.
1: Pukała i uciekała. Tak robiła, tak babcią.
0: Aha, do komnaty pukała i uciekała. Myślałem, że do drzwi pukała.
1: Albo nie, ale też babcią po plecach.
0: Aha. Tak, co za człowiek.
1: I psuła rzeczy złośliwie.
0: Psuła złośliwie rzeczy, tak.
1: I obcinała wąsy kotom.
0: A nawet sąsiadom do rury wydechowej w samochodach wsadzała ziemniaki, żeby nie mogli odpalić.
1: Tak było.
0: To chodzące zło. No. Mówiliśmy, że tak będzie, ale wyście nam nie wierzyli na początku tego podcastu. A to proszę, prawda zawsze zwycięży.
1: Tak.
0: Tylko prawda jest ciekawa. Tylko.
1: I raz zła Śnieżka zepsuła lusterko swojej macoszce ukochanej. Jagienka pyta, kto jest najpiękniejszy w świecie? A lusterko mówi, Śnieżka, Śnieżka, piękne dziecię.
0: I był to, jak się potem miało okazać, dopiero początek bardzo przykrych nieszczęść.
1: Jagienka domyśliła się, że jej lusterko zostało zepsute przez złą Śnieżkę. Wezwała zatem szambelana i rzecze, weźmiesz waść Śnieżkę do lasu.
0: Czy wiadomo w ogóle, jak Śnieżka miała na imię?
1: Śnieżka.
0: A Śnieżka miała.
1: Ale na zamku mówili na nią Rafał, bo jadła kurczaki.
0: Aha.
1: Nie gryzła, tylko połykała i się dławiła.
0: Aha.
1: I takie robiła takie.
0: Spróbujcie sobie teraz. Co z szambelanem?
1: Weźmiesz waść Śnieżkę do lasu, a potem dalej. Za jezioro i za siedem gór i zamkniesz ją w klasztorze.
0: Jagienka chciała zamknąć Rafała w klasztorze, tak?
1: To dla dobra nas wszystkich i królestwa.
0: Aha.
1: A lusterko daj do naprawy.
0: A co powiedziała. Ale szambelan, trzeba był wam wiedzieć, był śmierdzącym leniem.
1: Tak.
0: Wywiózł Rafała za jezioro, pokazał mu drogę, rzucił tamtędy do klasztoru. I pojechał do karczmy się znietrzeźwić.
1: Znietrzeźwić się z szambelan.
0: Ani też myślał dawać lusterko do naprawy.
1: Śnieżka ani myślała iść do klasztoru.
0: Oczywiście.
1: I gdy tylko szambelan zniknął za zakrętem, podjęła decyzję, że będzie prowadzić hulaszczy tryb życia oraz że zejdzie na drogę przestępstwa. I Śnieżka błąkała się tam kilka godzin. Po lesie tam se chodziła, kopała grzyby i krzyczała brzydkie wyrazy. By leśne echo musiało je powtarzać.
0: Co za nikczemność.
1: Robią tak często złe dziewczyny.
0: Aż trafiła
1: potem musi iść do spowiedzi.
0: Potem do spowiedzi. Śnieżka trafiła do jaskini zbójców.
1: O.
0: W jaskini w środku nie było nikogo, ale Śnieżka od razu rozpoznała, że tu mieszkają zbóje.
1: Bo miała serce i podniebienie czarne jak listopadowa noc gradowa.
0: Dokładnie.
1: A zły zawsze wyczuje złego.
0: Zawsze. Wszędzie panował bałagan, śmierdziało starym kozłem i szatnią hokeistów. Wokół walały się resztki niedogotowanej sarenki. Było to bardzo złe miejsce.
1: I zmęczony Rafał coś tam sobie zjadł, coś tam sobie wypił, coś tam się pokrzątał, zawinął się w koc i zasnął ukryty za wielkim stalagmitem.
0: Bo to w jaskini było. I gdy tak spał, śniąc swoje złe sny, do jaskini wrócili zbóje krasnale. Niziołki, złe obuzy o szemranej proweniencji i mętnej moralności. Było ich 7.
1: Tak, i pierwszy mówi: ktoś siedział na moim krzesełku. Drugi: ktoś jadł z mojego talerzyka. Trzeci: ktoś pił z mojego kubeczka. Czwarty: ktoś oglądał moje świerszczyki.
0: A piąty na to rzecze: ktoś wypił mój ajer koniak. Szósty mówi: ktoś skiepował peta w moich skarpetkach.
1: I wtedy zza stalagmitów wychodzi Śnieżka i pyta: co się drzesz, kurduplu?
0: Tak pyta. Krasnale zupełnie oniemieli na taką bezczelność. Ale też Rafał srogo im zaimponował tą hamową, bo jak to mówią, ciągnie zły do złego, swój do swego.
1: I też jakoś zaczęli gadać, nie? I tam cała ósemka. I przechwalać się, kto jakie zło i komu wyrządził.
0: Tak. I jak Śnieżka powiedziała, że nawcierała macosze w jasiek kozy z nosa, to zbóje uznali, że jest w niej taka ilość najczarniejszego mroku, że może do nich przystać. I tak też się stało.
1: I tak sobie zbujowali.
0: Zbujowali
1: sobie. Żyli sobie Krasnale i Śnieżka. Napadali na kupców i grzybiarzy, polowali na sarenki.
0: Ale nie tylko. No. Kradli też suszące się na sznurach babskie majtki i rajstopy. Oraz łapali w zrobione z nich sidła nietoperze na pyszny bogracz.
1: Bogracz z nietoperza. To trzeba uważać.
0: To
1: w Wuhan Chińczycy taki raz zrobili.
0: Dokładnie.
1: I potem pół świata klamki otwierało łokciem, bo się bali COVID-a.
0: To trzeba uważać.
1: No, na bogracz z nietoperza bardzo.
0: Tymczasem Jagienka na zamku kazała szambelanowi przynieść czarodziejskie zwierciadełko.
1: No.
0: A gdy została sama, zapytała: lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie?
1: A lustereczko jej na to: Śnieżka, Śnieżka, piękne dziecię. I wtedy Jagienka zrozumiała, że szambelan nie oddał zwierciadła do warsztatu.
0: No, szukał.
1: No.
0: I zaczęła rozkminiać. I zaczęła się zastanawiać, że pewnie Śnieżki też nie odwiózł do klasztoru, tylko na pewno pojechał do karczmy, żeby się znietrzeźwić.
1: Jagienka szybko się zwiedziała, że Śnieżka żyje ze zbójami krasnalami i oddaje się bezeceństwom.
0: Ale tu prosimy bez żadnych skojarzeń.
1: Nie.
0: Bo chodzi o bezeceństwa tylko moralne.
1: Moralne.
0: Tak, a nie o takie cielesne.
1: Nie, nie, nie.
0: O nie, nie, dlatego że krasnoludki uważają kobiece, dziewczyny gatunku ludzkiego za wyjątkowo szpetne. I nie, to ich nie interesuje.
1: Dlaczego?
0: Bo kobiety ludzkie nie mają brud.
1: Tak, bo kobiety krasnoludzkie mają prawdziwe brody.
0: Prawdziwe mają.
1: I nawet po 3.
0: Jagienka postanowiła, że porwie Śnieżkę z jaskini i wywiezie ją sama do klasztoru. Ale żeby porwać Rafała, to postanowiła, że uśpi jego Rafała, Śnieżkę i jego kumpli krasnoludki.
1: Tak.
0: Przebrała się więc za handlarkę jabłek, a jabłka nasączyła głupim jasiem.
1: Tak, i poszła nasza Jagienka przez lasy, do tej wylęgarni etycznej zgnilizny, jaką była jaskinia tych moralnych niziołków i tej całej Śnieżki Rafała.
0: Poczekała, aż krasnale pójdą na szaber, a Śnieżka zostanie gotować bogracz, wchodzi do środka do jaskini i woła: hejże ho, nadobna panieneczko.
1: Śnieżka kazała jej wypylać.
0: Tak, wypylać.
1: Wypylać, bo ją bolała głowa, gdyż dzień wcześniej piła z karzełkami denaturat.
0: Co?
1: No tak było.
0: Tak było.
1: Czytam z książki, tak, to nie wymyślam.
0: Dobra królowa nie dała się jednak zbić Śnieżce z pantałyku.
1: Tak. I mówi: na kacuszka najlepsze jabłuszko.
0: Taki powiedziała, to jest autentyczny cytat.
1: Mam tu takie tanio, nadobna panieneczko, skosztuj jeno. I rzuciła owoc Śnieżce.
0: Śnieżka złapała i... bo ją suszyło.
1: Chaps,
0: wbiła zęby w jabłuszko, odgryzła wielki kawał, przełknęła,
1: tak.
0: Padła jak nieżywa.
1: Jagienka złapała bezwolną Śnieżkę pod pachy, żeby ją wyciągnąć z jaskini, ale nie dała rady, bo tak się Śnieżka spasła na tym bograczu i na sarenkach.
0: W dodatku dało się niebawem słyszeć wracających ze zbójowania krasnali, więc królowa czmychnęła czym prędzej do lasu, zostawiając ciało Śnieżki w jaskini.
1: Jakże rozpaczały te niziołki, gdy ujrzały Śnieżkę leżącą bez ducha. Ileż łez popłynęło z tych oczu, które widziały więcej zła, niż pomieści niejedna dusza. Tymczasem Jagienka wróciła na zamek i kombinowała, co dalej. Zaś szambelan przyniósł jej też lusterko z naprawy.
0: Siadła więc nasza kochana nadobna Jagienka i pyta: lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie?
1: A zwierciadło: wiele jest pięknych gwiazd na niebie, ale nie ma piękniejszej od ciebie. I miało cholera rację.
0: No nie było w królestwie halabardnika, który by się nie obejrzał. Po prostu działoś.
1: Krasnoludki zaś: Jarek, Darek, Marek, drugi Marek, Arek, Mirek i Winetu zrobili tekturową trumnę. włożyli do trumny Śnieżkę i wynieśli przed jaskinię, bo się bali, że się im zaśmierdnie.
0: Tak.
1: Roztropnie. Ale zabrakło tektury na wieko, więc Śnieżka leżała, no niejako na widoku.
0: Tak leżała. No. I zleciało się, zobaczywszy to ptactwo, w które Śnieżka rzucała kamulcami, i zleciały się nietoperze, które łowiła na bogracz, i zbiegły się sarenki, a nawet przyszły jeże, które cała ta Śnieżka lubiła kopnąć w dupkę przechodząc obok.
1: I radowało się całe to stworzenie Boże, niepomiernie.
0: Niepomiernie.
1: Gdy słudzy Jagienki jej o tym donieśli, ta z początku posmutniała, uznając, że chyba przesadziła z głupim Jasiem w jabłkach.
0: Ale zaraz potem uznała, że nie jest tak źle. Hmm. Że zamiast do klasztoru może być tekturowa trumna.
1: Tak.
0: Mówi się trudno, rzekła do siebie nasza Jagienka. Tak. Chodzi o losy kraju.
1: I uwaga. Gwar, jaki czyniło ptactwo oraz leśna fauna radująca się zejściem Śnieżki, przyciągnął przejeżdżającego nieopodal księcia.
0: Zajechał on pod jaskinię. Zsiadł z rumaka, podszedł do trumienki, spojrzał na Śnieżkę, nachylił się
1: i powiedział:
0: a, to ta, co ukradła mojej mamie rajstopy ze sznura. Po czym odwrócił się i odjechał.
1: Wszyscy żyli potem długo i szczęśliwie, a złe krasnale wróciły do swojego rodzinnego piparaszyna i słuch o nich zaginął.

0: Zaraz na zegarach wybije północ. W RMF FM czas na kolejne wydanie faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A zaczynamy je od sportu. Polska ze srebrnym medalem Mistrzostw Europy w lekkoatletyce. Jeszcze dziś o awans do półfinału tenisowego turnieju w Toronto powalczy z kolei Iga Świątek. Mamy też ważne informacje dla kierowców z Krajowej 60. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. A na koniec o niezwykłych narodzinach w gdańskim zoo. Mamy srebro Mistrzostw Europy w lekkoatletyce. Medal zdobyła Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów. Wygrała Brytyjka Amy Hunt, do której Polka straciła zaledwie 0,02 sekundy. Trzecie miejsce zajęła Belgijka Delphine Kansa. W sztafecie mieszanej 4x400 metrów nasi zawodnicy Maksymilian Szwed, Alicja Wrona-Kutrzepa, Remigiusz Zazula i Natalia Bukowiecka wywalczyli czwarte miejsce. Najlepsi w tej dyscyplinie okazali się Norwedzy. To nie koniec sportowych emocji na dziś. Przed Igą Świątek ćwierćfinałowy mecz tenisowego turnieju w Toronto. Polka za niecałą godzinę rozpocznie walkę z Rosjanką Dianą Schneider. Nasza tenisistka w ostatnim czasie gra nieco poniżej wysokich oczekiwań kibiców, choć trzeba podkreślić, że w Toronto rozegrała już 3 dobre spotkania. Świątek to niezmiennie światowa czołówka, podkreśla Adam Romer z magazynu Tennis Club.
1: Rozmawiamy cały czas o dziewczynie, która jest absolutną czołówką światową, więc jakieś te opowieści, że ona spada, że ona w ogóle już tylko się będzie staczać w dół, no to naprawdę, no czasami polscy kibice są nieznośni. Po tych dobrych 3 meczach w Toronto, oczywiście to jest bardzo dobry prognostyk, dużo lepiej się to ogląda z punktu widzenia polskiego kibica, ale ja też studzę nastroje, że to od razu nie znaczy, że Iga będzie wygrywała seryjnie kolejne turnieje.
0: Za Igę Świątek oczywiście będziemy trzymać mocno kciuki. O wyniku spotkania z Dianą Schneider na pewno usłyszycie w faktach.
2: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
0: Kierowcy, zablokowana jest Krajowa 60 w pobliżu Karniewa na Mazowszu. To odcinek Maków Mazowiecki Ciechanów. Jak informują służby, na jezdni leżą przewrócone słupy energetyczne. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Jest ponadpolityczna zgoda na ustawowe wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu nocą na terenie całej Polski, ustalił dziennikarz RMF FM. Sejm od niemal roku pracuje nad przepisami w tej sprawie. Kiedy przepisy będą mogły wejść w życie? O tym reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Projekty przeszły już drugie czytanie, więc jeśli kluby sejmowe nie zgłoszą do nich poprawek, wówczas ustawy mogą zostać przyjęte już jesienią. Oprócz nocnej prohibicji jest także zgoda w koalicji na wprowadzenie zakazu reklamy i promocji alkoholu, także wszelkiego rodzaju tak zwanych napojów 0%. Sejm opuści jedna połączona ustawa, pod którą znajdzie się podpis prezydenta, deklaruje wiceszefowa Komisji Zdrowia Wioleta Tomczak, posłanka Polski 2050.
4: Pan prezydent wyraził się wtedy bardzo pozytywnie dla potrzeby wzmocnienia polityki antyalkoholowej w naszym kraju. Przedstawił swoje uwagi, które także są uwzględnione w tym projekcie.
3: Zielone światło tym przepisom daje także Prawo i Sprawiedliwość. Jednak nie wszystkie propozycje zawarte w ustawach zostały zaakceptowane. Zarówno część koalicjantów, jak i opozycja plus obóz prezydenta nie zgodzili się na całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw.
0: Kadłub przyszłego okrętu ORP Wicher opuścił halę PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni. Ważąca około 6 tysięcy ton konstrukcja to pierwsza fregata budowana w ramach programu Miecznik. Nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski obserwował ten moment razem z Marcinem Ringwelskim, prezesem zarządu PGZ Stocznia Wojenna.
5: To jest moment, w którym Wicher opuszcza halę na samojezdnych platformach. No i z lądu musi się dostać teraz na wodę.
6: Warto podkreślić, że tego typu operacji jeszcze nigdy nie przeprowadzono w przemyśle okrętowym w naszej stuletniej historii. Jest to bardzo skomplikowana operacja. Właśnie wjeżdżamy rufą na barkę samozanurzalną. To jest największa tego typu barka w ogóle na świecie, ponad 36 tysięcy wyporności. Jak tylko skończymy, wózki SPMT postawią całą konstrukcję na podporach, wyjadą z barki i pojadą po przyszłą RP Burzę, dlatego że przyszła RP Burza jest już składana w hali prefabrykacji i zaczniemy w hali montażu składać kolejny okręt.
0: Uroczystość chrztu jednostki zaplanowano na jutro, a wodowanie odbędzie się w czwartek. Pracownicy gdańskiego zoo mają nowych podopiecznych, wyjątkowych w skali całego kraju. Na świat przyszły młode koty pustynne. Kocięta urodziły 2 samice, Maoli i Sahira. Zoo w Gdańsku to jedyna placówka, w której znajduje się hodowla tego gatunku. O tym, jaka przyszłość czeka te urocze kocięta, przeczytacie na rmf24.pl. Polecamy. A w RMF FM kolejne fakty punktualnie o pierwszej. Zapraszam w imieniu Karola Płaczkiewicza.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: O tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Do ostatniego oddechu to film poświęcony jednemu z najbardziej niewidzialnych, ale powszechnych zagrożeń – zanieczyszczeniu powietrza. Ten film otworzy 9. BNP Paribas Green Film Festival w Krakowie. Czym oddychamy, skąd bierze się zanieczyszczenie powietrza i czy możemy skutecznie z nim walczyć? O tym wszystkim porozmawiam teraz z autorką filmu Do ostatniego oddechu, panią Ewą Ewart. Dzień dobry, pani Ewo.
2: Dzień dobry, dziękuję pięknie za zaproszenie.
1: Jak poważnym problemem jest dziś zanieczyszczenie powietrza i pytanie, czy w Polsce wciąż mamy powody do niepokoju?
2: Bardzo poważnym problemem jest zanieczyszczenie powietrza. Myślę, że nasi widzowie, którzy obejrzą ten film, znakomicie zostaną poinformowani o temacie i uświadomią sobie. Natomiast tak, w Polsce, pomimo tego, że na pewno w Krakowie i ta opowieść jest również w filmie, problem zanieczyszczonego powietrza w dużej mierze jest pod kontrolą, aczkolwiek nie do końca i na pewno nie można powiedzieć, że został do końca wyeliminowany czy opanowany. Na pewno jest postęp, ale jak również pokazuje film, zwłaszcza w kontekście tego, co się działo tegorocznej zimy, która była wyjątkowo surowa i wyjątkowo dla nas brutalna, właśnie jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, to są te fragmenty filmu, które powiedzą i uświadomią o tym, że ten problem w dalszym ciągu mamy i niestety, jesteśmy na dość wysokiej pozycji w Europie, jeżeli chodzi o problem zanieczyszczenia powietrza.
1: Zatem gdybyśmy mogli zatrzymać się przy tym temacie w szczegółach. Pani Ewo, co właściwie znajduje się w powietrzu, którym oddychamy i które z tych zanieczyszczeń są dla naszego zdrowia najgroźniejsze?
2: No, ja tutaj nie będę się bawiła w naukowca. Starałam się też ten temat pokazać przystępnie w filmie, tak żeby każdy zrozumiał. To jest cała masa związków niesłychanie toksycznych, które działają w niesłychanie szkodliwy sposób na nasz organizm w całości, kompleksowo i są przyczyną bardzo wielu chorób. Na przykład to, co mnie uderzyło i zszokowało w jakimś sensie, kiedy przystąpiłam do dokumentacji pracując nad tym filmem. No oczywiście miałam pojęcie o tym, że na pewno astma, prawda, czy choroby związane z płucami, to są choroby spowodowane zanieczyszczeniami powietrza. Natomiast w tym filmie mam bohatera, fantastycznego, znanego, uznanego profesora, który nam ten temat poszerza i tłumaczy rzeczy, objawia rzeczy naprawdę straszne, że tak naprawdę większość wszystkich chorób, z jakimi mamy do czynienia, u podłoża tych chorób stoi zanieczyszczenie powietrza, tylko bardzo większość z nas jest niedoinformowana i nie ma pojęcia o tym, czym oddychamy i do jakiego stopnia jest to nieśmiertelny zabójca.
1: Dlatego już teraz oczywiście odsyłamy do filmu Do ostatniego oddechu. Pani Ewo, to o czym pani wspominała, o smogu, o tych zanieczyszczeniach mówi się głównie w kontekście zimy. Pytanie, czy latem, kiedy nie mamy problemu, na przykład z ogrzewaniem domów, możemy czuć się bezpieczniej, czy to jest ułuda zupełna?
2: Nie, no na pewno. Nawet ja od czasu pracy nad tym filmem zainstalowałam sobie i nie rozstaję się z aplikacją, która pokazuje właśnie stan zanieczyszczenia powietrza. I o ile podczas zimy większość tych stanów, prawda, poziomów informuje nas w postaci czerwonych albo pomarańczowych kolorów. No w tym roku nawet sprawdzałam, jadąc tutaj do studia, nawet w takim mieście jak Kraków, który zimą ma poważne problemy wciąż, aczkolwiek jest poprawa gigantyczna. No dziś większość, właściwie w całym kraju mamy tą aplikację na zielono. Więc na pewno to, że nie używamy takiej ilości węgla do opalania, że nie używamy drewna, no to ogromnie wpływa na jakość i na poprawę tego powietrza, ale to, że akurat mamy kilka miesięcy pieredyszki tak zwanej, czyli ulgi i możemy sobie trochę lepszym powietrzem pooddychać, to nie zwalnia nas absolutnie z obowiązku dbania, żeby można było takim samym powietrzem oddychać również podczas zimy.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24.

0: warto wiedzieć? Posłuchaj w RMF FM.
1: Do ostatniego oddechu to film poświęcony jednemu z najbardziej niewidzialnych, ale powszechnych zagrożeń – zanieczyszczeniu powietrza. Ten film otworzy 9. BNP Paribas Green Film Festival w Krakowie. Czym oddychamy, skąd bierze się zanieczyszczenie powietrza i czy możemy skutecznie z nim walczyć? O tym wszystkim porozmawiam teraz z autorką filmu Do ostatniego oddechu, panią Ewą Ewart. Pani Ewo, kto jest najbardziej narażony na skutki właśnie takiego zanieczyszczenia powietrza? To są dzieci, to są osoby starsze, czy może absolutnie wszyscy? Bez wyjątku.
2: Wszyscy, ale powiedziałabym, że zdecydowanie w pierwszej kolejności dzieci i na pewno osoby starsze, które mają już jakiś zespół chorób, organizmy, które są w jakimś sensie nadwyrężone, gdzie system immunologiczny nie działa tak sprawnie jak w naszych wcześniejszych latach, ale dzieci są absolutnie najbardziej narażone. Jest zresztą w filmie bardzo poruszająca historia 9-letniej dziewczynki, która jest oficjalnie uznana na świecie za pierwszą ofiarę właśnie zanieczyszczenia powietrza, która ma na akcie zgonu wpisane jako powód zanieczyszczenie powietrza. Jeżeli uświadomimy sobie, że w ciągu dnia wdychamy 25 tysięcy razy powietrze, no to teraz wyobraźmy sobie taki atak powietrza, w którym znajduje się cały ładunek toksyn, związków chemicznych, atakuje młode płuca, które się dopiero rozwijają, no to wniosek jest oczywisty, więc no tutaj podcinamy sobie trochę gałąź, na której siedzimy, no bo prawda, wyobraźmy sobie, jak rośnie kolejne pokolenie i w momencie, kiedy dojdą do etapu dorosłości, dojdą już z mocno obciążonymi płucami.
1: Zdecydowanie tak. Wróćmy zatem do naszych codziennych zachowań. Na ile nasze codzienne wybory mogą rzeczywiście wpłynąć na poprawę jakości powietrza, a na ile potrzebne jest przede wszystkim wsparcie czy to państw, czy to samego przemysłu?
2: Nie. Myślę, że zarówno ze strony ta odpowiedzialność spoczywa na jednostkach, ale przede wszystkim potrzebne są jasne, klarowne decyzje, dyrektywy decydentów, którzy ustanawiają prawa. Na przykład to, czym wolno, czy nie wolno, czy się, prawda, palić węglem, czy drewnem. No Kraków tutaj osiągnął bardzo dużo, bo był pierwszym miastem w Polsce dzięki działalności Polskiego Alarmu Smogowego, które zakazało palenia węglem i drewnem. To są niesłychanie złożone, skomplikowane procesy, które nie dzieją się w sposób łatwy, bo jest cała masa przeszkód. Zresztą o tym filmie jest również mowa. Jest, natomiast czego nam brakuje? Brakuje, wydaje mi się, jeszcze edukacji. Brakuje nam jeszcze podniesienia w szerszym zakresie świadomości, żeby większa ilość osób wiedziała, miała świadomość tych problemów, tych zagrożeń, bo to dopiero spowoduje, że zacznie tworzyć się krytyczna masa, przede wszystkim obywateli, którzy zaczną się w sposób energiczny domagać w stosunku do decydentów określonych działań i spowodują, że wspólnie zaczniemy działać, że wytworzy się ta niezbędna, konieczna koalicja chętnych. Z jednej strony świadomych obywateli, z drugiej strony mądrych decydentów, którzy będą podejmowali mądre decyzje. I ta koalicja spowoduje, że zmierzymy się wspólnie z tym, co nas w tej chwili globalnie zabija, bo to, że mamy zanieczyszczone powietrze, to nie jest tylko problem Krakowa, to nie jest problem Polski. Film opowiada o tym jako o problemie globalnym. I prawda jest taka, że dziś 99% z nas na całym świecie oddycha powietrzem, które stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia i często dla naszego życia.
1: Pani Ewo, na koniec króciutko, czy wyobraża sobie Pani taki dzień, w którym będziemy w znacznej części na świecie oddychali tym czystym powietrzem, czy to jest absolutna utopia?
2: Wydaje mi się, że tak, będę brutalnie szczera, wydaje mi się, że jest utopia. Myślę, że ja takich czasów nie doczekam. Bardzo bym chciała, żeby na przykład ten nasz film przyczynił się do jakiegoś procesu, który może docelowo doprowadzi do tego scenariusza, o którym Pan tutaj mówi, ale problem jest głębszy. Jeżeli w dalszym ciągu będziemy kontynuować model, przede wszystkim model gospodarczy, na jaki się umówiliśmy u progu rewolucji przemysłowej, czyli dość dawno, model oparty na spalaniu paliw kopalnych, model, który się rządzi imperatywem nieustającego wzrostu. Wydaje mi się, że to są czynniki, które będą ten proces bardzo opóźniać. Nie chcę powiedzieć, że uczynią go niemożliwym, ale myślę, że przed nami bardzo długa droga.
1: Autorka filmu Do ostatniego oddechu, który otworzy tegoroczną edycję BNP Paribas Green Film Festival, pani Ewa Ewart. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję pięknie.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF 24.

0: redakcji informacji w RMF FM.
1: Pieniądze dla poszkodowanych przez powódź miały trafić do rodziny i znajomych wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która nadzorowała podział pieniędzy. Chodzi o ogromne sumy, a według Wirtualnej Polski, która napisała o tym pierwsza, wspomniani beneficjenci nie ucierpieli podczas powodzi. Na linii nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Martyno, o jakie pieniądze chodzi?
2: Łącznie 4,5 miliona złotych dla zaledwie trzech firm. Wszystkie są z jednej okolicy, z gminy Jeżów Sudecki. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że firma męża wiceprezeski Anny Koniczyńskiej otrzymała 200 tysięcy złotych. Protokół z oględzin sporządzony 10 miesięcy po powodzi wykazał pęknięte płytki na tarasie, wymyte fugi i rysy w tynku na balustradzie balkonu na pierwszym piętrze, przy czym gmina przyznała na piśmie, że nie miała niezależnego dowodu na powstanie tych szkód w wyniku powodzi. Z kolei spółka sąsiadów Anny Koniczyńskiej z Koalicji Obywatelskiej otrzymała ponad 3 miliony złotych pomocy. Tam szkoda miała powstać w sali zabaw dla dzieci, która zdaniem portalu nigdy nie przyjęła ani jednego dziecka i nie ma śladu, by kiedykolwiek w ogóle została otwarta. W tym samym budynku działał na przykład sklep z połem, jednak spółdzielnia nie dostała ani złotówki wsparcia dla tego miejsca. Trzecia dotacja w wysokości ponad miliona złotych miała trafić do spółki właściciela lokalnej telewizji i wieloletniego kontrahenta samorządów. W tym przypadku Bank Gospodarstwa Krajowego potwierdził brak wymaganej regulaminem deklaracji bezstronności.
1: Martyno, ty rozmawiałaś dziś z wiceministrem rozwoju i technologii Michałem Jarosem. To on sprawuje nadzór nad podziałem środków dla powodzian. Powiedz, jak skomentował tę sprawę?
2: Powiedział, że kontrolę w tej sprawie już od kwietnia prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne. Teraz przyłącza się także do tego jego resort.
3: Wsparcie dla powodzian, przedsiębiorców powodziowych zostało wydanych bardzo dużo pieniędzy, miliony złotych, nawet powiedziałbym setki milionów złotych. I to było wsparcie, którego naprawdę przedsiębiorcy oczekiwali. Myślę, że nie tylko ja, bo również państwo jeździli na te tereny powodziowe i widzieli państwo dramat i niezwykle wyzwanie, z którym się musimy po prostu zmierzyć przy odbudowie, bo nadal trwa. W związku z tym nie może być tak, że grupa, jakiś, powiedziałbym nawet nie grupa, grupka indywidualnych cwaniaczków, którzy po prostu wykorzystują sytuację, przykryli całą tą i pomoc, ale z drugiej strony też potrzeby, które były przez powodzie. Bo dzisiaj z jednej strony oceniamy wiceprezes, ale z drugiej strony też tych powodzian. Naprawdę proszę wierzyć, że ta pomoc była powodzianom bardzo potrzebna. Jeśli chodzi o panią wiceprezes, to już jakiś czas temu została zawieszona w partii po publikacji chyba w jednym z programów telewizyjnych, programu też na jej temat, to po pierwsze. Po drugie, czeka ją sprawa w sądzie koleżeńskim. To jest kwestia dni, jak będzie jakiekolwiek rozstrzygnięcie. Po trzecie, jeśli chodzi o Ministerstwo Rozwoju i Technologii, od razu po tym programie wszczęliśmy kontrolę. Ona jest niezależna od kontroli CBA.
2: Wiceminister przypomniał też, aby otrzymać wsparcie w związku ze skutkami powodzi, trzeba było spełnić szereg wymagań, dlatego pod lupę muszą iść wszystkie dokumenty z tych kontroli, które były wykonywane tuż po tragedii na miejscu poszkodowanych firm.
3: Ta pomoc była możliwa dzięki uzyskaniu zaświadczenia z gminy, że dany przedsiębiorca został poszkodowany, że tam wystąpiła powódź. Po drugie, były też operaty szacunkowe przygotowane przez rzeczoznawców, którzy przekazywali te operaty do Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i na tej podstawie można było otrzymać środki. Ja teraz nie chcę oceniać tego dofinansowania, które uzyskał mąż pani wiceprezes, natomiast muszę powiedzieć, że trzeba też w jakimś stopniu się racjonalnie zachowywać. Jeżeli ktoś jest wiceprezesem, to raczej powinien się wstrzymywać z tego typu działaniami, tym bardziej, że ta pomoc podobno jest wątpliwa, natomiast to rozstrzygnie kontrola ostatecznie. I też chcę państwu powiedzieć, że takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
2: Te jeszcze ta kontrola resortu dopiero rusza, natomiast dziennikarze Wirtualnej Polski zweryfikowali już skontrolowane adresy w 4 niezależnych od siebie źródłach, między innymi w Państwowej Straży Pożarnej, w Wodach Polskich, i okazało się, że żadne z nich nie odnotowało obecności wody powodziowej pod wskazanymi lokalizacjami. Teraz padła oczywiście obawa, że takich nadużyć było dużo, dużo więcej, dlatego Ministerstwo Rozwoju i Technologii wystąpiło do gmin o pełne wykazy beneficjentów. Jeśli ta ministerialna kontrola potwierdzi to przestępstwo, będą informowane organy ścigania, w tym prokuratura.
1: Do tej sprawy z pewnością będziemy wracali, a te informacje zebrała dla nas Martyna Czerwińska. Martyno, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: grafii na maturze, wiesz?
1: No może. Albo nie miał takich profesjonalnych nauczycieli jak nasza trójka.
2: Tak. Geografia dla dorosłych, to jest do przemyślenia, ale to dopiero jak już wam opowiemy całą historię.
0: Tak, i wydrukujemy cały internet.
1: Ja pamiętam, jak Bush powiedział, że naród amerykański jest najlepiej wykształconym narodem amerykańskim na świecie. To jest...
0: No i prawdę powiedział.
1: Dzisiaj, tak. George Bush też notorycznie przekręcał nazwiska. Ówczesnego premiera Hiszpanii José María Aznara nazwał Mr. Ansar.
0: Jedna litera. No, zdarza się, no.
1: No tylko, że Ansar to jest po hiszpańsku gęś.
0: Gęś. Ale w ludziach z tego nie było.
2: Nie było.
0: A i takie głupie pomyłki się w historii zdarzały.
3: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Teraz człowiek, który przepłynął Atlantyk 31 lat po swojej śmierci.
0: Dobry był.
2: Ale co, pomylił się i umarł przed przepłynięciem, czy przez pomyłkę wypłynął dopiero po pogrzebie?
1: Nie, bo on zmarł w Hiszpanii, w Valladolid w 1506, ale chciał, żeby go pochowali w Ameryce, więc trumnę ze zwłokami w 1537 przewieziono do katedry w Santo Domingo na Dominikanie.
0: Kiedyś to mieli superanckie zasiłki pogrzebowe, nie? Nie to, co teraz. Za 4000 to sobie możesz, nie wiem, na Dominikanem puszkę z kawą wysłać, a nie trumnę, nie?
1: Nie, nie, ale ten gościu to był Krzysztof Kolumb. No więc tu jakby mówiono, nie, to, że te Krzysiek wymiatał, to zafundujmy mu rejsik. I tak zrobili, no.
2: Tak, jeszcze mu otwierali trumnę, żeby mu twarz owionęła ostatnia morska bryza.
0: A grali mu anielski orszak?
1: Oczywiście, że mu grali tam na tym statku na żaglowcu i to po hiszpańsku. Na kastanietach z nutą flamenco.
0: Cudo.
1: A do tego płaczu na pokładzie było co nie miara.
2: A ja mam pytanie. No. A sam Krzychu, jak się zachował?
1: Wiesz co, bardzo dobrze się zachował, choć od jego śmierci minęło 31 lat. To jest...
0: Dobra, ale słuchajcie...
1: Trzymał pion.
0: Ale nie czuję, gdzie tu ta pomyłka, która zmieniła losy świata.
1: Do pomyłki doszło troszeczkę wcześniej. Po upadku Konstantynopola w 1453 roku jedwabny szlak został zamknięty i pan Krzysiek uznał, że kurde, popłynie na zachód, żeby dopłynąć do Indii od drugiej strony, nie?
2: No. Tylko ktoś mu w nocy obrócił globus do góry nogami i Kolumb popłynął do USA, w sensie do Ameryki.
1: Nie, nie, nie. Uczeni już czuli, że Ziemia jest okrągła i Kolumb zrobił sobie takie wyliczenia, ile musi płynąć. I nawet skonsultował ten swój plan obliczenia z muzułmańskimi matematykami.
0: Którzy posługiwali się arabskimi cyframi.
1: Dokładnie, dokładnie. Ale jednakowoż ci stosowali inną jednostkę mili niż Krzysztof Kolumb i Europa.
0: A.
1: I tu doszło do pomyłki. Krzychu uznał, że kula ziemska jest na tyle mała i niewielka, że hop, siup, raz, dwa i będzie w Indiach.
0: Rozumiem, że gdyby nie ta pomyłka, to by nie popłynął.
1: Nie.
2: Nie, nie. Z odkryciem Ameryki musielibyśmy czekać na przylot Donalda Trumpa czy innego Joe Bidena, który by powiedział po wylądowaniu: hej, tam mamy USA, wpadajcie.
4: Yes, we can!
1: Tak by mogło być. Ale czy by było? No to tego nie wiem.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Dziś pomyłki, które zmieniły wszystko.
2: Jak w tym kawale, gdzie gościu zamiast kochanie podaj mi sól powiedział: a ty Franco, zniszczyłaś mi całe życie, nie?
0: Tak. Takie historie też znał świat. Historie, w których czas zmieniał kochanych w potwory.
1: To ja teraz zmienię temat, dobrze?
0: Dobrze.
1: Jest rok 1867 i car Rosji sprzedaje Alaskę. Gościu, ten car w sensie, potrzebuje kasy, a Alaskę wydaje mu się taką pustą, jałową, niepotrzebną ziemią. Amerykanie w ogóle wcale nie chcą jej kupować. Senatorowie mówią to co car, że na cholerę nam ta skalista zimna pustynia.
2: No ale w końcu przecież do transakcji doszło.
1: Doszło.
2: A wyobraźcie sobie zimną wojnę, gdy na północy Ameryki Północnej siedzą Sowieci, razem z rakietami i sowieckimi Indianami.
0: O, sowieccy Indianie. No. Czerwoni czerwonoskórzy. No to ujrzeć bym chciał.
1: No ale nie ujrzysz, bo car Aleksander II potrzebował kasy na budowę kolei, żeby tam Rosję połączyć koleją. Ale nie miał tej kasy, no bo chociażby weźmy takie tłumienie powstania styczniowego w 1863 roku w Polsce. To nie są tanie rzeczy.
2: A weź, się musiał Olek wykosztować.
0: No albo te zsyłki na Sybir. No. Weź tu kup kibitki, kup konie, pasze, zorganizuj transport, ześlij kilkadziesiąt tysięcy Polaków na Syberię i karm ich po drodze.
1: No, koszta. To jest cholernie droga rzecz. No więc star się wykosztował, a potem mówi tylko po rosyjsku, nie? Kurde, chłopaki, sprzedajemy Alaskę.
2: A jak to jest po rosyjsku?
0: Sprzedaj mi Alaskę.
1: Rybiata, nasz tu nam Alaska, dawaj je wos, sprzedaj on.
2: A wiecie, że odkryć Alaskę pomogli ruskim Polacy?
1: Jak to?
2: Rosja wysłała ekspedycję odkrywcy Witusa Beringa, a ten zabrał

0: trzech ziomków.
1: No.
0: I teraz uwaga, wsłuchajcie się w nazwiska. Andrzeja Wielkopolskiego, Andrzeja Koźmiana i Wilhelma Buczowskiego.
1: No magicznie. To, bo skoro słuchajcie, jesteśmy przy naszych, no to jednym z zarządców kompanii rosyjsko-amerykańskiej, która to kompania w imieniu cara zarządzała Alaską, był...
0: No.
1: Polak Szymon Janowski.
0: Gdzie nas nie było?
2: Jak Majowie budowali na Jukatanie Tikal swoją stolicę, to tam nas nie było.
0: Aha.
2: Chyba.
1: Chyba właśnie.
2: Chyba.
1: Dobra, do rozmów z Rosjanami w sprawie sprzedaży i kupna Amerykanie wysłali dwóch ludzi. Notujcie, generała Włodzimierza Bonawenturę Krzyżanowskiego, ciotecznego brata Fryderyka Chopina, i wysłali Henryka Korwin-Kałusowskiego. I ci się tutaj dogadali, tutaj wiesz, i poszła Alaska za 7 200 000 siedlonek w złocie. 5 centów za hektar. A dokładnie 20 lat później odkryto na Alasce złoto.
0: I my, Polacy, byliśmy przy tym i co z tego mamy?
2: To co zawsze, nic, no. Czy przez pomyłkę? Nie wiem.
3: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: No to teraz Barack Obama wraz z małżonką, panią Baramową Obamakową, z żoną szanowną. Tak. I otóż jemu też się zdarzały gafy. Podczas wizyty w Anglii wznosił toast na cześć królowej i mówi tak: panie i panowie, proszę, wstańcie ze mną i podnieście kieliszki w toaście za jej wysokość królową.
2: Nie no, bardzo ładny, zgrabny toast. No nie za długi, nie trzeba długo czekać na picie. Ja bym tu nic nie dodawał.
0: No właśnie, gdzie tu jest gafa?
1: No, no bo kiedy prezydent USA powiedział jej wysokość królową, no to orkiestra zaczęła grać hymn Anglii, a Obama nawijał dalej. A w czasie hymnu należy się co? Przymknąć, tak?
0: Tak? Nie rozpoznał muzy, no nie. Kariery, w jaka to melodia by nie zrobił.
2: A może myślał, że to podkład muzyczny pod jego mowę, takie siaba daba pod gadu gadu.
1: Siaba daba daba du, dokładnie, ale nie.
0: Albo siała baba mak.
2: Nie, siaba daba pod gadu gadu.
1: Nie, ale były też inne wpady prezydenta Obamy w Anglii. Jest taki zwyczaj na wysokich szczeblach politycznych, że jak głowa państwa z małżonką przyjeżdża do innej głowy państwa z małżonką, to sobie głowy z małżonkami nawzajem dają prezenty.
0: No wiemy, ta dyplomatyczna Savoir-Vieviura. Wiemy, dyplomatyczna Savoir-Vieviura nie jest nam obca. Tylko chodzi o to, żeby prezenty były gustownie bezwartościowe, nie?
2: Tak, najlepiej takie, żeby współczuć tym, co je dostają, nie?
1: No i słuchajcie, no i Barack Obama wręczył premierowi Wielkiej Brytanii Brownowi, uwaga, 25 płyt DVD ze znanymi amerykańskimi filmami, co uznane zostało w Anglii za taki sobie prezent, takie, a nawet za faux passant, mon bon.
0: Faktycznie prezencior le kuchno niedobrany. Należało dać puste płyty, żeby pan premier sam sobie nagrał, co mu się podoba.
1: Ale Anglicy jeszcze bardziej wybrzedzali na prezent, jaki pani Obama dała żonie premiera Brown. Otóż dała jej kolekcję plastikowych helikopterów.
2: Ojejku, no pewnie pani Obamowa wpadła w ostatniej chwili przed wyjazdem do Anglii, nie na stację benzynową, nie? I złapała, co jej pierwsze wpadło w ręce, nie? Albo tu pośpieszają ją, no zdarza się, no.
1: Ej, ale też nie przesadzajmy, bo może helikopterki były okej, prawda? Bo gdybyśmy tak podsłuchali wtedy, co się działo w domu premiera po wizycie, to moglibyśmy usłyszeć taki damski głos robiący...
0: A jeszcze jak w helikopterkach były ukryte cukierki, to radości było co niemiara.
2: Tak.
1: Podsumowując, otrzyjmy się może, zachęcam serdecznie, otrzyjmy się o pewną generalizację. Historia uczy, że nigdy nie wiadomo, co się komu przyda w domu.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: W 1917 roku, podczas I wojny światowej, mieszkał wtedy w Brnie niejaki Włodzimierz Lenin.
0: O, nie znam.
1: Który był poszukiwany w większości europejskich krajów, bo był, uwaga, socjalistycznym komunistą nawet był i mącił.
0: No taki miał zawód, starał się go wykonywać rzetelnie.
2: Zawodowiec, taki Cristiano Ronaldo światowego komunizmu.
1: Typowanie to się nazywa, przypomniałem sobie.
0: Dziękuję.
1: I Niemcy wpadli na pomysł, jak zdestabilizować swojego wroga, czyli Rosję. Złapali Lenina, dali mu kasę i przetransportowali go do Rosji, żeby Lenin tam zrobił rewolucję czy coś takiego, no żeby namieszał.
0: To efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania Niemców.
2: No ale dzięki Leninowi poniekąd powstał NRD, Trabant, działo się.
1: Ale to przypomina inny błąd Niemców, a w zasadzie Austriaków, czyli wice Niemców, którzy nie przyjęli do szkoły artystycznej niejakiego Adolfa Hitlera. No i wiadomo, co gościu potem zmalował, prawda?
0: Niech to nas uczy, żeby nie wysyłać komunistów do Rosji i że trzeba do germańskich szkół artystycznych zawsze przyjmować nerwowych facecików z wąskim wąsikiem i grzywką.
1: Nawet jeśli ci nie umieją rysować.
2: Ba, nawet jak nie umieją czytać i pisać dla dobra świata.
1: To teraz się przenieśmy, uwaga, do roku 1989. NRD-owski polityk, NRD-owski podkreślam, Günter Schabowski ogłosił, że wszelkie restrykcje z podróżowaniem z NRD do RFN zostają uchylone. On źle zrozumiał instrukcję partii, bo restrykcje miały zostać tylko lekko złagodzone. No i potem władze NRD bały się wycofać i NRD-owcy ruszyli na zachód, obalili mur i w ogóle tam się...
0: Schabowski. Najbardziej polski z niemieckich nazwisk. To szkoda, że Schabowski nie rządził razem z kanclerzem Helmutem Kohlem. Nazwisko Kohl to jest po polsku kapusta. Trochę się inaczej pisze, ale brzmi tak samo.
2: Schabowski z kapustą. No byłoby to najbardziej polskie kombo na ciele Niemiec w historii. Razem mogliby namieszać nieźle w Masterchefie, nie? Na przykład.
1: A dodaj do tego prezesa Kaczyńskiego, którego w Niemczech nazwano kartoflem. Ale nie, to już jest zupełnie inna historia.
2: No to mamy za sobą kolejny program Historia dla dorosłych w wykonaniu radiowców bez cenzury. Bardzo zacna była, bo o bardzo poważnych sprawach mówiliśmy.
1: Warto mówić o nas dobrze na mieście, zachęcamy. Przemysław Skowron,
2: Tomasz Olbratowski
0: i Jacek Tomkowicz.

0: na zegarach w całej Polsce. Za chwilę wybije pierwsza, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Rosjanie zaatakowali Kijów. W centrum miasta wybuchły pożary. Nowe leki dla pacjentów z chorobami rzadkimi znajdą się tej jesieni na liście refundacyjnej. O szczegółach powie nasz dziennikarz. W faktach także sport. Iga Świątek zaczyna ćwierćfinałową walkę w Toronto z Dianą Schneider. Jest pierwsza. Zaczynamy. Rosyjskie siły zaatakowały Kijów. Po uderzeniu rakiet w centralnej części ukraińskiej stolicy wybuchły pożary. Płoną m.in. magazyny, informuje agencja Reutera, powołując się na lokalne władze. Na miejsce skierowano służby medyczne. Wcześniej świadkowie informowali o eksplozjach w mieście. Co najmniej 111 osób zginęło, a dziesiątki budynków zawaliły się po wczorajszym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,4 w zachodniej Kolumbii. Trwa akcja ratunkowa i poszukiwanie ludzi pod gruzami. Unia Europejska, Stany Zjednoczone oraz państwa Ameryki Łacińskiej zapewniają o wsparciu dla Kolumbii. Ekwador chce wysłać 47 ratowników, psy poszukiwawcze i sprzęt, a Unia Europejska uruchomiła satelitarny system Copernicus, który ma wesprzeć działania ratunkowe. I w faktach przenosimy się teraz do Polski. Jesienią tego roku na liście refundacyjnej znajdą się nowe leki dla pacjentów z chorobami rzadkimi. Ministerstwo Zdrowia podjęło w tej sprawie pierwsze decyzje. Ustalił to dziennikarz RMF FM. Co dokładnie się zmieni, o tym Michał Dobrołowicz.
1: Od października refundowany w Polsce ma być pierwszy lek dla dzieci chorujących na dystrofię mięśniową Duchenna. O tej chorobie było głośno w ostatnich tygodniach po tym, jak organizowano publiczne zbiórki pieniędzy. Miesięczny koszt takiej terapii to prawie 30 tysięcy złotych. Kolejna zmiana dotyczy choroby genetycznej, określanej skrótem VHL. Jest to zespół von Hippla-Landau. To potwierdza wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Tutaj rzeczywiście jest to niezaspokojona potrzeba medyczna i wiele i organizacji pacjenckich i pacjentów zwracało się też do nas o objęcie tego leku refundacją.
1: Wstępną wersję nowej listy refundacyjnej resort zdrowia zaprezentuje we wrześniu. Jak dowiedziałem się, nowości mają dotyczyć też m.in. leczenia nowotworów i większej elastyczności w programach lekowych dla pacjentów z rakiem płuc.
0: Od wczoraj w kolejnych miejscach w Krakowie trzeba zapłacić za postój. Strefa płatnego parkowania powiększyła się o 3 obszary.
3: Jeden to są okolice Ronda Matycznego. Tam mamy takie dopełnienie, miejsce, gdzie mieszkańcy narzekali dosyć mocno na to, że ciężko tam zaparkować, ponieważ jest to bardzo blisko węzła komunikacyjnego. Wiele osób zostawiało tam samochody na długi czas. Także mieszkańcy mieli problemy z parkowaniem. Drugi taki rejon to też Podgórze, ale okolice SKA, czyli powiedzmy tutaj cmentarz podgórski. Tutaj też mamy takie dopełnienie do obwodnicy tutaj wewnętrznej w mieście i taka enklawa, która była poza strefą, jest tą strefą objęta.
0: Mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg. Trzeci obszar to rejon Błoń, gdzie poszerza się strefa B i pojawia się nowy fragment pod strefy C. Więcej o zmianach w strefie płatnego parkowania piszemy na rmf24.pl w zakładce Regiony.
4: Sport w faktach RMF FM.
0: Iga Świątek za chwilę rozpocznie ćwierćfinałowy mecz tenisowego turnieju w Toronto. Nasza tenisistka zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Piłka za chwilę w grze. Śledzimy ten pojedynek dla Was. Wrócimy do niego oczywiście w kolejnych faktach.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Cieszę się, że premier Donald Tusk usłyszał nasze argumenty dotyczące ustawy o najmie krótkoterminowym. Tak mówiła na antenie RMF FM minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jej ugrupowanie Polska 2050 razem z Lewicą postulowały wprowadzenie narzędzi dla samorządów i wspólnot, które pozwolą na przykład na wyznaczenie obszarów, gdzie taka forma najmu może być prowadzona. Pełczyńska-Nałęcz zdradziła, że koalicjantom udało się dogadać w tej kwestii. Posłuchajmy teraz fragmentu rozmowy, którą poprowadził Piotr Salak.
5: Pani jest zadowolona z tych ewentualnych poprawek, które się pojawią w ustawie o najmie krótkoterminowym?
6: Może odtwórzmy historię całej tej...
5: nie będziemy mieli aż tyle czasu.
6: Ale dosłownie w jednym zdaniu.
5: Jeżeli pani to zrobi w 10 sekund, proszę bardzo.
6: 10 sekund. Wyszła ustawa z rządu, która nie dawała żadnych praw ani
5: pani
6: samorządom,
5: zrobiła awanturę
6: ani...
5: na Radzie Ministrów.
6: Nie zrobiłam żadnej awantury. Merytorycznie argumentując, jako jedyna zgłosiłam zdanie odrębne wobec ustawy, która nie dawała żadnych praw samorządom ani mieszkańcom.
5: No i teraz mają być te prawa wpisane do ustawy.
6: W wyniku tych działań jest zgoda, jak rozumiem, koalicyjna, żeby złą ustawę zmienić i żeby prawa samorządów były, natomiast powstaje ciągle wątpliwość wobec praw mieszkańców.
5: No ale jako... zaraz, zgoda, pani powiedziała, że jest zgoda koalicyjna, czyli zgoda Koalicji Obywatelskiej jest także w tej sprawie, bo ja słyszę tylko, że jest zgoda Lewicy i Polski 2050.
6: Tak, Lewica przekonała się do naszego stanowiska i to nas bardzo cieszy, natomiast ja też nieformalnie słyszę, że jest zgoda pozostałych koalicjantów na tę część samorządową i to już jest połowa sukcesu, natomiast ta część praw mieszkańców też jest bardzo ważna, dlatego że mieszkańcy, właściciele, no muszą mieć prawo do spokoju i bezpieczeństwa w swoim domu. No to jest właściwie o tym. Kupowali mieszkanie po to, żeby w nim spokojnie mieszkać, a nie żeby mieć hotel i dom publiczny za ścianą.
5: Spotkała się pani z ministrem sportu, z Jakubem Rutnickim w tej sprawie?
6: Myśmy z panem ministrem sportu rozmawiali wielokrotnie na etapie jeszcze prac rządowych, bo ja przez cały czas prac rządowych te uwagi zgłaszałam. Natomiast dwa chyba tygodnie temu doszło do takiego spotkania koalicyjnego na poziomie nie szefów partii, czyli mnie tam nie było, tylko na poziomie ekspercko-poselskim.
5: No, bo Donald
6: Tusk
5: się trochę zdenerwował, gdy przyglądał się tej ustawie, co, mówiąc bardzo delikatnie.
6: To się cieszę, że pan premier też usłyszał wreszcie argumenty Polski 2050. Ja podkreślam, że myśmy od samego początku zgłaszali te rozwiązania, że po prostu nie może wyjść ustawa o najmie krótkoterminowym bez praw mieszkańców i bez praw samorządów. No to jest o bezpieczeństwo takiego normalnego życia. Przecież to są właściciele mieszkań.
5: A propos radości, pani minister, to cieszy się pani, że Szymon Hołownia wejdzie do rządu?
6: A pan redaktor ma takie wiadomości?
5: Nie, ale słyszałem, że może pani coś wie na ten temat. Czy to prawda, czy nie?
6: Ja czytam artykuły, z których wynika, że ktoś próbuje za stołek, chciałby, jeżeli to jest prawda, bo może to są plotki, ale tak jak one brzmią, to brzmi jakby ktoś chciał za stołek wicepremiera przekupić Szymona Hołownię.
5: Ktoś, czyli kto?
6: I ma to godzić w Polskę 2050. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale jeżeli to jest prawda, to co w tych artykułach stoi, to jest to super obciach, dlatego że tu nie ma nic o sprawach, nie ma nic o ludziach i naprawdę to nie jest ten moment.
5: Ale to jest czysta polityka, pani minister.
6: Panie redaktorze, czysta polityka to jest załatwianie ludziom sprawiedliwych podatków, podwyższenie drugiego progu, bezpieczeństwo od hoteli, burdeli w domu. To jest czysta polityka.
5: Jeżeli Szymon Hołownia będzie w rządzie, to pani nie będzie w tym rządzie?
6: Politykierstwo. Gdyby tak było, to próby przekupywania za stołek wicepremiera koalicjanta to jest najgorszej wody politykierstwo. Mam nadzieję, że to są tylko plotki, bo jak czytam, to aż zęby mnie od obciachu bolą.
5: Czyli rozumiem, że Szymon Hołownia jako kolega z rządu...
6: To nie jest o Szymonie Hołowni, to jest o jakiejś polityce koalicyjnej. Tam nie ma żadnego Szymona Hołowni, tam jest informacja o tym, że ktoś próbuje stołkami przekupywać ludzi z Polski 2050, ale może to nie jest prawda. Ja mam nadzieję, że to nie jest prawda, dlatego że aż ciężko w coś takiego uwierzyć w czasie, kiedy ludzie naprawdę oczekują od tego rządu zmiany, kierunku.
5: Odnosimy się, pani minister, do tego, co pani sama napisała w mediach społecznościowych. Pani mówi o obciachu oczywiście, ale też czytam w tam bardzo ciekawe zdanie w tym pani wpisie, bo jest tak. Liderka koalicyjnej partii zamiast zgodnie dryfować, czegoś chce. A to ochrony ludzi przed patohotelami, a to nie podwyższania podatków dla zwykłych pracujących. Po co to komu? To kto tu dryfuje, pani minister?
6: Nasz rząd dzisiaj stoi przed wielkim wyzwaniem. Budżetem, który powinien być ambitnym budżetem rozwoju, a nie budżetem dryfu. To, że...
5: A mamy taką opcję, że będzie budżet dryfu?
6: Ja pokazuję i Polska 2050 pokazuje zresztą nie od wczoraj, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać. Potrzebujemy bardzo odważnej i takiej sprawiedliwościowej zmiany podatkowej. Podwyższenie drugiego progu, zwiększenie i ściągnięcie tych pieniędzy z wielkich korpo, między innymi korpo cyfrowych, korpo alkoholowych,
5: zamknięcie
6: rajów podatkowych. Ja o tej sprawie i Polska 2050 o tej sprawie mówi od bardzo, bardzo wielu miesięcy. I oczywiście zamiast rozmawiać i iść do przodu w tym kierunku, nie wiem, rzeczywiście tych rzeczy do tej pory nie zrobiono. Ja nie widzę powodu, dlaczego nie mielibyśmy zrobić tego teraz. Kiedy, jak nie teraz?
5: Pani minister, czy to nie jest tak, że pani w tym rządzie jest osobą, która chyba najgłębiej wsadza ten kij w mrowisko?
6: Panie redaktorze, kto w tym rządzie jest odpowiedzialny za KPO? Największy projekt inwestycyjny, reformatorski tego rządu. To jest 50 ustaw, wszystkie podpisane przez prezydentów. Na początku Dudy, teraz 8 ustaw.
7: Ale KPO nie ma nic do rzeczy.
6: Nie, to ma bardzo dużo do rzeczy, dlatego że jak mówimy, kto co zrobił w tej koalicji, to zobaczmy całość. I teraz moją odpowiedzialnością w tym rządzie było zrealizowanie tego ogromnego, opóźnionego o 2 lata programu inwestycyjno-reformatorskiego.
7: Ale pani nie mówi o KPO, pani mówi o podwyższeniu drugiego progu, pani mówi o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn chociażby. Pani mówi o tego typu rzeczach, które denerwują współkoalicjantów. Ja o to pytam.
6: Ja mówię o całym dorobku Polski 2050 i moim w tym rządzie. Ogromna część, to co było moją odpowiedzialnością, to jest wykonanie zgodne 16 ministerstw w porozumieniu, kilka tysięcy samorządów najróżniejszych opcji politycznych. Dzisiaj to jest wielki kop rozwojowy przede wszystkim dla Polski lokalnej, ale dla całej Polski. Ja mogę powiedzieć, KPO zostało zrobione.
7: Ale wyda pani wszystkie pieniądze?
6: Tak. I to nie wyda, tylko zainwestuje, przy czym te pieniądze będą pracowały jeszcze przez najbliższą dekadę jako instrumenty finansowe. I od razu do tych wszystkich, którzy krzyczą dług, dług, dług, powiem, że instrumenty finansowe to znaczy, że my preferencyjnie pożyczamy po firmy, które się rozwiną w tym czasie, samorządy zwracają, a my potem zwracamy na rynki finansowe. To jest część KPO, a część jest tak grantowa, w większości sfinansowana z budżetu unijnego i to jest przede wszystkim Polska lokalna. Inwestycje w siłę i rozwój równy całej Polski. I to jest to, co Polska 2050 i ja zrobiłam w rządzie, a oprócz tego, tak, myśmy szli i ja też szłam z głęboką wiarą i na nas głosowano jako na trzecią drogę, a nie trzecią nogę.
7: No dobrze, ale słyszy pani, co mówi minister finansów, że to jest nie do zrobienia, chociażby, że podniesienie kwoty wolnej do podatku 60 tysięcy. Wie pani, ile to będzie kosztowało?
6: Ja mam wrażenie, że Polacy mają dosyć niedasizmu. I że myśmy przyszli też jako Polska 2050, żeby nie dać temu rządowi i obiecali ludziom, że będziemy tą partią w koalicji, która będzie mówiła da się, a nie uprawiała niedasizm, bo to naprawdę w dzisiejszych czasach nie jest ta metoda. I teraz my nie obiecujemy, to nie było w naszych zobowiązaniach, że będzie kwota wolna od podatku 60 tysięcy, co kosztuje 60 miliardów. My mówimy, nie wolno podwyższać ludziom podatku, bo żeśmy się do tego zobowiązali, a drugi próg zamrożony tym właśnie jest.
7: A wie pani, ile jest tych osób, które wpadają w drugi próg?
6: Pokazujemy też, coraz więcej.
7: Nie, 11% mówi minister finansów.
6: Coraz więcej, ale kto to jest? To nie chodzi o to, żeby rozrzucać pieniądze z helikoptera. Chodzi o to, żeby uleczyć chory polski system podatkowy.
0: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w rozmowie z Piotrem Salakiem. Całość jest do posłuchania na rmf24.pl. My do tego wywiadu wrócimy również w Faktach o drugiej.
4: Radio Muzyka, fakty. RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Na liście leków refundowanych od października, czyli za niecałe 8 tygodni, pojawią się nowości stosowane między innymi w leczeniu chorób rzadkich, w tym w dystorfii mięśniowej Duszena. To potwierdza w rozmowie z naszym dziennikarzem Michałem Dobrołowiczem wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Na październikowej liście to już minister zdrowia już podjęłam decyzję o objęciu refundacją pierwszego leku dla dzieci chorych na dystrofię mięśni Duszena. Tutaj było też dużo w przestrzeni publicznej dyskusji na temat objęcia leku Elevidys refundacją. Zbierane były środki. Tu niestety Ministerstwo Zdrowia miało ograniczone pole manewru, ponieważ ten lek nie jest dopuszczony w Unii Europejskiej do stosowania. Na podstawie przepisów nie możemy takiego leku refundować.
1: Wiceminister zdrowia w radiu RMF24, a nasz reporter Michał Dobrołowicz jest z nami. Witaj, Michale.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Michał, ty jesteś przed siedzibą resortu zdrowia, zbierasz nowe informacje. Co jeszcze pojawi się na nowej liście refundacyjnej? O czym powinni wiedzieć pacjenci?
3: Ja od razu chcę rozwiać wszystkie wątpliwości pacjentów, bo rzeczywiście o chorobie, o której mówiłeś, Paweł, o której rozmawiałem z wiceminister zdrowia Katarzyną Kacperczyk, o dystrofii mięśniowej Duszena, głośno było w ostatnich tygodniach za sprawą Łatwoganga, tego słynnego influencera, youtubera, blogera, który zbierał pieniądze właśnie na terapię stosowaną w tej chorobie. I tam pojawił się problem formalny, ponieważ te pieniądze zbierane właśnie na lek, jeden z tych leków, okazały się, że potem ten lek nie jest zarejestrowany w Unii Europejskiej. Europejska Agencja Leków nie wydała zielonego światła, aby ten lek był stosowany. O chorobie zrobiło się głośno, pieniądze zostały zebrane i teraz ten ruch, ta nowa informacja dotycząca właśnie tej październikowej refundacji dotyczy innego preparatu, to znaczy choroba ta sama, właśnie dystrofia mięśniowa Duszena. Około kilkuset, prawie 1000 dzieci w Polsce choruje właśnie na tę chorobę i do tej pory żadnego leku refundowanego nie było. To ma się zmienić właśnie za tych prawie 8 tygodni od 1 października, kiedy ten lek będzie refundowany, czyli choroba właśnie ta, o której mówił i którą nagłośnił bardzo mocno Łatwogang kilka tygodni temu, ale lek inny, lek zarejestrowany, lek stosowany na terenie Unii Europejskiej. To jest już potwierdzone, tutaj dokumenty są podpisane i to wejdzie w życie właśnie od października. A jeśli chodzi o inne nowości, tak jak mówiłeś, Paweł, między innymi w chorobach rzadkich te nowości się pojawią, bo będzie także terapia refundowana dla chorych na chorobę określaną takim skrótem VHL. VHL, czyli zespół von Hippla-Landau. To jest choroba genetyczna, też około 1000 osób w całej Polsce zmaga się z tą chorobą. Ta choroba objawia się między innymi guzkami i tutaj też będzie to opcja terapeutyczna, dosyć droga, ale refundowana właśnie od października. Także od października nowości mają dotyczyć leczenia chorób nowotworowych, między innymi raka płuca. Tutaj ma być bardziej uelastyczniony program właśnie dla tej grupy pacjentów. Tych zmian dotyczących nowotworów, onkologii, właśnie chorób rzadkich ma być więcej. Trwają jeszcze negocjacje i we wrześniu ten wstępny wykaz październikowej listy refundacyjnej powinniśmy poznać. To są na razie te świeże, nowe informacje.
1: No właśnie, Michale, to są nowości, ale z drugiej strony wiemy, że sytuacja finansowa w wielu szpitali jest trudna. Czy te zapowiedzi na pewno będą zrealizowane, czy może jednak stoją pod jakimś znakiem zapytania?
3: Zadałem te pytanie o to obawy także pacjentów w Ministerstwie Zdrowia i usłyszałem uspokajające zapewnienie, że pieniądze na nowe leki, na nowości na liście refundacyjnej są zagwarantowane. Rzeczywiście resort zdrowia szuka oszczędności, bo według najnowszych danych około 13 miliardów złotych na ten rok, do końca tego roku, do końca grudnia, brakuje po prostu w kasie Narodowego Funduszu Zdrowia i resort zdrowia szuka oszczędności, ale raczej w innych miejscach i w innych dziedzinach niż refundacja leków. Między innymi wiemy o tym, że są ograniczenia w finansowaniu części badań diagnostycznych, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, gastroskopii. Te zmiany już weszły w życie kilka tygodni temu i wiemy, że NFZ będzie płacił tylko do pewnego momentu za te badania, a już za przekroczenie umowy i planu nie będzie takiej zapłaty, albo będzie ona tylko częściowa. Natomiast to są zupełnie inne oszczędności i inna pula. Usłyszałem zapewnienie, że jeśli chodzi o leki refundowane, będą nowości, że ta lista będzie poszerzana i pojawią się także właśnie te nowe możliwości. Między innymi te, o których mówimy, dotyczące właśnie pacjentów zmagających.
1: Tak jest. A Michał Dobrołowicz pilnuje takich tematów. Możecie nawet na to liczyć. Będzie sprawdzał to dla was i czy ministerstwo dotrzymuje słowa. Bardzo ci dziękujemy, Michale.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: O tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Kadłub ORP Wicher okrętu budowanego dla marynarki wojennej opuścił w całości halę PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni. To pierwsza fregata budowana w ramach programu Miecznik. Nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski obserwował ten moment razem z Marcinem Ryngwelskim, prezesem zarządu PGZ Stocznia Wojenna.
2: Panie prezesie, kilka minut przed godziną 11, poniedziałek 10 sierpnia, kadłub Wichra wyjechał z hali. To się wydarzyło. Jak trudny to był moment, żeby dojść do tego, co teraz tutaj widzimy?
3: Ale panie redaktorze, gdybym miał tak wspomnieć te 5 lat, które było tutaj w tej stoczni i w całym konsorcjum razem z PGZ-em, to tak mną targają pozytywne emocje, dlatego że to nie jest tylko kwestia samego projektu, samego podpisania, samej dokumentacji technicznej. To są setki ludzi, którzy za tym stoją. Zebranie tak fantastycznego zespołu, który to produkuje, zajęło nam kilka lat. Stocznia się zmieniła nieprawdopodobnie. Dzisiaj jesteśmy jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie. Jeżeli chodzi o samego Wichra, to przed nami, jesteśmy w połowie tej pięknej przygody, bo przed nami teraz wyposażanie, ale jestem dumny ze swoich kolegów i koleżanek, którzy razem ze mną i z zarządem uwierzyli w tą całą historię, jaką jest Miecznik i poszli za nami, nie bali się i dzisiaj są tego efekty. Za 2 dni uroczystość chrztu, za 3 dni wodowania, także pokażemy też wszystkim Polakom, że przemysł okrętowy w Polsce ma się dobrze, a będzie miał się tylko lepiej.
2: To jest moment, w którym Wicher opuszcza halę na samojezdnych platformach. No i z lądu musi się dostać teraz na wodę. To skomplikowana operacja?
3: Warto podkreślić, że tego typu operacji jeszcze nigdy nie przeprowadzono w przemyśle okrętowym w naszej 100-letniej historii. Jest to bardzo skomplikowana operacja. Właśnie wjeżdżamy rufą na barkę samozanurzalną. To jest największa tego typu barka w ogóle na świecie. Ponad 36 tysięcy wyporności. Jak tylko skończymy, wózki SPMT postawią całą konstrukcję na podporach, wyjadą z barki i pojadą po przyszłą ORP Burzę, dlatego że przyszła ORP Burza jest już składana w hali prefabrykacji i zaczniemy w hali montażu składać kolejny okręt, także będziemy mieli jeden w wyposażaniu, drugi w składaniu, a już w listopadzie kładziemy stępkę na trzeci okręt tego typu.
2: Spoglądając na Wichra, czym on będzie się charakteryzował?
3: No przede wszystkim będzie zwalczał 3 najważniejsze cele, jeżeli chodzi o teatr wojny. Będzie zwalczał cele powietrzne, nawodne i podwodne. Będzie miał specjalne sonary do poszukiwania okrętów podwodnych. Będzie miał wyrzutnie pionowego startu. Będzie miał wyrzutnie woda-woda, tak żeby eliminować jednostki wroga. Chodzi o to, że ja życzę temu okrętowi, żeby nigdy nie został bojowo użyty, a tylko odstraszał. To jest moje marzenie, bo co by nie mówić poza tym, że budujemy przepiękną konstrukcję okręt, jednak jest to broń. Mam nadzieję, że nigdy nie zostanie użyty.
1: Z Marcinem Ryngwelskim ze Stoczni Wojennej w Gdyni rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
0: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF24.

cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

zwierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj